0: mówi Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.
1: Będą się wiązały bardziej z funkcjonalnością niż z organizacją ruchu, bo wysłużone zatoki autobusowe, które nie były dostosowane z nawierzchnią kamienną, będą betonowe, tak by ta nawierzchnia kamienna oczywiście służyła też i była estetyczna, ale nie w tych miejscach, gdzie te obciążenia są największe.
0: Przetarg na wykonanie prac ma zostać ogłoszony w wakacje lub tuż po nich. 7 z 15 autobusów napędzanych gazem ziemnym dotarło do Komunikacji Beskidzkiej, przewoźnika należącego do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego. Jego dyrektor Seweryn Kobiela przyznał, że autobusy w drugiej połowie czerwca wyjadą na drogi, natomiast pozostałe pojazdy dotrą na przełomie sierpnia i września. Koszt zakupu autobusów to prawie 29 milionów złotych. Przewoźnik pozyskał na ten cel dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości ponad 19 milionów złotych. Zdaniem meteorologów sobota w regionie będzie pogodna z małym lub umiarkowanym zachmurzeniem, a na termometrach zobaczymy do 24 stopni.
2: Program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mirzejewska. Płonie hala magazynowa w Starogardzie Gdańskim. Rzecznik Straży Pożarnej w tamtym mieście, Marcin Nierzwicki, który jest na miejscu, mówi, że trudno oszacować, ile potrwa akcja gaśnicza.
3: Ze względu na to, że jest bardzo złożony ten obiekt i są też przytrzymywane tutaj po prostu też takie materiały, które są również pirotechniczne tutaj. Łącznie jest 35 zastępów. Mamy grupę chemiczną z Gdyni z poziomu A. Mamy tutaj grupę dronową również na miejscu. Na ten moment nie ma osób poszkodowanych.
2: Magazyn zajmowała hurtownia sprzedająca m.in. znicze i sztuczne kwiaty. Strażacy biorące udział w akcji gaśniczej powstrzymują ogień przed rozprzestrzenianiem się na sąsiednie budynki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed zadymieniem i apeluje do okolicznych mieszkańców o zamknięcie okien i drzwi oraz niezbliżanie się do miejsca akcji. Do poważnego incydentu doszło w pobliżu Zaporowskiej Elektrowni Atomowej, informuje o tym Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Przy rozminowywaniu terenu przy elektrowni ranni mieli zostać rosyjscy żołnierze. Dyrektor Generalny Agencji Rafael Grossi wzywa do przestrzegania zawieszenia broni, aby naprawy mogły przebiegać zgodnie z planem. Grossi dodał, że naprawy są kluczowe i muszą być wykonane, by nie doszło do katastrofy w elektrowni. Wczoraj weszło w życie kolejne tymczasowe zawieszenie broni między Ukrainą a Rosją w rejonie elektrowni. Miało pozwolić m.in. na naprawę uszkodzonej linii energetycznej. W Warszawie jest szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kryło Budanów. Specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego przyleciał do Polski w związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór poinformował, że Budanów spotkał się z wiceszefem resortu Marcinem Bosackim.
4: Temat oczywiście był jeden główny tutaj. To była kwestia nazwy tej jednej z jednostek wojskowych, która została nazwana bohaterów UPA. Minister zaznaczył, że taka decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie, które przecież wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji. Więc oczekujemy przedstawienia propozycji naprawienia tej sytuacji.
2: W kancelarii premiera Kryło Budanów spotkał się z przedstawicielami szefa rządu, w tym z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Dziś szef kancelarii prezydenta Ukrainy ma rozmawiać z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Dalsza pomoc dla Ukrainy i nowa strategia nacisku na Rosję to z kolei główne tematy spotkania na szczycie, do którego dojdzie w najbliższą niedzielę w Londynie. Na zaproszenie brytyjskiego premiera Keira Starmera na Downing Street spotkają się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
5: To ma być mocna, unijno-brytyjska odpowiedź na ostatni ruch Moskwy. Liderzy spotykają się zaraz po tym, jak Władimir Putin wprost odrzucił ukraińskie propozycje pokojowe i zapowiedział, że zamierza dalej walczyć na froncie. W Londynie nikt nie będzie się bawić w dyplomacji. Liderzy mają rozmawiać wyłącznie o twardych konkretach. Głównym celem niedzielnego mini-szczytu jest wysłanie jednoznacznego sygnału o jedności Zachodu. Europejscy przywódcy chcą pokazać, że nie dadzą się zastraszyć. Brytyjskie media nieoficjalnie informują, że w planach są rozmowy rozmowy o nowych, szybszych dostawach broni dla Kijowa i o mocniejszym przykręceniu śruby rosyjskiej gospodarce. Liderzy ustalą wspólne, konkretne warunki, na jakich w ogóle mogłyby się zacząć jakiekolwiek rozmowy o pokoju. W kuluarach brytyjskiego parlamentu mówi się wprost, że to najważniejszy europejski szczyt tego lata. Chodzi o udowodnienie Putinowi, że jego plan na przeczekanie i zmęczenie Zachodu po prostu nie działa. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
2: NASA nakazała astronautom przejście w stan gotowości do ewakuacji w związku z powiększającym się wyciekiem powietrza na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Podczas gdy rosyjska agencja kosmiczna ustalała sposób naprawy wycieku w jednym ze swoich modułów, amerykańska agencja kosmiczna poleciła 5 astronautom wejść do zacumowanego na stacji statku kosmicznego firmy SpaceX i założyć skafandry. Następnie jednak te wytyczne zostały wycofane.
7: Po 2 godzinach od decyzji o przejście w stan gotowości NASA wycofała to polecenie i poinformowała astronautów, że mogą wrócić na stację, podczas gdy amerykańska agencja kosmiczna oraz jej rosyjscy partnerzy analizowali tempo ubytku powietrza. NASA oraz rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos, dwaj główni operatorzy stacji, od miesięcy spierają się o przyczyny i potencjalne sposoby usunięcia drobnych nieszczelności w rosyjskim module serwisowym Zvezda. Jest to kluczowy element Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Roskosmos poinformował w ostatnich godzinach, że jego eksperci wykryli 2 wycieki na pokładzie, jednak nie stanowią one bezpośredniego zagrożenia dla załogi. Agencja przekazała, że pierwszy wyciek został szybko uszczelniony, a trwają przygotowania do uszczelnienia drugiego. Dodano również, że systemom stacji nic nie zagraża. W ostatnich miesiącach wycieki powietrza były stosunkowo niewielkie, jednak teraz odnotowano ich nasilenie. Procedury schronienia się w bezpieczne miejsce na stacji kosmicznej są rzadkością, choć w ostatnich latach uruchomiły je zarówno fragmenty kosmicznych śmieci grożące zderzeniem, jak i drobne zmiany tempa wycieku powietrza. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
2: Noc jest pochmurna i deszczowa, rozpogodzenia możliwe w zachodniej Polsce. Najwięcej deszczu na wschodzie i północnym wschodzie, możliwe także burze. Termometry pokazują od 7 stopni na Podhalu do 13 na Podlasiu i na Podkarpaciu i około 11 w centrum. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1002 hektopaskale. Morska prognoza pogody na Bałtyk południowy i południowo-wschodni ważna do 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Bałtyk znajduje się pod wpływem rozległego niżu z ośrodkiem 983 hektopaskale w rejonie Islandii. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk południowy, wiatr z kierunków zachodnich 3 do 4, słabnący na 2 do 3 w skali Beauforta, stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 14 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni. Zachodniej do zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3, temperatura powietrza około 14 stopni Celsjusza, widzialność dobra do słabej. Miejscami opady deszczu. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków zachodnich 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2, widzialność dobra do słabej. Miejscami zamglenie. Wybrzeże Środkowe. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2, widzialność dobra do umiarkowanej. Miejscami zamglenie. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków zachodnich przechodzący w zmienne 2 do 3 w skali Beauforta, stan morza 1 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, początkowo miejscami opady deszczu, później zamglenie. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr zmienny przechodzący na południowo-wschodni 2 do 3, wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
6: Jedynka. Polskie Radio.

głos w pokoju, mam dobre maniery. Przed wyjściem myślę, o czym ty możesz śnić. Co cię dręczy w snach, co sprawia, że chce ci się. Krzesło i drzwi i lampa mówią rzeczy niesłychane. Uśmiecham się do siebie, wiem co tutaj jest gra.

Co jeśli mnie omami? Uhu, a w tobie wszystko się wypali. Uhu, co jeśli tylko bawię się, a ty zaraz w myślach już poślubisz.

Leżę, przetrwam to bez złych zdarzeń. Piszę tylko białe scenariusze. Nawet nie zauważyłam, gdy sprzedałam. I nagle szybki zwrot akcji. Weszło się bez kolacji. Powrotny bilet na stole. A ja myślałam, że on w jedną stronę. Nie zrozumiałam przekazu. Tylko sparzyłam się od razu.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Na zegarach 23. Maja Chwalińska zagra jutro triumf we French Open. Dąbrowianka może liczyć na doping kibiców ze swojego rodzinnego miasta. Mimo licznych apeli każdego dnia długiego weekendu policja zatrzymuje setki nietrzeźwych kierowców. Drogowcy przygotowują się do remontu Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Są dumni z tego, jak gra i jakim jest człowiekiem. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej nie kryją radości z sukcesów Mai Chwalińskiej. Wśród nich jest dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej Wojciech Jurow. Tenisistka trenowała w tym miejscu przez ponad 10 lat, a jutro powalczy o zwycięstwo w turnieju Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garros.
2: To oczywiście zasługa Pawła Kałuży, czyli naszego wtedy pracownika Centrum Sportu i Rekreacji i instruktora tenisa, który przygotował bardzo ciekawy i fajny program pod tytułem Talentiada Tenisowa. Zrobił lekcje pokazowe w szkołach, po czym zaprosił dzieci na testy. Wyselekcjonował z tego 10-osobową grupę. No i w tej grupie znalazła się Maja Chwalińska.
0: Finał French Open jutro o godzinie 15:00. Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą. Mimo licznych apeli każdego dnia długiego weekendu policjanci zatrzymują setki nietrzeźwych kierowców. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreśla, że podczas kontroli drogowych mundurowi zaczynają właśnie od badania trzeźwości.
3: Nietrzeźwi kierujący stanowią ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla pasażerów i wszystkich innych osób korzystających z drogi. Dlatego apelujemy, aby nigdy nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu i reagować, gdy widzimy, że taka osoba zamierza prowadzić pojazd.
0: Intensywne kontrole drogowe będą prowadzone przez policję do końca długiego weekendu. W tym czasie funkcjonariusze sprawdzają też dozwoloną prędkość, zapinanie pasów bezpieczeństwa oraz prawidłowe przewożenie dzieci.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W Częstochowie drogowcy przygotowują remont Alei Najświętszej Maryi Panny. W jezdniach otaczających deptak w ścisłym centrum miasta naprawiane będą ubytki i będą remontowane zatoki autobusowe. Zakres prac nie jest duży, ale mogą one powodować utrudnienia dla kierowców, mówi Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.
4: Będą się wiązały bardziej z funkcjonalnością niż z organizacją ruchu, bo wysłużone zatoki autobusowe, które nie były dostosowane z nawierzchnią kamienną, będą betonowe, tak by ta nawierzchnia kamienna oczywiście służyła też i była estetyczna, ale nie w tych miejscach, gdzie te obciążenia są największe.
0: Przetarg na wykonanie prac ma zostać ogłoszony w wakacje lub tuż po nich. 7 z 15 autobusów napędzanych gazem ziemnym dotarło do Komunikacji Beskidzkiej, przewoźnika należącego do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego. Jego dyrektor Seweryn Kobiela przyznał, że autobusy w drugiej połowie czerwca wyjadą na drogi, natomiast pozostałe pojazdy dotrą na przełomie sierpnia i września. Koszt zakupu autobusów to prawie 29 milionów złotych. Przewoźnik pozyskał na ten cel dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości ponad 19 milionów złotych. Zdaniem meteorologów sobota w regionie będzie pogodna z małym lub umiarkowanym zachmurzeniem, a na termometrach zobaczymy do 24 stopni.
5: Jego radia. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Już dziś najważniejszy mecz w karierze Mai Chwalińskiej przed finałem French Open. Polska tenisistka mówi, że spodziewa się piekielnie ciężkiego meczu o tytuł wielkoszlemowy. W Paryżu zagra z Rosjanką Mirą Andrijewą, 8. zawodniczką świata. Maja Chwalińska dziękuję kibicom za wsparcie i prosi o więcej.
6: Uważam, że bardzo mi to pomogło i dało mi dużo energii do tego, żeby po prostu dać z siebie 110%. Naprawdę jestem ogromnie wdzięczna i mam nadzieję, że zjawią mi się też w sobotę.
5: 19-letnia Mirra Andrijewa przed meczem z Polką podkreśla przede wszystkim, że to będzie ich pierwszy mecz. Nigdy z nią nie grałam, oczywiście grała niesamowicie przez te 2 tygodnie, właściwie 3 tygodnie dla niej, bo przeszła przez kwalifikację. Grała niewiarygodnie, naprawdę nie wiem jak ona gra, nie znam jej stylu gry. Postaramy się po prostu przygotować do finału najlepiej jak potrafimy. Początek finału Chwalińska Andrijewa o 15, a już o 14.45 zapraszamy Państwa na specjalną audycję w Radiowej Jedynce przy muzyce o sporcie. Będą relacje z meczu naszego wysłannika w Paryżu Cezarego Guriewa oraz komentarze ekspertów. W związku z pożarem hurtowni na terenie tzw. Małego Dworca w Starogardzie Gdańskim służby apelują do mieszkańców, by zamknęli okna i nie zbliżali się do miejsca akcji. Ostrzeżenie wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Z żywiołem walczy ponad 100 strażaków. Pożar hurtowni wybuchł wieczorem. Ogień objął halę o wymiarach 40 na 40 metrów. Nikt nie został poszkodowany. W tej chwili działamy i staramy się zabezpieczyć budynki znajdujące się w sąsiedztwie płonącego magazynu. Ze względu na przedmioty, które znajdowały się w hali, w tym również wyroby pirotechniczne, sytuacja jest utrudniona. W akcji uczestniczy także Grupa Chemiczna z Gdyni, mówił Marcin Nierzwicki ze Starogardzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa akcja gaśnicza. Najważniejsza informacja jest taka, że nikomu nic się nie stało. Są zarzuty dla sprawcy nocnej dewastacji aut w Poznaniu. Mężczyzna zniszczył co najmniej 220 samochodów. 60-latek rysował karoserię w nocy z wtorku na środę, idąc wzdłuż ulic na Starym Mieście, Wildzie i Jeżycach. Mężczyzna został wczoraj doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzuty, mówi rzecznik prasowy Wielkopolskiej Policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak.
7: Usłyszał zarzuty uszkodzenia 124 samochodów. Do tej pory zidentyfikowaliśmy 220 uszkodzonych aut, a straty są szacowane na 500 000 zł.
5: Na wniosek prokuratury sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie sprawcy. Policjanci nadal zbierają dowody i spodziewają się, że liczba zarzutów wzrośnie. Pierwsza płatność Safe trafiła na konta polskich firm. Te informacje w mediach społecznościowych potwierdziła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw unijnego programu. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz na początku miesiąca przekazał, że podpisano ponad 60 umów na około 120 miliardów złotych. Pierwsze umowy w ramach unijnego programu zbrojeniowego zostały podpisane 28 maja w Legionowie pod Warszawą. Dzięki Safe polskie wojsko ma zostać zmodernizowane, a sprzęt ma być produkowany w większości w krajowych zakładach. Polska jako pierwsza przystąpiła do unijnego programu pożyczkowego Safe i jest jego największym beneficjentem. Może z niego otrzymać do 44 miliardów euro.
8: To są aktualności jedynki.
5: Jedna z najchętniej odwiedzanych wysp na Ziemi, Bali, zaostrza przepisy dotyczące influencerów. Tamtejszy Urząd Imigracyjny zapowiedział wzmożone kontrole turystów, którzy do egzotycznego raju przyjeżdżają nie tylko odpoczywać, ale także po to, by tworzyć reklamę w internecie.
9: Turyści, którzy w mediach społecznościowych podczas pobytu na Bali będą zamieszczać zdjęcia i nagrania z wakacji, nie mają powodu do obaw. Indonezyjskie służby zamierzają jednak sprawdzać, czy wpisy reklamujące na przykład hotele, restauracje czy usługi na Bali nie są sponsorowane. Jeśli okaże się, że influencerzy reklamując miejsca czy aktywności otrzymywali wynagrodzenie nawet w formie wymiany barterowej, będą musieli wylegitymować się wizą zezwalającą na pracę w Indonezji. Płatna współpraca w zakresie tworzenia treści w mediach społecznościowych jest nielegalna dla osób, które wjeżdżają do Indonezji na wizach turystycznych. To znaczne zaostrzenie wykładni obowiązujących przepisów. Jak piszą tamtejsze media, spowodowane napływem zagranicznych influencerów, których dochody są całkowicie poza kontrolą indonezyjskiej skarbówki. Wzmożone kontrole treści umieszczanych przez turystów na Bali trwają od maja. Przeciwnicy ograniczeń wobec influencerów przekonują, że kontrole mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek wyspy jako turystycznego raju. Jak dotąd jednak Bali zmaga się z nadmierną i rosnącą z roku na rok liczbą turystów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
5: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
5: W ciągu dnia sporo słońca, tylko miejscami słabe przelotne opady deszczu. Termometry na przeważającym obszarze kraju pokażą od 20 do 25 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem, tam od 17 do 19. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i najpierw będzie spadało, a następnie rosło.
8: Jedynka. Polskie Radio.

Whoa.

0: Na zegarach 23. Maja Chwalińska zagra jutro triumf we French Open. Dąbrowianka może liczyć na doping kibiców ze swojego rodzinnego miasta. Mimo licznych apeli każdego dnia długiego weekendu policja zatrzymuje setki nietrzeźwych kierowców. Drogowcy przygotowują się do remontu Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Są dumni z tego, jak gra i jakim jest człowiekiem. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej nie kryją radości z sukcesów Mai Chwalińskiej. Wśród nich jest dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej Wojciech Jurow. Tenisistka trenowała w tym miejscu przez ponad 10 lat, a jutro powalczy o zwycięstwo w turnieju Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garo.
2: To oczywiście zasługa Pawła Kałuży, czyli naszego wtedy pracownika Centrum Sportu i Rekreacji i instruktora tenisa, który przygotował bardzo ciekawy i fajny program pod tytułem Talentiada Tenisowa. Zrobił lekcje pokazowe w szkołach, po czym zaprosił dzieci na testy. Wyselekcjonował z tego 10-osobową grupę. No i w tej grupie znalazła się Maja Chwalińska.
0: Finał French Open jutro o godzinie 15:00. Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą. Mimo licznych apeli każdego dnia długiego weekendu policjanci zatrzymują setki nietrzeźwych kierowców. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreśla, że podczas kontroli drogowych mundurowi zaczynają właśnie od badania trzeźwości.
3: Nietrzeźwi kierujący stanowią ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla pasażerów i wszystkich innych osób korzystających z drogi. Dlatego apelujemy, aby nigdy nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu i reagować, gdy widzimy, że taka osoba zamierza prowadzić pojazd.
0: Intensywne kontrole drogowe będą prowadzone przez policję do końca długiego weekendu. W tym czasie funkcjonariusze sprawdzają też dozwoloną prędkość, zapinanie pasów bezpieczeństwa oraz prawidłowe przewożenie dzieci.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W Częstochowie drogowcy przygotowują remont Alei Najświętszej Maryi Panny. W jezdniach otaczających deptak w ścisłym centrum miasta naprawiane będą ubytki i będą remontowane zatoki autobusowe. Zakres prac nie jest duży, ale mogą one powodować utrudnienia dla kierowców, mówi Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.
4: Będą się wiązały bardziej z funkcjonalnością niż z organizacją ruchu, bo wysłużone zatoki autobusowe, które nie były dostosowane z nawierzchnią kamienną, będą betonowe, tak by ta nawierzchnia kamienna oczywiście służyła też i była estetyczna, ale nie w tych miejscach, gdzie te obciążenia są największe.
0: Przetarg na wykonanie prac ma zostać ogłoszony w wakacje lub tuż po nich. 7 z 15 autobusów napędzanych gazem ziemnym dotarło do Komunikacji Beskidzkiej, przewoźnika należącego do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego. Jego dyrektor Seweryn Kobiela przyznał, że autobusy w drugiej połowie czerwca wyjadą na drogi, natomiast pozostałe pojazdy dotrą na przełomie sierpnia i września. Koszt zakupu autobusów to prawie 29 milionów złotych. Przewoźnik pozyskał na ten cel dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości ponad 19 milionów złotych. Zdaniem meteorologów sobota w regionie będzie pogodna z małym lub umiarkowanym zachmurzeniem, a na termometrach zobaczymy do 24 stopni.

0: Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. W Warszawie jest szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kryło Budanów. Specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego przyleciał do Polski w związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
1: Ukraińska delegacja była w kancelarii premiera, gdzie spotkała się z przedstawicielami szefa rządu. Wcześniej Kryło Budanow gościł w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie rozmawiał z wiceszefem resortu Marcinem Bosackim. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór potwierdził, że głównym tematem była kwestia nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
2: Minister zaznaczył, że taka decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie, które przecież wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji. Więc będziemy oczekiwali i oczekujemy przedstawienia propozycji naprawienia tej sytuacji. Panowie potwierdzili, że Polskę i Ukrainę wiąże strategiczna relacja, szczególnie w świetle rosyjskiej agresji.
1: Kryło Budanow ma spotkać się z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W planach jest też spotkanie z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Prezydent Rumunii Nicuș Ordan zwołał na dziś nadzwyczajne posiedzenie z udziałem przedstawicieli wojska, służb bezpieczeństwa i administracji państwowej w sprawie wybuchu ukraińskiego drona. Odbędzie się ono w Konstancy, gdzie doszło do incydentu. Prezydent chce rozmawiać nie tylko o wzmocnieniu obrony rumuńskiego wybrzeża Morza Czarnego, ale również o obronie nieba. W ostatnich dniach poza wybuchem ukraińskiego drona morskiego rosyjski bezzałogowiec uderzył w budynek mieszkalny w mieście Gałacz. Oba zdarzenia wywołały debatę o bezpieczeństwie Rumunii, która graniczy z Ukrainą i należy do NATO. Tymczasem szef resortu obrony Radu Miruta poinformował, że Ukraina wysłała sygnał do Rumunii dopiero po ponad 4 godzinach od wykrycia bezzałogowej łodzi przez marynarzy z Konstancy. 4 ukraińskie drony wpłynęły na wody terytorialne w Rumunii po zagłuszeniu ich przez Rosjan. Lekarze walczą o życie 5-letniej dziewczynki, która wypadła z 11 piętra bloku we Włocławku. Matka została zatrzymana, była pijana i prawdopodobnie pod wpływem narkotyków, mówiła w TVP Info rzeczniczka prasowa włocławskiej prokuratury Małgorzata Kręcicka.
3: Kobietę poddano badaniem stanu trzeźwości. Wynik oscylował w granicach około 1 promila alkoholu w organizmie kobiety i wykazywał tendencję rosnącą. Wstępnie ustalono, iż kobieta mogła znajdować się również pod wpływem działania narkotyków.
0: Grozi jej do 5 lat więzienia. Policjanci ustalają przyczynę i przebieg zdarzenia. Papież Leon XIV rozpoczyna dziś podróż apostolską do Hiszpanii. W ciągu tygodnia odwiedzi Madryt, Barcelonę i 2 z Wysp Kanaryjskich. Przed południem na lotnisku w Madrycie papieża powita hiszpańska para królewska z premierem Sanchezem. Następnie zaplanowano ceremonię w Pałacu Królewskim. Dziś papież odwiedzi też Centrum dla Osób Bezdomnych prowadzone przez Caritas. Wieczorem weźmie udział w czuwaniu modlitewnym z młodzieżą. Do 12 czerwca papież odwiedzi hiszpańskie miasta i regiony, pokonując w sumie około 2500 kilometrów. Na spotkaniach i mszach z Leonem XIV spodziewanych jest w sumie 500 000 wiernych. Papież odwiedzi m.in. Bazylikę Sagrada Familia w Barcelonie w setną rocznicę śmierci Antonia Gaudiego.
4: To są aktualności jedynki.
0: Sargis, laureatem konkursu premiery 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu za utwór Ziemia, artystę wyróżniło jury. Także nagroda imienia Karola Musioła, przyznawana przez publiczność w głosowaniu SMS-owym, trafiła do Sargisa. Nagrodę wręczył prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. Moja piosenka jest o miłości do moich dwóch ojczyzn, czyli do Armenii i Polski. Dziękuję, że mogę tu być. Nie ma narodu bez kultury i sztuki, dlatego nie dajmy się podzielić. Pielęgnujmy kulturę i tradycje, mówił po odebraniu nagród Sargis.
5: Czułem, że jeżeli uda mi się wejść w piosenkę i tak przekazać prawdę, to wtedy będzie to rezonowało i tylko na tym mi zależało. A to, że to się stało, ta historia się stała, bo kiedyś w wywiadzie mi powiedzieli, że jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś wygrał debiuty, główną nagrodę i premiery główną nagrodę. I mam teraz tą Karolinkę i no nie mogę w to uwierzyć, naprawdę. Jestem wzruszony.
0: Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAIKS otrzymał Krzysztof Iwaneczko za muzykę do utworu Zatrzymaj się. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Sobota z przejaśnieniami, tylko miejscami słabe i przelotne opady deszczu. Termometry na przeważającym obszarze kraju pokażą od 20 do 25 stopni Celsjusza, chłodniej w górach i nad morzem od 17 do 19. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, głównie zachodni. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1003 hektopaskale i rośnie.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Na zegarach 23. Maja Chwalińska zagra jutro triumf we French Open. Dąbrowianka może liczyć na doping kibiców ze swojego rodzinnego miasta. Mimo licznych apeli każdego dnia długiego weekendu policja zatrzymuje setki nietrzeźwych kierowców. Drogowcy przygotowują się do remontu Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Są dumni z tego, jak gra i jakim jest człowiekiem. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej nie kryją radości z sukcesów Mai Chwalińskiej. Wśród nich jest dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej Wojciech Jurow. Tenisistka trenowała w tym miejscu przez ponad 10 lat, a jutro powalczy o zwycięstwo w turnieju Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garo.
2: To oczywiście zasługa Pawła Kałuży, czyli naszego wtedy pracownika Centrum Sportu i Rekreacji i instruktora tenisa, który przygotował bardzo ciekawy i fajny program pod tytułem Talentiada Tenisowa. Zrobił lekcje pokazowe w szkołach, po czym zaprosił dzieci na testy. Wyselekcjonował z tego 10-osobową grupę. No i w tej grupie znalazła się Maja Chwalińska.
0: Finał French Open jutro o godzinie 15:00. Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą. Mimo licznych apeli każdego dnia długiego weekendu policjanci zatrzymują setki nietrzeźwych kierowców. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreśla, że podczas kontroli drogowych mundurowi zaczynają właśnie od badania trzeźwości.
3: Nietrzeźwi kierujący stanowią ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla pasażerów i wszystkich innych osób korzystających z drogi. Dlatego apelujemy, aby nigdy nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu i reagować, gdy widzimy, że taka osoba zamierza prowadzić pojazd.
0: Intensywne kontrole drogowe będą prowadzone przez policję do końca długiego weekendu. W tym czasie funkcjonariusze sprawdzają też dozwoloną prędkość, zapinanie pasów bezpieczeństwa oraz prawidłowe przewożenie dzieci.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W Częstochowie drogowcy przygotowują remont Alei Najświętszej Maryi Panny. W jezdniach otaczających deptak w ścisłym centrum miasta naprawiane będą ubytki i będą remontowane zatoki autobusowe. Zakres prac nie jest duży, ale mogą one powodować utrudnienia dla kierowców, mówi Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.
4: Będą się wiązały bardziej z funkcjonalnością niż z organizacją ruchu, bo wysłużone zatoki autobusowe, które nie były dostosowane z nawierzchnią kamienną, będą betonowe, tak by ta nawierzchnia kamienna oczywiście służyła też i była estetyczna, ale nie w tych miejscach, gdzie te obciążenia są największe.
0: Przetarg na wykonanie prac ma zostać ogłoszony w wakacje lub tuż po nich. 7 z 15 autobusów napędzanych gazem ziemnym dotarło do Komunikacji Beskidzkiej, przewoźnika należącego do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego. Jego dyrektor Seweryn Kobiela przyznał, że autobusy w drugiej połowie czerwca wyjadą na drogi, natomiast pozostałe pojazdy dotrą na przełomie sierpnia i września. Koszt zakupu autobusów to prawie 29 milionów złotych. Przewoźnik pozyskał na ten cel dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości ponad 19 milionów złotych. Zdaniem meteorologów sobota w regionie będzie pogodna z małym lub umiarkowanym zachmurzeniem, a na termometrach zobaczymy do 24 stopni.
5: Pierwsze Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Na ten mecz czeka cała Polska. Maja Chwalińska zagra dziś w finale turnieju Rolanda Garrosa, w którym zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą. Już sam awans do finału sprawił, że Polka zapisała się na kartach historii paryskiego turnieju i odniosła największy sukces w swojej karierze. Francuzi będą dziś kibicować Maji Chwalińskiej, powiedział polskiemu radiu dziennikarz sportowy Le Figaro Roman Schneider. Jego zdaniem Polka stała się symbolem tegorocznego turnieju, pełnego niespodzianek i sukcesów zawodniczek spoza grona faworytek. Schneider podkreśla, że Chwalińska zdobyła sympatię kibiców dzięki swojemu nietypowemu stylowi gry. Ma naprawdę nietypową grę, przeszkadzającą rywalkom, która zachwyca widzów. Jestem przekonany, że publiczność będzie ją wspierać, bo jest odkryciem tego turnieju. Jej gra podoba się ludziom. Cała francuska publiczność będzie po jej stronie. Początek meczu Maja Chwalińska, Mira Andrijewa o 15, a o 14.45 zapraszamy Państwa na specjalną audycję w radiowej Jedynce przy muzyce o sporcie, a w niej m.in. relacje meczowe naszego wysłannika do Paryża Cezariego Gurjewa. poniedziałek poznamy nazwisko kandydata koalicji na prezydenta Krakowa, poinformował Donald Tusk. Premier zasugerował, że możliwe jest, że będzie to wspólny kandydat KO i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
6: Rozmawiałem z premierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Rozmawialiśmy także o sytuacji w Krakowie i wydaje mi się, że byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata. Tak też dla higieny koalicji. W poniedziałek będzie znany także kandydat ze strony koalicji i PSL-u albo koalicji.
5: W referendum 24 maja krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza pełni Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta. Fałszywy alarm w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów, Dział do Spraw Wojskowych, nadzoruje postępowanie w tej sprawie przeciwko Wojciechowi S. Jest podejrzany o to, że pod koniec maja w Urzędzie Pocztowym w Poznaniu nadał przesyłkę adresowaną do Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej w Warszawie z opisanym w jej wnętrzu pakunkiem broń chemiczna. Mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
7: Czym wywołał czynności instytucji użyteczności publicznej w postaci straży pożarnej, policji, żandarmerii wojskowej, służb medycznych, mające na celu wykluczenie i uchylenie tego zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób. Podejrzany po przedstawieniu zarzutów przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień.
5: Skierowano także wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Prokuratura zapowiada także badania sądowo-psychiatryczne mężczyzny. Amerykańska armia przeprowadziła atak na irańskie nabrzeżne stacje radiowe. Doszło do tego po zestrzeleniu 4 irańskich dronów kierujących się w stronę cieśniny Ormus. Według armii USA celem wystrzelonych przez Iran bezzałogowców był regionalny ruch morski. Amerykanie zaatakowali następnie znajdujące się nad cieśniną Ormus irańskie stanowiska. Prezydent Trump, który udzielił wywiadu stacji NBC, powiedział, że chociaż większość irańskich zakładów produkujących drony i pociski została zniszczona, Irańczycy nadal mają dostęp do około 1/5 swoich zasobów. Mają trochę rakiet, mają trochę dronów. Powiedziałbym, że procentowo to może 21-22% ich rakiet, powiedział Trump. Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły wojnę, przeprowadzając ataki na Iran pod...
8: To są aktualności jedynki.
5: Niezwykłe odkrycie w kopalni Grabiszyce na Dolnym Śląsku. Naukowcy pomiędzy dwiema warstwami bazaltu znaleźli drzewo, którego wiek szacuje się na 20-25 milionów lat. Pierwsze opinie specjalistów sugerują, że odnaleziony okaz to najprawdopodobniej drzewo iglaste. Do tego w jego strukturze odkryto naturalne minerały piryt i markasyt, mówi dr Bartosz Kajda z Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
9: Jest to rzecz bardzo nietypowa. To, co my nazywamy dzisiaj bazaltem, to była po prostu gorąca, wylewająca się lawa. Więc jesteśmy w sytuacji, kiedy mamy jeden wylew takiej gorącej lawy, potem pojawia się ten pień, na to wylała się następna fala.
5: Obiekt zostanie teraz poddany badaniom i konserwacji. W Polsce podobne okazy znajdowano w kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie i w kopalni soli w Wieliczce. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
5: Sobota słoneczna, ale też lokalnie przelotnie będzie padał deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni na Podlasiu do 25 w Lubuskiem, na ziemi łódzkiej 23, na Mazowszu 24. Chłodniej w górach i nad morzem, tam od 17 do 19. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie się wahać.
8: Jedynka. Polskie Radio.

0: Na zegarach 23. Maja Chwalińska zagra jutro triumf we French Open. Dąbrowianka może liczyć na doping kibiców ze swojego rodzinnego miasta. Mimo licznych apeli każdego dnia długiego weekendu policja zatrzymuje setki nietrzeźwych kierowców. Drogowcy przygotowują się do remontu Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Są dumni z tego, jak gra i jakim jest człowiekiem. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej nie kryją radości z sukcesów Maji Chwalińskiej. Wśród nich jest dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej Wojciech Jurow. Tenisistka trenowała w tym miejscu przez ponad 10 lat, a jutro powalczy o zwycięstwo w turnieju Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garo.
2: To oczywiście zasługa Pawła Kałuży, czyli naszego wtedy pracownika Centrum Sportu i Rekreacji i instruktora tenisa, który przygotował bardzo ciekawy i fajny program pod tytułem Talentiada Tenisowa. Zrobił lekcje pokazowe w szkołach, po czym zaprosił dzieci na testy. Wyselekcjonował z tego 10-osobową grupę. No i w tej grupie znalazła się Maja Chwalińska.
0: Finał French Open jutro o godzinie 15. Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą. Mimo licznych apeli każdego dnia długiego weekendu policjanci zatrzymują setki nietrzeźwych kierowców. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreśla, że podczas kontroli drogowych mundurowi zaczynają właśnie od badania trzeźwości.
3: Nietrzeźwi kierujący stanowią ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla pasażerów i wszystkich innych osób korzystających z drogi. Dlatego apelujemy, aby nigdy nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu i reagować, gdy widzimy, że taka osoba zamierza prowadzić pojazd.
0: Intensywne kontrole drogowe będą prowadzone przez policję do końca długiego weekendu. W tym czasie funkcjonariusze sprawdzają też dozwoloną prędkość, zapinanie pasów bezpieczeństwa oraz prawidłowe przewożenie dzieci.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W Częstochowie drogowcy przygotowują remont Alei Najświętszej Maryi Panny. W jezdniach otaczających deptak w ścisłym centrum miasta naprawiane będą ubytki i będą remontowane zatoki autobusowe. Zakres prac nie jest duży, ale mogą one powodować utrudnienia dla kierowców, mówi Maciej Hasik z Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.
4: Będą się wiązały bardziej z funkcjonalnością niż z organizacją ruchu, bo wysłużone zatoki autobusowe, które nie były dostosowane z nawierzchnią kamienną, będą betonowe, tak by ta nawierzchnia kamienna oczywiście służyła też i była estetyczna, ale nie w tych miejscach, gdzie te obciążenia są największe.
0: Przetarg na wykonanie prac ma zostać ogłoszony w wakacje lub tuż po nich. 7 z 15 autobusów napędzanych gazem ziemnym dotarło do Komunikacji Beskidzkiej, przewoźnika należącego do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego. Jego dyrektor Seweryn Kobiela przyznał, że autobusy w drugiej połowie czerwca wyjadą na drogi, natomiast pozostałe pojazdy dotrą na przełomie sierpnia i września. Koszt zakupu autobusów to prawie 29 milionów złotych. Przewoźnik pozyskał na ten cel dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości ponad 19 milionów złotych. Zdaniem meteorologów sobota w regionie będzie pogodna z małym lub umiarkowanym zachmurzeniem, a na termometrach zobaczymy do 24 stopni.
5: Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. To drugi dzień wizyty szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanowa w Warszawie. Specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego przybył do Polski wczoraj w związku z nadaniem jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Wczoraj w tej sprawie spotkał się m.in. z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem i wiceszefem resortu dyplomacji Marcinem Bosackim. Rzecznik MSZ dodał, że spotkanie dotyczyło też innych kwestii, w tym sytuacji na froncie i wpływu na możliwe przyszłe rozmowy pokojowe. Dziś przed południem Kryło Budanów ma spotkać się z wicepremierem, szefem resortu obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W planach ma też spotkanie z szefem prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcinem Przydaczem. W poniedziałek odbędzie się posiedzenie kapituły Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania prezydentowi Ukrainy tego odznaczenia. Dziś Maja Chwalińska powalczy o wielkoszlemowy tytuł na paryskich kortach Rolanda Garrosa. Jej rywalką w finale będzie Rosjanka Mirra Andrijewa. Polka, która do turnieju głównego sensacyjnie przeszła przez wymagające kwalifikacje, rozpala dziś emocje kibiców. Eksperci przyglądają się za to jej nieszablonowej technice, która całkowicie wymyka się współczesnym kanonom opartym na sile. Była zawodniczka, obecnie trenerka Joanna Kalawa podkreśla, że styl gry Mai to na tle dzisiejszych rywalek absolutny finezyjny unikat.
6: Obecnie praktycznie nie ma zawodniczek grających w tak różnorodny sposób, tak finezyjnie. Jej styl troszkę przypomina Jasmine Paolini, chociaż myślę, że styl Mai jest naprawdę wyjątkowy. Jest to po prostu mieszanie różnych elementów gry.
5: Wielki finał w Paryżu z udziałem reprezentantki Polski rozpocznie się o 15, a o 14.45 w radiowej jedynce audycja przy muzyce o sporcie, w którym ten mecz komentował będzie nasz specjalny wysłannik do Paryża, Cezary Gurjew. Donald Trump uważa, że udało mu się doprowadzić do momentu, w którym Ukraina i Rosja znacząco zbliżyły się do porozumienia pokojowego. Amerykański prezydent podkreśla, że nie ma nic przeciwko, by Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski spotkali się twarzą w twarz.
7: Donald Trump o kwestię zakończenia wojny Ukrainy z Rosją został zapytany przez dziennikarzy na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One. Prezydent ponownie stwierdził, że gdyby on sprawował swój urząd w 2022 roku, do tego konfliktu zbrojnego nigdy by nie doszło i że to on doprowadził do zbliżenia stanowiska ukraińsko-rosyjskiego. Pozwólmy im rozmawiać, to ja doprowadziłem Putina i Zełenskiego do tej pozycji negocjacyjnej i myślę, że wszystko to zostanie załatwione. Mówił Donald Trump. Amerykański prezydent ponownie stanowczo zaznaczył, że nieakceptowalna jest sytuacja, gdy na froncie po obu stronach ginie tak wielu żołnierzy. Media w Stanach Zjednoczonych podkreślają jednak, że Władimir Putin odrzucił możliwość osobistego spotkania z ukraińskim prezydentem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: Po raz 30 na polach letnickich odbędzie się dziś apel trzeciego tysiąclecia. Tegoroczny odbywa się pod hasłem Genesis. Specjalnymi gośćmi będą m.in. bracia ze wspólnoty TZ, mówi duszpasterz Lednicy ojciec Tomasz Nowak.
8: To była też inspiracja ojca Jana Góry dzięki bratu Roże, założycielowi wspólnoty z TZ i potem kolejnym braciom, liturgii, śpiewowi. Zmienił myślenie na temat duszpasterstwa akademickiego i to miało bardzo konkretny wpływ na spotkanie lednickie.
5: Organizatorzy lednickiego spotkania spodziewają się tym razem około 30 tysięcy młodych uczestników.
9: To są aktualności jedynki.
5: Słońce, deszcz i możliwe burze. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ostrzega, że do końca długiego weekendu w Tatrach pogoda będzie zmieniać się bardzo dynamicznie. Tomasz Wojciechowski, ratownik TOPR, przypomina, że turyści wybierający się na wycieczki powinni obserwować zmieniające się warunki pogodowe i na bieżąco sprawdzać prognozy.
10: Żeby było wiadomo, czego możemy się spodziewać. No nie ma jakiejś zasady, że te burze przechodzą w konkretnych godzinach, w związku z czym tutaj trzeba być szczególnie ostrożnym. Oczywiście, jeżeli w górach nas coś takiego zaskoczy, absolutnie nie pozostajemy na grani. Należy schodzić w dół, pamiętać o tym, że no najbezpieczniej to jest jednak w schroniskach.
5: Na początku długiego weekendu w Tatrach doszło do śmiertelnego wypadku na Rysach. Po upadku z wysokości zginął turysta. Do szpitala w Krakowie w ciężkim stanie trafiła też kobieta, która również spadła z Rysów. Ratownicy pomagali także grupie turystów, którzy wracali z Giewontu i nie mieli latarek. Bezpiecznie sprowadzili ich do Zakopanego. Wysoko w Tatrach, w zacienionych żlebach, wciąż zalega spora warstwa śniegu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
5: Dziś sporo słońca, ale też lokalnie przelotnie może padać deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni w Suwałkach do 25 w Zielonej Górze. W Łodzi 23, w Warszawie 24. Chłodniej w górach i nad morzem od 17 do 19 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie się wahać.
9: Jedynka. Polskie Radio.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta.

0: Jest sobota. Do niedzieli w Wiśle trwa festiwal słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry. Bytomscy policjanci przejęli ponad 20 kg narkotyków. Przy żelaznym szlaku rowerowym na terenie Jastrzębia-Zdroju powstanie wieża widokowa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek zapraszam. Debaty, spacery, rozmowy, warsztaty i wiele innych atrakcji czeka w Wiśle. Trwa tam festiwal słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry. Jak mówi Artur Madaliński, dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, która jest partnerem festiwalu, proza Jerzego Pilcha trafia do szerokiego grona odbiorców.
2: Myślę, że każdy w jego literaturze znajdzie coś dla siebie, a już z pewnością można w niej znaleźć pretekst do wielu, wielu rozmów, których źródłem jest właśnie pisarstwo Jerzego Pilcha. Festiwal jest dla nas także jednym z narzędzi do budowania połączeń z czytelniczkami, z czytelnikami, połączeń, których wyjściem właśnie zawsze jest książka. Zawsze jesteśmy intensywnie obecni w trakcie festiwalu.
0: Festiwal słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry odbywa się już po raz szósty. 29-latek przemycił do Polski kilkadziesiąt kilogramów narkotyków. Na jego trop wpadli kryminalni z Bytomia. Jak mówi podkomisarz Paulina Gnietko z tamtejszej komendy, w mieszkaniu mężczyzny znaleziono 22 kilogramy marihuany oraz amfetaminę.
3: Bytomscy kryminalni z Komisariatu Policji 5 w Bytomiu ustalili, że w jednym z mieszkań na terenie naszego miasta mogą być przechowywane większe ilości narkotyków. Ustalenia okazały się w pełni trafione. W mieszkaniu Stróży Prawa znaleźli hermetycznie zamknięte worki zawierające susz roślinny. Mężczyzna posiadał również kilkadziesiąt gramów amfetaminy. Jak ustalili policjanci, mężczyzna przywiózł narkotyki z Holandii.
0: Bytomianin został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Grozi mu do 20 lat więzienia. Przy żelaznym szlaku rowerowym na terenie Jastrzębia-Zdroju powstanie wieża widokowa. Kształtem będzie przypominać kopalniany skip, co ma być nawiązaniem do górniczego dziedzictwa miasta. Chcemy w ten sposób przyciągnąć turystów, mówi prezydent Jastrzębia-Zdroju Michał Urgoł.
4: Chcemy przy Zielonym Mostku uatrakcyjnić ten nasz szlak. Też zależy nam na tym, żeby turyści, którzy poruszają się żelaznym szlakiem rowerowym, byli zachęceni, żeby się zatrzymać na terenie Jastrzębia-Zdroju, a najchętniej widzielibyśmy ich, żeby odwiedzili miasto, park, karbonariów, więc też planujemy taką wieżą zatrzymać ich w Jastrzębiu, a nie żeby tylko przejechali przez Jastrzębie.
0: Wieża ma być elementem szlaku węgla i stali, który eksponuje zabytki przemysłowe Górnego Śląska oraz Śląska Cieszyńskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: 5-letnia dziewczynka, która wypadła z 11 piętra we Włocławku, przeżyła upadek, ale w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Lekarze walczą o jej życie. Policja zatrzymała matkę dziewczynki, która w chwili zdarzenia znajdowała się pod wpływem alkoholu, powiedziała rzeczniczka prasowa prokuratury we Włocławku, prokurator Małgorzata Kręcicka.
5: Kobietę poddano badaniem stanu trzeźwości. Wynik oscylował w granicach około 1 promila alkoholu w organizmie kobiety i wykazywał tendencję rosnącą. Wstępnie ustalono, iż kobieta mogła znajdować się również pod wpływem działania narkotyków.
0: Kobiecie grozi teraz do 5 lat więzienia. Noc w regionie miejscami będzie mglista, w ciągu dnia zachmurzenie małe lub umiarkowane, padać nie powinno, a na termometrach maksymalnie 24 stopnie.
6: Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Przed Mają Chwalińską najważniejszy mecz w karierze. Powalczy dziś w Paryżu o wielkoszlemowy tytuł w turnieju Roland Garros. Matka 5-latki, która wypadła z okna na 11 piętrze, zatrzymana, dziecko w szpitalu, walczy o życie. Niepewna pogoda nie odstraszyła turystów, tłumy na tatrzańskich szlakach. Wielki dzień Mai Chwalińskiej. Polka, która do głównej drabinki turnieju French Open przebijała się przez wymagające kwalifikacje, zagra dziś w wielkim finale wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrijewa, 8. zawodniczka świata. Maja zapewnia, że zagra najlepszy tenis.
7: No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
6: Kapitalna postawa Polki na francuskich kortach wywołała w kraju prawdziwą tenisową gorączkę, a kluby pękają w szwach od chętnych do naśladowania nowej mistrzyni. Sprawdzał to Piotr Durys.
8: Młodzi adepci chcą grać dokładnie tak, jak nowa gwiazda paryskich kortów. Trenerka i była zawodniczka Joanna Kalawa przypomina jednak, że za tym genialnym turniejem nie stoi żaden ślepy los, a przede wszystkim lata wysiłku i ciężkiej pracy od najmłodszych lat.
9: Jest to wynik po prostu ciężkiej pracy Mai, która wkładała przez, no, od dzieciństwa, tak, w trenowanie tego sportu.
8: Godziny spędzone na treningach doskonale rozumieją najmłodsi gracze. Trenujący od 5 lat, 12-letni Stanisław dodaje, że na korcie obok techniki kluczowa jest po prostu odporność fizyczna i umiejętność walki do samego końca.
10: Dla mnie to akurat jest najtrudniejsza, no nie wiem, jakby wytrwałość, kondycja i tak dalej. No i żeby się po prostu, żeby wytrwać cały mecz.
8: Maja Chwalińska o wielkoszlemowy tytuł na kortach Rolanda Garrosa zagra z Rosjanką Mirą Andrejewą. Piotr Durys, Polskie Radio.
6: Maji Chwalińskiej będziemy kibicować w Radiowej Jedynce. Polecam specjalne wydanie audycji przy muzyce o sporcie. W niej relacje z meczu i komentarze. Startujemy o 14.45. Lekarze walczą o życie 5-letniej dziewczynki, która wypadła z 11 piętra bloku we Włocławku. Przeżyła upadek, ale w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Policja zatrzymała matkę dziewczynki, która w chwili tragedii była pod wpływem alkoholu, mówiła w TVP Info rzeczniczka prasowa prokuratury we Włocławku Małgorzata Kręcicka.
5: Kobietę poddano badaniem stanu trzeźwości. Wynik oscylował w granicach około 1 promila alkoholu w organizmie kobiety i wykazywał tendencję rosnącą. Wstępnie ustalono, iż kobieta mogła znajdować się również pod wpływem działania narkotyków.
6: Kobiecie grozi do 5 lat więzienia. W poniedziałek kapituła Orderu Orła Białego pochyli się nad wnioskiem o odebranie tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Wniosek złożył prezydent Nawrocki w reakcji na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek sił zbrojnych imię bohaterów UPA. Jacek Czarnecki z Radiowej Jedynki w podcaście Strefa Wpływów przypomniał, że ewentualna decyzja o odebraniu orderu wymaga kontrasygnaty Donalda Tuska.
11: To jest pusty gest, tym bardziej, co podkreślają prawnicy i co jest zapisane w prawie, że prezydent, żeby odebrać komukolwiek order, musi poprosić o kontrasygnatę premiera. A tu wcale nie jestem tego pewien, mimo że i premier, i minister spraw zagranicznych krytykują decyzję Zełenskiego.
6: Renata Grochal z Radiowej Trójki podkreślała, że prezydent Zełenski zignorował polską wrażliwość historyczną. Jej zdaniem wpłynie to na pogorszenie relacji polsko-ukraińskich.
12: Coś, co jest takim złym prognostykiem na przyszłość, to uważam, że Zełenski kompletnie przestał się liczyć z Polską. On być może, to jest taka moja sugestia, że być może przygotowuje się do rozmów na temat wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. I tutaj wie, że z Polską będzie na kursie kolizyjnym, jeśli chodzi o kwestie rolnictwa. I nie zależy mu po prostu na tym.
6: Najwyższe polskie odznaczenie państwowe wręczył Wołodymyrowi Zełenskiemu w 2023 roku prezydent Andrzej Duda.
13: To są aktualności Jedynki.
6: Tłumy przemierzają tatrzańskie szlaki. Dziesiątki tysięcy turystów spędzają długi weekend w Zakopanem. Wiele osób wyruszyło m.in. nad Morskie Oko, na Giewont czy na spacer Doliną Kościeliską.
14: Rewelacyjnie, z rodzinką. Góry to nasza pasja, w związku z tym żadna pogoda nas tutaj nie zniechęci.
15: Wyszłaś na Giewont?
16: Tak.
15: Jak ci się podobało na Giewoncie?
16: Dobrze, bo spotkałam Kozica.
17: Pogoda dopisała, myśmy w 5:30 rano już poszli, żeby wejść na ten Giewont. Nie było dużo ludzi, teraz jest dużo ludzi.
14: Tak, bardzo dużo osób, no na pewno wolny czas chcą spędzić albo z rodziną, albo z znajomymi, ale no potęga gór, no to przyciąga ludzi, nas na pewno.
6: Ratownicy ostrzegają, że w Tatrach Wysokich na wielu szlakach prowadzących przez zacienione żleby zalega śnieg. Do jutra synoptycy zapowiadają przelotny deszcz i burza. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
18: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Maja Chwalińska stanie dziś przed szansą na triumf w wielkoszlemowym French Open. O szczegółach Cezary Guriew.
19: Maja Chwalińska zagra dziś z Rosjanką Mirą Andrejewą w finale tenisowego turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. Za Mają już licząc kwalifikacje 9 pojedynków. O tym odpowiedzialny za jej przygotowanie fizyczne Maciej Ryszczuk.
20: Daję radę już 9 pojedynków zwycięsko zakończyć. Ja tylko wskazuję drogę. Maja i trenerzy wykonują główną pracę. Brawo dla nich. Tak naprawdę nie ma już na tym etapie ani na tych troszeczkę wcześniejszych etapach zawodniczki, która nic nie czuje, bo to są bardzo intensywne pojedynki, często 2-3 godzinne, więc ciało nie zostaje obce. Jakby zawsze jest jakiś wpływ na to, więc każda z dziewczyn myślę, że ma mniejsze lub większe problemy. Maja sobie świetnie z nimi radzi, więc mam nadzieję, że tak samo będzie w finale.
18: Początek meczu Chwalińska-Andrejewa o 15:00. Zapraszamy na specjalną audycję w radiowej jedynce. Bartosz Zmarzlik zajął 4. miejsce w zawodach żużlowego Grand Prix Wielkiej Brytanii w Manchesterze, trzeciej rundzie Mistrzostw Świata. Całe podium zajęli Australijczycy. Wygrał Max Frick, drugi był Brady Kurz, a trzecie miejsce zajął Jack Holder. W biegu finałowym Zmarzlik został wykluczony po upadku. Z pozostałych Polaków Patryk Dudek był 6., a Kasper Woryna 13. Zmarzlik pozostał liderem klasyfikacji generalnej. Polskie piłkarki przegrały z Francuzkami 0-2 w meczu kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Podopieczne Niny Patalon, które do tej pory zdobyły punkt, wiedzą już, że spadną z elity Ligi Narodów. A w Lidze Narodów siatkarek trzeci mecz i trzecie zwycięstwo polskiego zespołu. Tym razem biało-czerwone wygrały w Nankinie z Serbkami 3-2. Środkowa reprezentacji Polski Anna Obiała.
21: Na pewno funkcjonowała fajnie nasza obrona, plus mądre wybory w ataku. Najważniejsze było to, żeby wybierać mądrze te ataki, żeby unikać środkowych. Myślę, że to był fajny element, który wykonałyśmy.
18: Jutro Polki zmierzą się z Chinkami. Ponownie o sporcie za godzinę.
22: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
13: Pogoda.
6: Sobota w całym kraju będzie pogodna, słońce tylko od czasu do czasu będzie się chować za chmurami. Miejscami może przelotnie popadać. Termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni w Zakopanem, 21 w Kołobrzegu i Lublinie, do 24 w Warszawie i Zielonej Górze.
22: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
13: Klimat.
6: Jakość powietrza w kraju jest przeważnie bardzo dobra. Źródła odnawialne odpowiadają teraz za 10% wytworzonego prądu. W centrum kraju utrzymuje się średnie zagrożenie pożarowe. Na pozostałym obszarze jest ono niskie.
13: Jedynka. Polskie Radio.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

Ja czuję, że w was jest bardzo dużo energii i że to tak, że ona czeka, żeby wybuchnąć i spokojnie to będzie moment na to, a nawet ci, co są na naszych koncertach, wiedzą, że nie jeden. Będzie ich więcej.

0: nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.
1: Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.
0: Nigdy nie będzie takiego lata.
1: Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna.
0: Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek.
1: Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już.

nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.

0: mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.
1: Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz.
0: Nigdy nie będzie takiego lata.

0: Jest godzina 7. Mimo licznych apeli każdego dnia długiego weekendu funkcjonariusze drogówki zatrzymują setki nietrzeźwych kierowców. Bytomscy policjanci przejęli ponad 20 kg narkotyków. Powiemy też o utrudnieniach związanych z koncertem Dawida Podsiadło na Stadionie Śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
0: Paweł Nadrowski, dzień dobry, zapraszam. Mimo licznych apeli każdego dnia długiego weekendu policjanci zatrzymują setki nietrzeźwych kierowców. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreśla, że podczas kontroli drogowych policjanci zaczynają od badania trzeźwości.
2: Nietrzeźwi kierujący stanowią ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla pasażerów i wszystkich innych osób korzystających z drogi. Dlatego apelujemy, aby nigdy nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu i reagować, gdy widzimy, że taka osoba zamierza prowadzić pojazd.
0: Intensywne kontrole drogowe będą przeprowadzone przez policję do końca długiego weekendu. W tym czasie funkcjonariusze sprawdzają też dozwoloną prędkość, zapinanie pasów bezpieczeństwa czy prawidłowe przewożenie dzieci. 29-latek przemycił do Polski kilkadziesiąt kilogramów narkotyków. Na jego trop wpadli kryminalni z Bytomia. Jak mówi podkomisarz Paulina Gnietko z tamtejszej komendy, w mieszkaniu mężczyzny znaleziono 22 kilogramy marihuany i amfetaminę.
3: Bytomscy kryminalni z Komisariatu Policji 5 w Bytomiu ustalili, że w jednym z mieszkań na terenie naszego miasta mogą być przechowywane większe ilości narkotyków. Ustalenia okazały się w pełni trafione. W mieszkaniu stróże prawa znaleźli hermetycznie zamknięte worki zawierające susz roślinny. Mężczyzna posiadał również kilkadziesiąt gramów amfetaminy. Jak ustalili policjanci, mężczyzna przywiózł narkotyki z Holandii.
0: Bytomianin został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Za przemyt narkotyków grozi mu do 20 lat więzienia.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Na Stadionie Śląskim w Chorzowie dziś i jutro zagra Dawid Podsiadło. W poprzednich latach koncerty przyciągnęły tłumy fanów, dlatego miasto oraz służby przygotowują się na zwiększony ruch w okolicy Parku Śląskiego. Zarząd Transportu Metropolitalnego zwiększa liczbę tramwajów kursujących w stronę stadionu. Z utrudnieniami muszą się jednak liczyć osoby korzystające z autobusów, informuje rzecznik ZTM-u Michał Wawrzaszek.
4: Zachęcamy przede wszystkim do tego, żeby skorzystać z tramwajów. Realizowane będą dodatkowe kursy. Mowa tutaj o linii 6, 11, 15 i 19, a dodatkowo uruchamiamy specjalną linię 0. Ci, którzy planują korzystać z linii autobusowych, muszą się liczyć z pewnymi utrudnieniami. Na 15 liniach autobusowych będzie obowiązywać trasa objazdowa.
0: Wprowadzenie tras objazdowych spowodowane jest tymczasowymi zmianami w organizacji ruchu. Dziś i jutro od godziny 16 do około 3 w nocy wprowadzony zostanie zakaz wjazdu na osiedle Tysiąclecia w Katowicach od strony ulicy Chorzowskiej. Na ulicy Parkowej w Chorzowie obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy. Po zakończeniu koncertu chwilowo zamknięte będą ulica Katowicka, Chorzowska i Aleja Wojska Polskiego. Powiat Pszczyński i tamtejsza komenda policji rozpoczęły kampanię edukacyjną. Celem jest zwiększenie świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z hulajnóg elektrycznych. Kampania polega na cyklu filmów, w których wyjaśniane jest, jak prawidłowo korzystać z tego typu pojazdów. Nagrania znajdują się w mediach społecznościowych powiatu pszczyńskiego. Na jednym z nich o akcji mówią wicestarosta Damian Cieszewski i nadkomisarz Krzysztof Szukalski z komendy powiatowej policji w Pszczynie.
5: Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Chcemy wam o tym przypominać. Pamiętajcie o kaskach. Czytajcie przepisy, po prostu dbajcie o siebie.
6: Bezpieczeństwo mieszkańców to nasz priorytet, dlatego poprzez cykl filmów chcemy w sposób przystępny pokazać, jak prawidłowo i bezpiecznie korzystać z hulajnogi elektrycznej.
0: Przypomnijmy, że od 3 czerwca dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej, rowerze oraz urządzeniach transportu osobistego. Dziś w regionie ma być słonecznie z zachmurzeniem małym, a okresami umiarkowanym. Temperatura maksymalna do 24 stopni.
7: Na zegarach 15 po 7 to już czas pochylić się nad pogodą. No dzisiaj jest się nad czym pochylić. Ja, no toż Polska zachodnio-środkowo jest w zasięgu podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, takiego dosyć wielkiego, bo obejmującego znaczną część Europy, tak bym powiedział. No i Śląsk, tutaj nasze województwo też się dostało pod ten wyż. No toż dzisiaj na północy województwa, na naszej jurze, no, taki przyjemny czerwcowy dzień. Lecieć deszcz nie będzie, za to dużo klary. Temperatura luftu w sumroz, tyle, żeby nam nie było ani za ciepło, ani za chłodno. Za dnia w Częstochowie do 23 stopni. Podobnie w Kłobucku, w Lublińcu, Zowierciu, Myszkowie, Ogrodzieńcu. Ja, no to już richtig fajny dzień na jurze nam się zapowiada. A jutro w niedzielę, no troszeczkę tych chmurów więcej się na niebie pojawi, ale też przez większość dnia klary nam nie będzie brakowało. Po południu mogę na chwilę troszeczkę przyjść taki przelotny deszcz, no i też może zagrzmieć. No, jak to, to się będzie działo, no toż wtedy też mocniejszy wiatr zawieje. Za to na termometrach jutro nawet kole 24-25 stopni Celsjusza. Teraz patrzymy nieco na dół naszej mapy Górnego Śląska, czyli co się będzie działo w Górnośląsku Zagłębiowskiej Metropolii. Tutaj, no powiem tak, bez całki dzień. Tak richtig łożywczy, fajny luft od rana do wieczora z klarum na niebie. No trochę więcej chmur będzie tak jakaś, bo ja wiem, pod wieczór, ale to też, że tak powiem, chmury niegroźne, z których nie spadnie deszcz. Temperatura luftu kole a wele 23-24 stopni Celsjusza, tak będzie i w Katowicach. Ale jak patrzymy nieco dalej, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, czyli na Pszczyna, czy też Gliwice, czy też patrzymy tutaj na Zagłębie Dąbrowskie, no wszędzie ta temperatura podobno tak między 23 a 24 stopnie dzisiaj najwyżej. No toż rzeczywiście fajny dzień się nam zapowiada. W sumroz na jakąś aktywność fizyczną, jak powiedział, na świeżym lufcie. W niedziela no też fajnie z blendującą klarą. No po południu tam kaj, nie kaj, też może tak przez chwilę zlecieć taki wiosenny deszcz, bo to przecież wiosna, bo my, ale na krótko i na chwilę, ale też no, może zagrzmieć nam, ale to no, miejscowo, nie wszędzie. No i temperatura luftu jutro do 24-25 stopni Celsjusza. W Beskidach dzisiaj bez całki dzień, na niebie rządzić będzie klara. Przyjemny czerwcowy, ciepły luft będziemy wdychali. Temperatura luftu, jak tutaj patrzę, w Bielsku Białej do 23, w Jeleśni do 20, w Żywcu 22, w Wiśle Ustroniu 21, 22, w Cieszynie 23. No toż ja, jak ktoś jeszcze nie wie, co ma robić, no to rukzak i w nasze piękne Beskidy, bo pogoda dzisiaj was zaskoczy i no pozytywnie. Ciśnienie rzeczywiste mo teraski w Katowicach 986, a mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali. No i tak mniej więcej się tak będzie utrzymywać, jak idzie obiometr, no toż dzisiaj i jutro zresztą też i no korzystny. Ja i teraz jeszcze jakoś luftu patrzymy w górach, na jurze, w metropolii. No powiem, że jest no czym dychać, ja, czyli dobro i bardzo dobro. Ja, no i co jeszcze mam do powiedzenia? No po takich pozytywnych informacjach powiem wam, że jeszcze rozwój je potwierdza, te informacje. Mam nadzieję, 15 po 10, bo wtedy będzie taka dłuższa zaś prognoza pogody, a 15 po 12 to Cezary Orzech wam opowie, jak to będzie ten drugi czerwcowy tydzień wyglądał w pogodzie. To będzie 15 po 12.

0: Radio Katowice, Autoradio Anna Juszkiewicz. Witam Państwa. 16 zdarzeń od północy do chwili obecnej odnotowali śląscy policjanci ruchu drogowego. Obecnie mamy 3. Do pierwszego z nich doszło na autostradzie, a 4 w powiecie gliwickim na odcinku Łany-Nogowczyce w pobliżu miejscowości Chechło. Tu na jezdni w kierunku Wrocławia zderzyły się 2 samochody osobowe i samochód ciężarowy. Kolejne zdarzenie w Zabrzu na ulicy Kawika. Tutaj zderzyły się 2 samochody osobowe. Podobna sytuacja w miejscowości Rogoźnik w powiecie będzińskim. Tutaj na ulicy Węgroda. Także zderzenie 2 samochodów osobowych. Dojeżdżając do tych miejsc zachowajmy szczególną ostrożność. W Czechowicach-Dziedzicach na Legionów jedziemy w tej chwili z prędkością jedynie 9 km na godzinie. Pomimo tego, że ruch w tej chwili umiarkowany, również problemy mamy w Bieruniu na Warszawskiej, gdzie poruszamy się z prędkością 17 km, więc uprzedzamy. Dziś i jutro na Stadionie Śląskim w Chorzowie koncert Dawida Podsiadło. W sobotę i niedzielę od 16 do około 3 w nocy wprowadzony został.
1: To Trójka, sobota, 6 czerwca. Przypominajmy najważniejszy dzień w życiu Mai Chwalińskiej. Serwis i Agnieszka Drost.
2: Imię Maja odmieniane dziś przez wszystkie przypadki o 15:00 finał na kortach Rolanda Garrosa. Specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego jest w Warszawie. Tematem nadanie jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Tłumy w Tatrach. Toprowcy ostrzegają, że wysoko w górach są warunki zimowe. Od kwalifikacji po wielki finał, po bezprecedensowej walce Maja Chwalińska ma dziś szansę na wygranie wielkoszlemowego French Open. Wojciech Jurow, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, w którym tenisistka trenowała przez ponad 10 lat, mówi, że bez względu na wynik finału Maja już jest zwyciężczynią.
3: Ona ten turniej już wygrała. No, osiągnięcie jest niesamowite. Dlatego też trochę mówiłem, że może się już w tym momencie bawić tą grą, bo ona to już wygrała tak naprawdę.
2: A temat powróci w sporcie po serwisie. Do Warszawy przyjechał szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy, Kryło Budanow. Specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego przyleciał do Polski w związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Wczoraj Budanow spotkał się z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim, mówi rzecznik resortu Maciej Bewiór.
4: Temat oczywiście był jeden główny tutaj, to była kwestia nazwy tej jednej z jednostek wojskowych. Minister zaznaczył, że taka decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie, które przecież wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji. Więc będziemy oczekiwali i oczekujemy przedstawienia propozycji naprawienia tej sytuacji.
2: A dziś Kryło Budanow ma rozmawiać z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Jest wola, by przyspieszyć proces akcesyjny państw Bałkanów Zachodnich, ale wszyscy muszą spełnić kryteria merytoryczne, podobnie jak pozostałe państwa, które dołączyły do Unii. To ustalenia szczytu Unia Europejska-Bałkany w Tiwacie w Czarnogórze. Rozmawiano również o bezpieczeństwie i rozwoju odporności na zagrożenia hybrydowe i cybernetyczne oraz o wydarzeniach w Rumunii, gdzie eksplodował dron morski, mówił w drodze do Warszawy premier Donald Tusk.
5: Mamy do czynienia ze zdarzeniami, które będą powodowały pewną destabilizację w tych miejscach, które są blisko wojny, blisko tych sytuacji frontowych. I nie ulega wątpliwości, że to wymaga bardzo dużej cierpliwości, takiej ostrożności, ale też chciałbym, żeby wszyscy nasi sąsiedzi zrozumieli, że sytuacja wymaga koncentracji, powiedziałbym. No, chcę być ostrożny w sformułowaniach.
2: Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oceniła, że agresja Rosji staje się coraz bardziej bezpośrednim zagrożeniem dla krajów wschodniej części Unii Europejskiej. Częstsze patrole policyjne, nocne dyżury strażników miejskich oraz 46 nowych kamer monitoringu to tylko niektóre zmiany, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w Gdańsku. Niebawem w różnych częściach miasta pojawią się też plakaty, które mają zachęcić do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących tego, jak przygotować się na zagrożenia, mówi prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
6: Taki jeden moduł szkoleniowy to około 2 godzin, gdzie będą mogli Państwo dowiedzieć się o tym, o czym bardzo często mieszkańcy mówią. Jak rozumieć sygnały alarmowe, jak się należy wtedy zachować, co należy mieć przygotowane i spakowane w domu już dzisiaj, niezależnie od tego, czy mamy sytuację kryzysową, czy nie mamy.
2: Szkolenia będą realizowane dzięki rządowemu programowi ochrony ludności i obrony cywilnej, a w ramach tego projektu Gdańsk zakupił też łódź patrolową dla Straży Miejskiej. Słońce, deszcz i możliwe burze. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ostrzega, że do końca długiego weekendu w Tatrach pogoda może zmieniać się bardzo dynamicznie. Tomasz Wojciechowski, ratownik TOPR-u, przypomina, że turyści wybierający się na wycieczki powinni obserwować zmieniające się warunki pogodowe i na bieżąco sprawdzać prognozy.
7: Żeby było wiadomo, czego możemy się spodziewać. No nie ma jakiejś zasady, że te burze przechodzą w konkretnych godzinach, w związku z czym tutaj trzeba być szczególnie ostrożnym. Oczywiście, jeżeli w górach nas coś takiego zaskoczy, absolutnie nie pozostajemy na grani. Należy schodzić w dół, pamiętać o tym, że no najbezpieczniej to jest jednak w schroniskach.
2: Wysoko w Tatrach, w zacienionych żlebach wciąż zalega spora warstwa śniegu. Do bezpiecznego poruszenia się w takich warunkach potrzebne jest spore doświadczenie i zimowy sprzęt, raki, czekan oraz kask. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Szedł prosto z rysów i opowie o sporcie. Adam Malecki.
9: Raki, czekan oraz kask, oczywiście. Maja Chwalińska zagra dzisiaj w wielkim finale Rolanda Garrosa. O tytuł wielkoszlemowy w Paryżu, który w przeszłości czterokrotnie padał łupem Igi Świątek, powalczy z urodzoną na Syberii Mirrą Andrijewą. Panie zagrają ze sobą pierwszy raz. Czego spodziewa się Maja?
10: Piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
9: No to co Mai mówi Mirra?
11: I've never played against her.
9: Nigdy wcześniej przeciwko niej nie grałam i oczywiście przez ostatnie dwa tygodnie prezentuje się znakomicie, właściwie już przez trzy tygodnie, prawda, bo przeszła przez kwalifikacje. Naprawdę prezentuje niesamowity tenis. Nie do końca wiem jeszcze, jak gra, nie znam dobrze jej stylu, po prostu postaram się jak najlepiej przygotować do finału. Początek meczu na korcie centralnym Filipa Szatriera o 15:00. O tej samej porze jutro zagrają w finale panowie reprezentujący Niemcy Aleksander Zwieriew, który pokonał w czterech setach Czecha Jakuba Męsika, zagra z Flavio Cobollim. Włoch nie rozegrał swojego spotkania półfinałowego, bo też jego rodaka Matteo Arnaldiego zwalił z nóg wirus. Dodam jeszcze, że do półfinału Challengera w Birmingham, rozgrywanego już na wierzchni trawiastej, awansował Kamil Majchrzak. A w Chinach od zwycięstwa kroczy reprezentacja Polski siatkarek. Polki wygrały trzecie spotkanie z rzędu, tym razem z Serbią 3-2. Są liderkami w grupie, a jutro zagrają z Chinkami. Z Francuzkami za to grały nasze piłkarki w ramach eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwone przegrały w Gdańsku 0-2 i niestety są pewne już spadku do niższej dywizji Ligi Narodów. W Manchesterze śmigają żużlowcy w dwóch rundach Grand Prix. W pierwszej odsłonie triumfował Max Frick. Na podium towarzyszyli mu rodacy z Australii Brady Kerr i Jack Holder. Bartosz Zmarzlik upadł w biegu finałowym, został wykluczony, zajął czwarte miejsce, ale na pocieszenie jest liderem klasyfikacji generalnej. Początek dzisiejszego ścigania o 20:00. W Warszawie już bez udziału reprezentacji Polski trwają Mistrzostwa Świata w koszykówce trzyosobowej. Znamy pary ćwierćfinałowe w turnieju mężczyzn. Zagrają Serbia z Holandią, Łotwa z Litwą, Niemcy z Austrią, a Francja ze Stanami Zjednoczonymi. A za oceanem w NBA koszykarze New York Knicks wygrali na wyjeździe z San Antonio Spurs 105-104 i w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą 2-0. Niestety Jeremy Sochan nie pojawił się na parkiecie. Kolejne dwa spotkania odbędą się w Nowym Jorku.
1: I może być po ptokach, jeżeli Knicksi wygrają obydwa spotkania u siebie, będzie już koniec rozgrywek w NBA. Dziś w całym kraju pogodnie, umiarkowane zachmurzenie tylko na południowym wschodzie i tam możliwy przelotny deszcz. Temperatura w większości kraju wyniesie około 24 stopni, nad morzem około 18.

0: Jest godzina 7. Mimo licznych apeli każdego dnia długiego weekendu funkcjonariusze drogówki zatrzymują setki nietrzeźwych kierowców. Bytomscy policjanci przejęli ponad 20 kg narkotyków. Powiemy też o utrudnieniach związanych z koncertem Dawida Podsiadło na Stadionie Śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
0: Paweł Nadrowski, dzień dobry, zapraszam. Mimo licznych apeli każdego dnia długiego weekendu policjanci zatrzymują setki nietrzeźwych kierowców. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreśla, że podczas kontroli drogowych policjanci zaczynają od badania trzeźwości.
2: Nietrzeźwi kierujący stanowią ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla pasażerów i wszystkich innych osób korzystających z drogi. Dlatego apelujemy, aby nigdy nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu i reagować, gdy widzimy, że taka osoba zamierza prowadzić pojazd.
0: Intensywne kontrole drogowe będą przeprowadzone przez policję do końca długiego weekendu. W tym czasie funkcjonariusze sprawdzają też dozwoloną prędkość, zapinanie pasów bezpieczeństwa czy prawidłowe przewożenie dzieci. 29-latek przemycił do Polski kilkadziesiąt kilogramów narkotyków. Na jego trop wpadli kryminalni z Bytomia. Jak mówi podkomisarz Paulina Gnietko z tamtejszej komendy, w mieszkaniu mężczyzny znaleziono 22 kilogramy marihuany i amfetaminę.
3: Bytomscy kryminalni z Komisariatu Policji 5 w Bytomiu ustalili, że w jednym z mieszkań na terenie naszego miasta mogą być przechowywane większe ilości narkotyków. Ustalenia okazały się w pełni trafione. W mieszkaniu Stróże Prawa znaleźli hermetycznie zamknięte worki zawierające susz roślinny. Mężczyzna posiadał również kilkadziesiąt gramów amfetaminy. Jak ustalili policjanci, mężczyzna przywiózł narkotyki z Holandii.
0: Bytomianin został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Za przemyt narkotyków grozi mu do 20 lat więzienia.
4: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Na Stadionie Śląskim w Chorzowie dziś i jutro zagra Dawid Podsiadło. W poprzednich latach koncerty przyciągnęły tłumy fanów, dlatego miasto oraz służby przygotowują się na zwiększony ruch w okolicy Parku Śląskiego. Zarząd Transportu Metropolitalnego zwiększa liczbę tramwajów kursujących w stronę stadionu. Z utrudnieniami muszą się jednak liczyć osoby korzystające z autobusów, informuje rzecznik ZTM-u Michał Wawrzaszek.
5: Zachęcamy przede wszystkim do tego, żeby skorzystać z tramwajów. Realizowane będą dodatkowe kursy. Mowa tutaj o linii 6, 11, 15 i 19, a dodatkowo uruchamiamy specjalną linię 0. Ci, którzy planują korzystać z linii autobusowych, muszą się liczyć z pewnymi utrudnieniami. Na 15 liniach autobusowych będzie obowiązywać trasa objazdowa.
0: Wprowadzenie tras objazdowych spowodowane jest tymczasowymi zmianami w organizacji ruchu. Dziś i jutro od godziny 16 do około 3 w nocy wprowadzony zostanie zakaz wjazdu na osiedle Tysiąclecia w Katowicach od strony ulicy Chorzowskiej. Na ulicy Parkowej w Chorzowie obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy. Po zakończeniu koncertu chwilowo zamknięte będą ulica Katowicka, Chorzowska i Aleja Wojska Polskiego. Powiat Pszczyński i tamtejsza komenda policji rozpoczęły kampanię edukacyjną. Celem jest zwiększenie świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z hulajnóg elektrycznych. Kampania polega na cyklu filmów, w których wyjaśniane jest, jak prawidłowo korzystać z tego typu pojazdów. Nagrania znajdują się w mediach społecznościowych powiatu pszczyńskiego. Na jednym z nich o akcji mówią wicestarosta Damian Cieszewski i nadkomisarz Krzysztof Szukalski z komendy powiatowej policji w Pszczynie.
6: Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Chcemy wam o tym przypominać. Pamiętajcie o kaskach. Czytajcie przepisy, po prostu dbajcie o siebie.
7: Bezpieczeństwo mieszkańców to nasz priorytet, dlatego poprzez cykl filmów chcemy w sposób przystępny pokazać, jak prawidłowo i bezpiecznie korzystać z hulajnogi elektrycznej.
0: Przypomnijmy, że od 3 czerwca dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej, rowerze oraz urządzeniach transportu osobistego. Dziś w regionie ma być słonecznie z zachmurzeniem małym, a okresami umiarkowanym. Temperatura maksymalna do 24 stopni.
8: Na zegarach 15 po 7 to już czas pochylić się nad pogodą. No dzisiaj jest się nad czym pochylić. Ja, no toż Polska zachodnio-środkowo jest w zasięgu podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, takiego dosyć wielkiego, bo obejmującego znaczną część Europy, tak bym powiedział. No i Śląsk, tutaj nasze województwo też się dostało pod ten wyż. No toż dzisiaj na północy województwa, na naszej jurze, no, taki przyjemny czerwcowy dzień. Lecieć deszcz nie będzie, za to dużo klary. Temperatura luftu w sumroz, tyle, żeby nam nie było ani za ciepło, ani za chłodno. Za dnia w Częstochowie do 23 stopni. Podobnie w Kłobucku, w Lublińcu, Zowierciu, Myszkowie, Ogrodzieńcu. Ja, no to już richtig fajny dzień na jurze nam się zapowiada. A jutro w niedzielę, no troszeczkę tych chmurów więcej się na niebie pojawi, ale też przez większość dnia klary nam nie będzie brakowało. Po południu mogę na chwilę troszeczkę przyjść taki przelotny deszcz, no i też może zagrzmieć. No, jak to, to się będzie działo, no toż wtedy też mocniejszy wiatr zawieje. Za to na termometrach jutro nawet kole 24-25 stopni Celsjusza. Teraz patrzymy nieco na dół naszej mapy Górnego Śląska, czyli co się będzie działo w Górnośląsku Zagłębiowskiej Metropolii. Tutaj, no powiem tak, bez całki dzień. Tak richtig łożywczy, fajny luft od rana do wieczora z klarum na niebie. No trochę więcej chmur będzie tak jakaś, bo ja wiem, pod wieczór, ale to też, że tak powiem, chmury niegroźne, z których nie spadnie deszcz. Temperatura luftu kole a wele 23-24 stopni Celsjusza, tak będzie i w Katowicach. Ale jak patrzymy nieco dalej, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, czyli na Pszczyna, czy też Gliwice, czy też patrzymy tutaj na Zagłębie Dąbrowskie, no wszędzie ta temperatura podobno tak między 23 a 24 stopnie dzisiaj najwyżej. No toż rzeczywiście fajny dzień się nam zapowiada. W sumroz na jakąś aktywność fizyczną, jak powiedział, na świeżym lufcie. W niedziela no też fajnie z blendującą klarą. No po południu tam kaj, nie kaj, też może tak przez chwilę zlecieć taki wiosenny deszcz, bo to przecież wiosna, bo my, ale na krótko i na chwilę, ale też no, może zagrzmieć nam, ale to no, miejscowo, nie wszędzie. No i temperatura luftu jutro do 24-25 stopni Celsjusza. W Beskidach dzisiaj bez całki dzień, na niebie rządzić będzie klara. Przyjemny czerwcowy, ciepły luft będziemy wdychali. Temperatura luftu, jak tutaj patrzę, w Bielsku Białej do 23, w Jeleśni do 20, w Żywcu 22, w Wiśle Ustroniu 21, 22, w Cieszynie 23. No toż ja, jak ktoś jeszcze nie wie, co ma robić, no to rukzak i w nasze piękne Beskidy, bo pogoda dzisiaj was zaskoczy i no pozytywnie. Ciśnienie rzeczywiste mo teraski w Katowicach 986, a mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali. No i tak mniej więcej się tak będzie utrzymywać, jak idzie obiometr, no toż dzisiaj i jutro zresztą też i no korzystny. Ja, i teraz jeszcze jakoś luftu patrzymy w górach, na jurze, w metropolii. No powiem, że jest no czym dychać, ja, czyli dobro i bardzo dobro. Ja, no i co jeszcze mam do powiedzenia? No po takich pozytywnych informacjach powiem wam, że jeszcze rozwój je potwierdza, te informacje. Mam nadzieję, 15 po 10, bo wtedy będzie taka dłuższa zaś prognoza pogody, a 15 po 12 to Cezary Orzech wam opowie, jak to będzie ten drugi czerwcowy tydzień wyglądał w pogodzie. To będzie 15 po 12.

0: Radio Katowice, Autoradio Anna Juszkiewicz. Witam Państwa. 16 zdarzeń od północy do chwili obecnej odnotowali śląscy policjanci ruchu drogowego. Obecnie mamy 3. Do pierwszego z nich doszło na autostradzie, a 4 w powiecie gliwickim na odcinku Łany-Nogowczyce w pobliżu miejscowości Chechło. Tu na jezdni w kierunku Wrocławia zderzyły się 2 samochody osobowe i samochód ciężarowy. Kolejne zdarzenie w Zabrzu na ulicy Kawika. Tutaj zderzyły się 2 samochody osobowe. Podobna sytuacja w miejscowości Rogoźnik w powiecie będzińskim. Tutaj na ulicy Węgroda. Także zderzenie 2 samochodów osobowych. Dojeżdżając do tych miejsc zachowajmy szczególną ostrożność. W Czechowicach-Dziedzicach na Legionów jedziemy w tej chwili z prędkością jedynie 9 km na godzinie. Pomimo tego, że ruch w tej chwili umiarkowany, również problemy mamy w Bieruniu na Warszawskiej, gdzie poruszamy się z prędkością 17 km, więc uprzedzamy. Dziś i jutro na Stadionie Śląskim w Chorzowie koncert Dawida Podsiadło. W sobotę i niedzielę od 16 do około 3 w nocy wprowadzony został.
1: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Minęła 8, mamy 6 czerwca i to jest najważniejszy dzień w życiu Mai Chwalińskiej. Na serwis zaprasza Agnieszka Drost.
2: Jeszcze tylko 7 godzin ruszyło końcowe odliczanie przed finałem French Open. W Rumunii dziś nadzwyczajne posiedzenie i narada w sprawie wybuchu ukraińskiego drona. Cele do wynajęcia. Szwedzi zapłacą Estonii za trzymanie swoich więźniów. Na ten mecz czeka cała Polska. O 15 maja Chwalińska zagra w finale French Open. Jej występ będą wspólnie oglądać w strefie kibica mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, z której pochodzi zawodniczka. Mecz półfinałowy okazał się hitem nie tylko sportowym, ale i frekwencyjnym, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego Bartosz Matylewicz.
3: Przede wszystkim duma z tego, co osiągnęła Maja Chwalińska i bardzo mocno liczymy, że w trakcie finału emocje będą podobne. Maja swoją przygodę tenisem zaczynała w ramach sportowej talentiady i tak na dąbrowskich kortach krok po kroku budowała swoje doświadczenie, które dzisiaj procentuje na międzynarodowych kortach.
2: Na więcej o Maji i finale French Open w sporcie po serwisie. Po awanturze, jaka wybuchła po nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych i imienia bohaterów UPA, do Warszawy przyjechał specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego, Kryło Budanow. Premier Donald Tusk ma nadzieję, że do Kijowa dotrze świadomość potrzeby współpracy na warunkach, które nacechowane będą wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem.
4: Zasugerowałem stronie ukraińskiej, żeby poszukała jakiegoś rozwiązania. Sama doprowadziła do tego problemu, niech szuka rozwiązania. W tej chwili toczą się jeszcze rozmowy z moich ludzi, z szefem kancelarii, panem Budanowem, szefem kancelarii prezydenta Zeleńskiego. Zobaczymy. Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji.
2: Dziś przed południem Kryło Budanow ma się spotkać z ministrem obrony narodowej. Prezydent Rumunii Nicușor Dan zwołał na dziś nadzwyczajne posiedzenie z udziałem przedstawicieli wojska, służb bezpieczeństwa i administracji państwowej w sprawie wybuchu ukraińskiego drona. Odbędzie się ono w Konstancy, gdzie doszło do incydentu.
5: Prezydent chce rozmawiać nie tylko o wzmocnieniu obrony rumuńskiego wybrzeża Morza Czarnego, ale również o obronie nieba. W ostatnich dniach, poza wybuchem ukraińskiego drona morskiego, rosyjski bezzałogowiec uderzył w budynek mieszkalny w mieście Gałacz. Oba zdarzenia wywołały debaty o bezpieczeństwie Rumunii, która graniczy z Ukrainą i należy do NATO. Tymczasem szef resortu obrony Radomir Ruca poinformował, że Ukraina wysłała sygnał do Rumunii dopiero po 4 godzinach od wykrycia bezzałogowej łodzi przez marynarzy z Konstancy. Razem z ministrem spraw wewnętrznych Predoju zwróciliśmy się z prośbą o spotkanie z ministrem spraw wewnętrznych i ministrem obrony Ukrainy. To kraj w stanie wojny, gdzie sprawy niekoniecznie dzieją się w oczekiwanej przez nas kolejności, ale jednocześnie łatwiej nam zareagować, jeśli zostaniemy wcześniej poinformowani. Powiedział mi Ruca. 4 ukraińskie drony wpłynęły na wody terytorialne Rumunii po zagłuszeniu ich przez Rosjan. Piotr Piętka, Polskie Radio.
2: Fałszywy alarm w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów nadzoruje postępowanie w tej sprawie przeciwko Wojciechowi S. Jest on podejrzany o to, że pod koniec maja w Urzędzie Pocztowym w Poznaniu nadał przesyłkę adresowaną do Żandarmerii Wojskowej z opisanym w jej wnętrzu pakunkiem broń chemiczna, mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
6: Czym wywołał czynności instytucji użyteczności publicznej w postaci Straży Pożarnej, Policji, Żandarmerii Wojskowej, służb medycznych. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień, skierowany został wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
2: Prokuratura zapowiada badania sądowo-psychiatryczne podejrzanego. Szwecja wynajmie więzienie w Estonii. Parlament w Sztokholmie ratyfikował umowę między państwami. Zgodnie z nią Szwedzi zapłacą Estończykom m.in. ponad 30 milionów euro za utrzymanie 300 więźniów.
7: Estońska telewizja publiczna podaje, że pierwsza grupa około 100 osadzonych może zostać przewieziona do więzienia w Tartu już w sierpniu. Do końca roku ich liczba ma wzrosnąć do 200, a później nawet 600. W związku z tym estońska służba więzienna planuje zatrudnić 300 nowych pracowników. Kandydaci muszą być obywatelami Estonii, znać język estoński, mieć co najmniej średnie wykształcenie, a także nienaganną opinię. Na początek mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości niecałych 2,5 tysiąca euro miesięcznie. W Szwecji liczba osadzonych gwałtownie rośnie. Stąd decyzja władz, aby wynająć część niewykorzystanej infrastruktury więziennej w Estonii. Estoński rząd liczy, że projekt przyniesie korzyści finansowe i pozwoli utrzymać infrastrukturę więzienną, a także przeszkolony personel. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
2: Zgodę na wynajem więzienia muszą jeszcze wydać estońscy deputowani. Głosowanie w środę. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Równo 5 minut po godzinie 8 spojrzałem w niebieskie oczy Adama Maleckiego, on opowie o sporcie. Dzień dobry, Adamie, jeszcze raz.
9: Dzień dobry Państwu. Maja Chwalińska, Mirra Andrzejewa, tak się prezentuje skład wielkiego finału Rolanda Garrosa w Paryżu. To będzie 10 mecz rozegrany przez Polkę w tym turnieju. Zaczynała przecież od kwalifikacji, zresztą jest pierwszą kwalifikantką w historii, która zagrał tytuł. Tego jeszcze wieża Eiffla nie widziała. Wczoraj Maja wyszła na kort, miała trening otwarty dla publiczności, rozdawała autografy, a potem odpoczynek i regeneracja. Ciało dostało przecież mocno w kość, mówi trener przygotowania fizycznego Igi Świątek i Mai Chwalińskiej Maciej Ryszczuk.
10: Tak naprawdę nie ma już na tym etapie, ani na tych troszeczkę wcześniejszych etapach zawodniczki, która nic nie czuje, bo to są bardzo intensywne pojedynki, często 2-3 godzinne, więc ciało nie zostaje obce. Jakby zawsze jest jakiś wpływ na to, więc każda z dziewczyn myślę, że ma mniejsze lub większe problemy. Maja sobie świetnie z nimi radzi, więc mam nadzieję, że tak samo będzie w finale.
9: Na początek finału o 15:00 o triumf w turnieju mężczyzn w niedzielę zagrają Niemiec Aleksander Zwieriew i Włoch Flavio Cobolli. Z Paryżem już na początku zmagań pożegnał się Kamil Majchrzak, przerzucił się z nawierzchni ziemnej na trawiastą i w Challengerze w Birmingham jest już w półfinale.
11: Bardzo się cieszę, że rozegrałem kilka meczów na trawie, bo to zawsze jest na początku niewiadoma, jak się na niej będziemy odnajdywać, jak się do niej szybko przystosujemy. W półfinale zmierzę się z Finem Virtanenem, który wygrał dosłownie ten turniej w zeszłym roku i broni tutaj tytułu, więc spodziewam się kolejnego bardzo trudnego zadania.
9: To teraz z kortu tenisowego skaczemy na parkiet siatkarski. Bo też nasze siatkarki grają w turnieju Ligi Narodów w Chinach. Po tym jak pokonały Belgię i Czechy, wczoraj rozprawiły się z Serbkami. O wygranej zadecydował tiebreak. Polki są liderkami w grupie przed Brazylią i Czechami, a w kolejnym meczu zagrają jutro z Chinkami. Liderem klasyfikacji generalnej żużlowej Grand Prix pozostaje Bartosz Zmarzlik. Wczoraj w Manchesterze zajął 4. miejsce. W biegu finałowym upadł i został wykluczony. Wygrał Australijczyk Max Frick, a drugi był jego rodak Brady Kearns, który traci do Zmarzlika zaledwie punkt. Dzisiaj druga odsłona ścigania w Manchesterze. Taśma w górę o godzinie 20, a kolejny sport... Kolejny... Kto? Co? Kolejny sport w Trójce za godzinę.
1: Ale poczekaj. I mówimy Roland Garros, a nie Roland Garros, bo...
9: Bo, jak mówił nam Tomasz Wolfke, są tam pewne korzenie baskijskie, dlatego Garros.
1: No właśnie, a Tomasza Wolfkego trzeba słuchać, bo to człowiek bardzo światły i wszechstronnie wykształcony, jeżeli chodzi
9: choćby o... Choćby w brydżu.
1: No tak, on jest mistrzem brydżowym. Odmówił nam wizyty w trzeciej stronie medalu, dlatego...
9: W turnieju trzymamy mocno kciuki za Tomasza Wolfkę.
1: Mam nadzieję, że tam nie unosi się dym papierosowy, tak jak w latach na przykład 80. czy 90. podczas turniejów brydżowych. Dzisiaj w całym kraju pogoda. Nieumiarkowane zachmurzenie tylko na południowym wschodzie i tam możliwy przelotny deszcz. Temperatura w większości kraju wyniesie około 24 stopni, nad morzem około 18.
12: Autopromocja.

Come.

0: Jest 9. Maja Kwalińska zagra dziś w finale wielkoszlemowego French Open. Mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego mogą zabrać głos w sprawie edukacji. Trwają badania ankietowe na ten temat. Sportowe aktywności przewidziano w Mysłowicach w ramach trwających tam Dni Miasta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Maja Kwalińska zagra dziś w finale wielkoszlemowego French Open. Mecz na kortach Rolanda Garrosa ma rozpocząć się o godzinie 15. Zdaniem trenerów tenisistka z Dąbrowy Górniczej ma duże szanse na sukces.
2: Tomasz Olszewski z poznańskiego AZS-u zwraca uwagę, że Polka już osiągnęła ogromny sukces i pod dużą presją będzie występowała jej rywalka.
3: Maja nie musi już nic nikomu udowadniać i ona może, nie musi. To jakby presja jest całkowicie po stronie jakby jej oponentki. No i to jest naprawdę komfortowa sytuacja dla Mai. No, niemniej jednak nie pompujmy tego balonika. Ona przeszła całe eliminacje i ma najwięcej tych meczów w nogach.
2: Akademicki trener z Uniwersytetu Jagiellońskiego Marcin Wróbel też trzyma kciuki za Polkę, choć przyznaje, że był zaskoczony, że Maja Chwalińska dotarła aż do finału.
4: Jest pewne zaskoczenie, ale duża radość, że jest kolejna zawodniczka taka dobra, która też w jakimś stopniu odciąża Igę, myślę, z presji.
2: Polka awansowała do finału French Open po czwartkowym zwycięstwie nad Rosjanką Dianą Schneider.
0: Relacjonował Maciej Szefer. Trwają badania ankietowe na temat edukacji w Wodzisławiu Śląskim. Do udziału zaproszeni są wszyscy pełnoletni mieszkańcy miasta, nie tylko rodzice dzieci w wieku szkolnym. Konsultujemy kierunek rozwoju wodzisławskiej edukacji, mówi Klaudia Bartkowiak z Urzędu Miasta.
5: Wszyscy wiemy, że samorządy stoją przed dużym wyzwaniem związanym z coraz mniejszą liczbą uczniów, co związane jest z coraz mniejszą liczbą urodzeń. Dlatego my pytamy, dlatego organizujemy badania i zapraszamy do udziału w nich, po to, by te zebrane opinie posłużyły miastu do przygotowania kolejnych działań związanych z kształtowaniem miejskiej edukacji właśnie.
0: Ankietę można wypełnić przez internet albo stacjonarnie do 17 czerwca.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W Mysłowicach dziś dużo sportowych wydarzeń. W ramach Dni Miasta przewidziano szereg aktywności dla dzieci i dorosłych, mówi Anna Górny z Mysłowickiego Magistratu.
6: Nasz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji stawia na przeróżne aktywności. Będzie bieg na orientację, oprócz tego maraton fitness i takie kluczowe wydarzenie to turniej maczugi, czyli turniej boksu w hali Mosir. Będą bardzo sportowe emocje.
0: Turniej maczugi wystartuje o godzinie 11. Ci, którzy chcieliby wziąć udział w rodzinnym biegu na orientację, powinni wybrać się do Parku Zamkowego. Początek o godzinie 13. W składzie drużyny musi być dziecko do 13 roku życia. W tym samym czasie w parku odbędzie się maraton fitness. Wcześniej, bo o 9.30 w Parku Słupna rozpocznie się turniej siatkówki plażowej. Piekarski bieg trzeźwości i marsz Nordic Walking zaplanował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich. Dystans wyniesie około 3,5 km. Każdy startujący otrzyma pamiątkowy medal, a najlepszy w rywalizacji.

rywalizacji biegowej i marszu otrzymają też puchary. Początek rywalizacji o 10:00. Dziś temperatura do 24 stopni. Przez cały dzień dużo słońca, a zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane. Jakość powietrza w regionie jest aktualnie dobra.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Program trzeci Polskiego Radia, sobota 6 czerwca, minęła 9. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Maja Chwalińska zagra dziś w finale French Open. 18-latka zginęła w tragicznym pożarze domku letniskowego w powiecie konińskim. Poważny incydent w zaporowskiej elektrowni atomowej. Już tylko godziny dzielą nas od meczu Mai Chwalińskiej. Polka zagra w finale wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Od zawsze miała zmysł taktyczny, wspomina wicedyrektor szkoły podstawowej nr 29 z oddziałami sportowymi w Dąbrowie Górniczej Andrzej Krowicki.
2: Kiedy grała na przykład zawody międzyszkolne w piłkę siatkową, to widać było przed przebiciem piłki na drugą stronę, że zerka kątem oka, jak ustawione są przeciwniczki i zagrywa piłkę tam, gdzie tych przeciwników nie ma. Dokładnie widzimy to w tej chwili.
1: Temat Mai powróci w sporcie po serwisie. Tragiczny pożar we wsi Grabce w powiecie konińskim. Nie żyje 18-latka, jej rówieśnik został zabrany do szpitala. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb dziś rano, mówi Dawid Kałużny z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.
3: W godzinach porannych w miejscowości Grabce w gminie Kleczew doszło do pożaru dwóch domków letniskowych. W wyniku pożaru jedna osoba poniosła śmierć, jedna osoba z licznymi poparzeniami została zabrana na szpitalny oddział ratunkowy.
1: W działaniach brało udział 12 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. W pobliżu zaporowskiej elektrowni atomowej doszło do poważnego incydentu, poinformowała o tym Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Przy rozminowywaniu terenu przy elektrowni ranni mieli zostać rosyjscy żołnierze.
4: Moskwa i Kijów zgodziły się wstrzymać walki, aby umożliwić naprawę linii energetycznej Dnieprowska. Elektrownia pozostaje odłączona od niej od ponad 2 miesięcy. Jest uzależniona od jednej rezerwowej linii zasilania, potrzebnej do chłodzenia 6 wyłączonych reaktorów. Dyrektor Generalny Agencji Rafael Grossi zaapelował o maksymalną ostrożność i pełne przestrzeganie lokalnego rozejmu wokół zaporowskiej elektrowni jądrowej. Jeszcze w piątek Rosja oskarżyła Ukrainę o jego naruszenie. Jednak agencja przekazała, że według strony ukraińskiej jest ono respektowane. W związku z utrzymującym się ryzykiem awarii jądrowej, technicy obu stron mają w najbliższych dniach rozpocząć usuwanie uszkodzeń powstałych w wyniku działań wojennych. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
5: Klimat.
1: Blisko połowa energii pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Do 17 warto korzystać z nadmiaru energii z OZE. Susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewniach Innej Płoni, Górnej Noteci, Pilicy, Bzury, Górnej Warty, Narwi, Bugu i Sanu. W lasach centralnej Polski i w okolicach Zielonej Góry mamy średnie zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: A teraz wspomniany sport i Adam Malecki.
6: Godzina 15, kort centralny Filipa Szatriera. W wielkim finale Rolanda Garrosa zagrają Polka Maja Chwalińska i Rosjanka Mirja Andrijewa. Przed Mają kolejne wyzwanie, ale sama zawodniczka i jej sztab starają się zachować spokój, mówi trener Chwalińskiej Jarosław Machowski.
7: Maja gra dobrze już dłuższy czas. Ona to ma w rękach, a ona zawsze marzyła o tym grać takowe mecze, a to się tutaj udało. No, a że się udało tak dobrze, no tak to po prostu wyjątkowe.
6: Dzisiaj o 15 finale zagrają panie, jutro o tej samej porze panowie, Niemiec Aleksander Zwieriew i Włoch Flavio Cobolli. Kibice motoryzacji będą dzisiaj żyli Formułą 1 i żużlem. W F1 będą się ścigać po ulicznym torze w Monte Carlo. Kwalifikacje od godziny 16, a w czarnym sporcie odbędzie się kolejna runda Grand Prix w Manchesterze. Początek o 20. Wczoraj wygrał Australijczyk Max Frick. Czwarty był Bartosz Marzlik, który pozostaje liderem klasyfikacji generalnej. A w koszkarskiej lidze NBA New York Knicks pokonali na wyjeździe San Antonio Spurs 105-104 w drugim meczu finału. Nowojorczycy w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzą 2-0.
8: Zespół z Nowego Jorku zanotował 13. z rzędu wygraną w tegorocznych playoffach, co stanowi drugą najdłuższą serię zwycięstw w historii drugiej części rozgrywek NBA. 13 straight victories and they lead Na 9,5 sekundy przed końcem meczu gracz Knicks Jalen Brunson trafił rzut wolny, dając prowadzenie. Chwilę później piłkę stracił Victor Wembanyama, który następnie spudłował rzut z wyskoku w ostatniej akcji spotkania. Najskuteczniejszy w barwach Nowojorczyków był Karl-Anthony Towns. Niestety na parkiecie nie pojawił się Jeremy Sochan. Cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych. Z Miami Jan Pachlowski.
6: Jeszcze przypomnienie piłkarskie. Dzisiaj w finale baraży o awans do pierwszej ligi zagrają Podbeskidzie Bielsko-Biała z Sandecją Nowy Sącz. Pierwszy gwizdek o 13:45.
1: Dziś sporo słońca i bardzo ciepło, od 20 do 25 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich i nad samym morzem od 16 do 19.
5: Autopromocja.
9: Na zegarach 15 po 7 to już czas pochylić się nad pogodą. No dzisiaj jest się nad czym pochylić, ja no toż Polska zachodnio-środkowo jest w zasięgu podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, takiego dosyć wielkiego, bo obejmującego znaczną część Europy, tak bym powiedział. No i Śląsk, tutaj nasze województwo też się dostało pod ten wyż. No toż dzisiaj na północy województwa, na naszej jurze, no, taki przyjemny czerwcowy dzień, lecieć deszcz nie będzie, za to dużo klary, temperatura luftu w sumroz, tyle, żeby nam nie było ani za ciepło, ani za chłodno. Za dnia w Częstochowie do 23 stopni, podobnie w Kłobucku, w Lublińcu, Zowierciu, Myszkowie, Ogrodzieńcu. Ja, no to już richtig fajny dzień na jurze nam się zapowiada. A jutro w niedzielę, no troszeczkę tych chmurów więcej się na niebie pojawi, ale też przez większość dnia klary nam nie będzie brakowało. Po południu mogę na chwilę troszeczkę przyjść taki przelotny deszcz, no i też może zagrzmieć. No, jak to się będzie działo, no to już wtedy też mocniejszy wiatr zawieje, za to na termometrach jutro nawet kole 24-25 stopni Celsjusza. Teraz patrzymy nieco na dół naszej mapy Górnego Śląska, czyli co się będzie działo w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Tutaj, no powiem tak, bez całki dzień. Tak richtig łożywczy, fajny luft od rana do wieczora z klarum na niebie. No trochę więcej chmur będzie, tak jakaś, bo ja wiem, pod wieczór, ale to też, że tak powiem, chmury niegroźne, z których nie spadnie deszcz. Temperatura luftu kole a wele 23-24 stopni Celsjusza, tak będzie i w Katowicach. Ale jak patrzymy nieco dalej, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, czyli na Pszczyna, czy też Gliwice, czy też patrzymy tutaj na Zagłębie Dąbrowskie, no wszędzie ta temperatura podobno tak między 23 a 24 stopnie dzisiaj najwyżej. No toż rzeczywiście fajny dzień się nam zapowiada. W sumroz na jakąś aktywność fizyczną, powiedział, na świeżym lufcie. W niedziela no też fajnie z blendującą klarą. No po południu tam kaj, nie kaj, też może tak przez chwilę zlecieć taki wiosenny deszcz, bo to przecież wiosna, bo my, ale na krótko i na chwilę, ale też no może zagrzmieć nam, ale to no miejscowo, nie wszędzie. No i temperatura luftu jutro do 24-25 stopni Celsjusza. W Beskidach dzisiaj bez całki dzień, na niebie rządzić będzie klara. Przyjemny czerwcowy, ciepły luft będziemy wdychali. Temperatura luftu, jak tutaj patrzę, w Bielsku-Białej do 23, w Jeleśni do 20, w Żywcu 22, w Wiśle, Ustroniu 21, 22, w Cieszynie 23. No toż ja, jak ktoś jeszcze nie wie, co ma robić, no to rukzak i w nasze piękne Beskidy, bo pogoda dzisiaj was zaskoczy i no pozytywnie. Ciśnienie rzeczywiste MO teraz w Katowicach 986, a mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali. No i tak mniej więcej się tak będzie utrzymywać, jak idzie obiometr, no toż dzisiaj i jutro zresztą też i no korzystny. Ja. I teraz jeszcze jakoś luftu patrzymy w górach na Jurze w metropolii. No powiem, że jest no czym dychać. Ja, czyli dobro i bardzo dobro. Ja, no i co jeszcze mam do powiedzenia? No po takich pozytywnych informacjach powiem wam, że jeszcze rozwój je potwierdza, te informacje. Mam nadzieję, 15 po 10, bo wtedy będzie taka dłuższa zaś prognoza pogody, a 15 po 12 to Cezary Orzech w Łopowie, jak to będzie ten drugi czerwcowy tydzień wyglądał w pogodzie. To będzie 15 po 12.

Dziewczyn na ulicy korzej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze. Jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009. Może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się do mych drzwi.

0: Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej niezbyt ważne.
1: Disco. Dziś nie wyszło. Czysta disco, moja bliska przyszłość. Czysta disco, ej, dziś nie wyszło. Czysta disco, ej, wszędzie wszyscy wszystko.
0: Wisła, czysta disco, miałem pisać, dziś nie wyszło. Bistro, Wisła, czysta disco, moja bliska przyszłość, ej. Bistro, Wisła, czysta disco, miałem pisać, dziś nie wyszło. Bistro, Wisła, czysta disco, wszędzie wszyscy wszystko, ej. Bistro, Wisła, czysta disco, miałem pisać, dziś nie wyszło. Bistro, Wisła, czysta disco, moja bliska przyszłość, ej. Bistro, Wisła, czysta disco, miałem pisać, dziś nie wyszło. Bistro, Wisła, czysta

Jest 9. Maja Kwalińska zagra dziś w finale wielkoszlemowego French Open. Mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego mogą zabrać głos w sprawie edukacji. Trwają badania ankietowe na ten temat. Sportowe aktywności.

0: przewidziano w Mysłowicach w ramach trwających tam Dni Miasta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Maja Chwalińska zagra dziś w finale wielkoszlemowego French Open. Mecz na kortach Rolanda Garrosa ma rozpocząć się o godzinie 15. Zdaniem trenerów tenisistka z Dąbrowy Górniczej ma duże szanse na sukces.
2: Tomasz Olszewski z poznańskiego AZS-u zwraca uwagę, że Polka już osiągnęła ogromny sukces i pod dużą presją będzie występowała jej rywalka.
3: Maja nie musi już nic nikomu udowadniać i ona może, nie musi. To jakby presja jest całkowicie po stronie jakby jej oponentki. No i to jest naprawdę komfortowa sytuacja dla Mai. No, niemniej jednak nie pompujmy tego balonika, ona przeszła całe eliminacje i ma najwięcej tych meczów w nogach.
2: Akademicki trener z Uniwersytetu Jagiellońskiego Marcin Wróbel też trzyma kciuki za Polkę, choć przyznaje, że był zaskoczony, że Maja Chwalińska dotarła aż do finału.
4: Jest pewne zaskoczenie, ale duża radość, że jest kolejna zawodniczka taka dobra, która też w jakimś stopniu odciąża Igę, myślę, z presji.
2: Polka awansowała do finału French Open po czwartkowym zwycięstwie nad Rosjanką Dianą Schneider.
0: Relacjonował Maciej Szefer. Trwają badania ankietowe na temat edukacji w Wodzisławiu Śląskim. Do udziału zaproszeni są wszyscy pełnoletni mieszkańcy miasta, nie tylko rodzice dzieci w wieku szkolnym. Konsultujemy kierunek rozwoju wodzisławskiej edukacji, mówi Klaudia Bartkowiak z Urzędu Miasta.
5: Wszyscy wiemy, że samorządy stoją przed dużym wyzwaniem związanym z coraz mniejszą liczbą uczniów, co związane jest z coraz mniejszą liczbą urodzeń. Dlatego my pytamy, dlatego organizujemy badania i zapraszamy do udziału w nich, po to, by te zebrane opinie posłużyły miastu do przygotowania kolejnych działań związanych z kształtowaniem miejskiej edukacji właśnie.
0: Ankietę można wypełnić przez internet albo stacjonarnie do 17 czerwca.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: W Mysłowicach dziś dużo sportowych wydarzeń. W ramach Dni Miasta przewidziano szereg aktywności dla dzieci i dorosłych, mówi Anna Górny z Mysłowickiego Magistratu.
6: Nasz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji stawia na przeróżne aktywności. Będzie bieg na orientację, oprócz tego maraton fitness i takie kluczowe wydarzenie to turniej maczugi, czyli turniej boksu w hali Mosir. Będą bardzo sportowe emocje.
0: Turniej maczugi wystartuje o godzinie 11. Ci, którzy chcieliby wziąć udział w rodzinnym biegu na orientację, powinni wybrać się do Parku Zamkowego. Początek o godzinie 13. W składzie drużyny musi być dziecko do 13 roku życia. W tym samym czasie w parku odbędzie się maraton fitness. Wcześniej, bo o 9.30 w Parku Słupna rozpocznie się turniej siatkówki plażowej. Piekarski bieg trzeźwości i marsz Nordic Walking zaplanował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich. Dystans wyniesie około 3,5 kilometra. Każdy startujący otrzyma pamiątkowy medal, a najlepszy w rywalizacji biegowej i marszu otrzymają też puchary. Początek rywalizacji o 10. Dziś temperatura do 24 stopni. Przez cały dzień dużo słońca, a zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane. Jakość powietrza w regionie jest aktualnie dobra.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Kwadrans po godzinie 10, więc sprawdzamy, co tu i teraz, ale też w przyszłość będziemy sięgać. Dariusz Schmidt, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. No myślę, że same fajne informacje takie,
0: super,
1: które słuchacze w pierwszej połowie czerwca oczekują, takie informacje mam dla nich.
0: Pogoda bez deszczu na razie.
1: Na razie bez.
0: Albo już bez deszczu.
1: Już, właśnie, to jest lepsze określenie. Pogoda dziś, proszę państwa, w prawie całym kraju kształtowana jest przez obszar podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. Dociera do nas takie łagodne, bym powiedział, ani nie za ciepłe, ani nie za zimne powietrze. Dlatego w kraju dziś przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko miejscami gdzieś tam na wschodzie może wzrosnąć do dużego i tam po południu też pojawią się słabe opady letniego, czerwcowego deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 do 25 stopni. Chłodniej jedynie w górach i nad morzem. Tam temperatura w zakresie 16-19 stopni. Wiatr dziś słaby i umiarkowany na północnym i północnym wschodzie z kierunków zachodnich, a na południu z kierunków wschodnich. W województwie śląskim dziś pogoda idealna na spędzanie wolnego czasu, soboty też na wolnym powietrzu, bym powiedział. Od rana do wieczora bowiem na niebie królować będzie słońce, bez deszczu oczywiście. Poza tym przyjemna temperatura, bo na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach i w metropolii do 24 stopni, w Częstochowie i na Jurze do 23, podobnie w Bielsku Białej na 22-23 stopnie. Taka temperatura dziś na ziemi rybnickiej, raciborskiej, tarnogórskiej, w rejonach podgórskich. Nawet tam ciepło, od 20 do 22, wysoko w Beskidach, też nie ma co narzekać, od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby, zmienny, wysoko w górach, no troszeczkę mocniej może powiać, północno-wschodni, skręcający na wschodni. W czasie najbliższej nocy, proszę państwa, zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane i również parasol zostawiamy w domu bez opadów. Temperatura minimalna, no dość chłodno, w zakresie 9-12 stopni. Wiatr słaby nadal wiać będzie. A jutro w niedzielę, no również słońca nie zabraknie, choć nieco więcej chmur na niebie się pojawi i po południu może miejscami pokropić, a gdzie niegdzie też zagrzmieć. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 22-24 stopni. Wiatr nadal słaby, zmiennych kierunków. Najczęściej z zachodu. W poniedziałek, proszę państwa, bardzo podobna aura. Zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane. Również nie powinno padać. Temperatura w zakresie 22-24 stopni Celsjusza. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 985, mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali. No mniej więcej tak będzie się utrzymywało. Biometr tylko i wyłącznie dziś i jutro korzystny.
0: Bardzo dziękuję. Powiedziałeś, że ani ciepłe powietrze, ani zimne nie będzie nam dziś dokuczać, czyli takie umiarkowane. Gorące to nam się zrobi o 15.
1: No tak.
0: Z wiadomych powodów, oczywiście. Dariusz Schmidt, dziękuję ci bardzo.
1: Kciuki.
0: Tak, to była prognoza pogody dla państwa.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 czerwca, minęła 10. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Cała Polska trzyma kciuki i Maja Chwalińska zagra w finale French Open. Goście śniadania w Trójce wyjątkowo zgodni. Chodzi o nadanie jednej z jednostek wojskowych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Sytuacja na Odrze w okolicy Szczecina jest nadal krytyczna, a w rzece brakuje tlenu. Za 5 godzin w Paryżu Maja Chwalińska zagra pierwszy w swojej karierze triumf w turnieju Wielkiego Szlema. Jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrijewa. Polscy kibice, którzy wspierają naszą tenisistkę w Paryżu, nie mają wątpliwości, jak zakończy się ten finał.
3: Tu będzie pierwszy szlem dla Majki. To już jest pewnie jak 6-0, 6-0. Ale tak na poważnie, jaki nie będzie wynik rund, żeby podniosła puchar do góry, to będzie cud.
4: Daje Maji dużo większe szanse w finale. Jej przeciwniczka bardzo łatwo lubi się podpalić. Stąd wierzę w to, że Maja ją po prostu wykończy.
5: Uważamy, że Rosjanka będzie słabiej grała. Skończy się 2-0.
6: Ja też tak obstawiam.
5: No 100%. Można obstawiać u bookmacherów.
2: Finał French Open na kortach Rolanda Garrosa o 15. W Warszawie jest szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow. Wczoraj rozmawiał w MSZ-cie, dziś rano z szefem MON-u. Przed nim jeszcze spotkanie z szefem BBN-u. Tematem decyzja o nadaniu przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Ta decyzja spotkała się z krytyką polskich władz. Decyzja jest zła i to Ukraina musi znaleźć wyjście z tej sytuacji, mówiła w śniadaniu w Trójce eurodeputowana Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz.
6: Trzeba powiedzieć bardzo jasno, że my pamięci o zbrodni wołyńskiej nie odpuścimy dla sojuszniczych uśmiechów i właśnie ze względu na tą świętą pamięć o tym, co się wydarzyło na Wołyniu, trzeba o tym mówić w sposób bardzo jasny, bardzo prosty, ale taki, który dociera do Ukraińców.
2: Decyzja prezydenta Ukrainy może utrudnić europejskie aspiracje Kijowa, mówił w Trójce Jarosław Selin z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Ukraina musi zrozumieć, że nie znajdzie się w świecie Zachodu, jeżeli będzie kultywowała tego typu pamięć historyczną. Ukraińcy muszą to zrozumieć. Oni walczą o dobrą sprawę dla swojego kraju, o to, żeby być na Zachodzie. W naszym interesie też to jest, żeby mieć Ukrainę związaną z Zachodem, a nie Ukrainę podporządkowaną Rosji.
2: W poniedziałek odbędzie się posiedzenie kapituły Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku potwierdzają, że rzekoma mniejsza szkodliwość e-papierosów czy systemów podgrzewania tytoniu to mit. Naukowcy zbadali krew palaczy tradycyjnych papierosów i tych alternatywnych wyrobów tytoniowych. W urządzeniach nowej generacji nie dochodzi do procesu spalania, więc nie ma dymu, ale we krwi osób badanych odkryto coś innego.
8: Okazało się, że we krwi tych osób jest mikroplastik. Skąd on się bierze? Prawdopodobnie z filtrów. Zwykłe papierosy mają filtr z celulozy, to 99% plastiku, podobnie jak kosy. Tam nawet nie do końca wiadomo, z czego te filtry są.
2: O czym mówiła Justyna Śniadach z Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Naukowcy podkreślają, że palacze papierosów czy systemów podgrzewania tytoniu dostarczają do organizmu substancje, które nie zostały jeszcze zbadane. Mimo zmiany pogody sytuacja na Odrze w okolicy Szczecina jest nadal krytyczna. W głównych korytarzach rzeki brakuje tlenu. Straż rybacka nieustannie usuwa śnięte ryby. Sytuację na Odrze monitoruje Aneta Łuczkowska.
9: Wyniki pomiaru stężenia tlenu pokazują, że tylko w jednym miejscu, w kanale Odyńca, są warunki, w których ryby mogą przeżyć. W Odrze i jej wschodniej odnodze Regalicy jest krytycznie źle, mówi Mariusz Kiriaka z Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.
10: Graniczna wartość to są 4 mg na decymetr sześcienny, to taka zawartość tlenu, a mamy poniżej 1 mg na decymetr sześcienny. Także zdecydowanie poniżej tego progu, który akceptują ryby.
9: Część ryb uciekła do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego albo w górę rzeki. Te, które zostały, walczą o życie.
10: Podpływają do powierzchni wody i przebywają w tej wierzchniej warstwie wody. Plus jeszcze to takie charakterystyczne dzióbkowanie wtedy, kiedy już prawie w ogóle nie ma tlenu w wodzie, one zaczynają dzióbkować. To jest taki znak, że już jest naprawdę bardzo źle.
9: Obszar rozlewiska Odry jest olbrzymi. Kanały są głębokie. Wymiana wody na bardziej natlenioną potrwa co najmniej kilka dni. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: A to był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sobota pogodna, choć miejscami może się chmurzyć i lokalnie pojawią się słabe opady deszczu. Od 20 stopni na Podlasiu do 22 nad morzem, 23 na zachodzie i na południu i 24 w centrum.

ten, jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

0: Bardzo dziękujemy. No dobrze, kochani, jeżeli pozwolicie, chciałbym przedstawić mój wspaniały zespół i poprosić was o gorące brawa dla nich.
1: Kuba Galiński. Magdalena Laskowska. Julia Kulpa. Aga Bigaj. Aleksander Świerkot. Tomasz Duda. Oliwier Andruszczenko. Dominik Trębski. Darek Sprawka. Jacek Szanowski. Patrick the Band, Piotr Madej. I Marcin Łanowski.

0: Jest 11. Maja Chwalińska będzie dziś walczyć o zwycięstwo na kortach Rolanda Garrosa. W jej macierzystym klubie w Bielsku Białej przygotowano strefę kibica. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy z wizytą w Warszawie. Powód to spór po nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Dawid Podsiadło wystąpi dziś i jutro na Stadionie Śląskim w Chorzowie. To oznacza zmiany w organizacji ruchu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Beskidzki klub tenisowy Advantage w Bielsku Białej, w którym trenuje Maja Chwalińska, spodziewa się dziś setek kibiców chcących obejrzeć jej mecz finałowy na kortach Rolanda Garrosa. W sukces Mai wierzy jej kolega klubowy i trener w BKT Mikołaj Wrzoł. Jak mówi, Maja ma unikalny finezyjny styl, który zaskakuje jej przeciwniczki.
2: Profesjonalnie się nazywa, że ma tą antycypację na korcie, czyli odczytuje, gdzie przeciwniczka gra, co zagra, więc umie się ustawić, ale dodatkowo jest bardzo wszechstronna. Potrafi zmienić w każdym momencie styl gry, potrafi zmienić rotację, potrafi zmienić wysokość piłki, więc to jest coś, co bardzo zaskakuje obecnie jej przeciwniczki, tak jak to widzimy na Roland Garrosie.
0: Dzisiejszy mecz finałowy turnieju French Open zacznie się o godzinie 15. Strefa kibica w macierzystym klubie Mai Chwalińskiej BKT Advantage w Bielsku Białej ruszy o godzinie 14. Wstęp jest wolny. W Warszawie jest szef kancelarii prezydenta Ukrainy. Kryło Budanów przybył do Polski w związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Dziś spotkał się z wicepremierem i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Teraz w planie jest spotkanie z szefem prezydenckiego Biura Spraw Międzynarodowych Marcinem Przedaczem. Wczoraj Kryło Budanow rozmawiał m.in. z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem i wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim. W poniedziałek odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania tego odznaczenia Wołodymirowi Załęskiemu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Na Stadionie Śląskim w Chorzowie dziś i jutro wystąpi Dawid Podsiadło. Koncerty przyciągną tysiące fanów, dlatego wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Szczegóły zna Kamil Jasek.
3: Osoby, które chcą dotrzeć w okolice Stadionu Śląskiego, powinny rozważyć skorzystanie z tramwajów. Zarząd Transportu Metropolitalnego zwiększa liczbę kursów. Na tory wyjadą dodatkowe składy numer 16, 11, 15 i 19. Ponadto uruchomiona zostanie specjalna linia numer 0. Z utrudnieniami muszą za to liczyć się pasażerowie autobusów. Na 15 liniach z powodu zmian drogowych będą obowiązywać trasy objazdowe. W czasie koncertów od godziny 16 aż do 3 w nocy kierowcy nie wjadą na katowickie osiedle Tysiąclecia od strony ulicy Chorzowskiej. Z kolei na ulicy Parkowej w Chorzowie od popołudnia będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy.
0: Po zakończeniu obu koncertów kierowcy muszą przygotować się na dodatkowe utrudnienia. Aby umożliwić fanom bezpieczne wyjście ze stadionu, służby czasowo zamkną ulicę Katowicką, Chorzowską oraz Aleję Wojska Polskiego. Dziecięcy folklor wraca do Ustronia. W południe w amfiteatrze rozpocznie się przegląd dziecięcych zespołów folklorystycznych. Wystąpią zespoły z południowej części województwa śląskiego, Zaolzia i okolic pasma Babiej Góry. Zanim dzieci wyjdą na scenę, przejdą korowodem bulwarem nadwiślańskim. Będzie muzyka, śpiew, stroje i zaproszenie dla spacerowiczów, mówi dyrektorka Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku Białej Aneta Legierska.
4: U dziecka najważniejsze, żeby pokazywały zabawę, obyczaje i tą wspólnotę, czyli taki bardziej gry, to jaki sposób się bawią, bo właśnie to jest dziecko w folklorze, czyli to jak ono się zachowuje naturalnie, a nie, że ono już jest wyuczone tych tańców dorosłych.
0: Wydarzeniu organizowanemu przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej patronuje Radio Katowice. Ponad 230 zawodników bierze udział w 31. Mistrzostwach Polski OJAMA, Polskiej Federacji Karate, które odbywają się w Tychach. W sumie są to zawodnicy z 21 klubów z całej Polski. Najmłodsi mają 8 lat. Podczas zawodów prezentują się zarówno bez broni, jak i z tradycyjną bronią typu kij czy tonfa. Mistrzostwa potrwają w Tyskiej Hali Sportowej do godziny 17. Dziś od rana do wieczora będzie słonecznie, z zachmurzeniem najwyżej małym lub umiarkowanym. Temperatura do 24 stopni z wiatrem słabym, przeważnie z południowego wschodu. Początek czerwca to czas pylenia traw, babki, szczawiu i pokrzywy. W powietrzu noszą się też zarodniki grzybów z rodzajów Cladosporium i Alternaria.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 czerwca, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Dziś finał French Open, w roli głównej Maja Chwalińska. Seria spotkań wysłannika prezydenta Ukrainy w Warszawie, a w tle afera z bohaterami UPO. Przy stacjach benzynowych powstają komfortki, miejsca dla osób ze specjalnymi potrzebami. Maja Chwalińska staje dziś przed szansą na triumf w wielkoszlemowym French Open. Chwalińska jest czwartą Polką w finale imprezy i może stać się drugą triumfatorką w historii polskiego tenisa. Po drugiej stronie siatki stanie Rosjanka Mira Andrijewa.
1: Sen Mai Chwalińskiej trwa. Dzisiaj zagra w wielkim finale wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Po drodze przeszła kwalifikację, ograła mistrzynię olimpijską, Greczynkę Sakkari, Belgijkę Mertens, Francuzkę Paris i Rosjanki Kalińską i Schneider. Teraz czas na kolejną reprezentantkę zbornej, urodzoną na Syberii, Mirę Andrijewą. Czego spodziewa się Maja?
2: Piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię. I zobaczymy, na ile to wystarczy.
1: Maja z Mirrą zmierzą się w bezpośrednim starciu po raz pierwszy. Nigdy też nie grały w finale Wielkiego Szlema. Ten ich pierwszy raz będzie miał miejsce dzisiaj na korcie Filipa Szatriera w Paryżu. Początek o godzinie 15.
0: A materiał przygotował Adam Malecki z redakcji sportowej. Zakończyło się spotkanie ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Tematem rozmów było nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Kryło Budanow jeszcze dziś spotka się z szefem prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcinem Przydaczem. Prezydent Nawrocki chce odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Walka o prawdę historyczną jest polską racją stanu, mówił śniadaniu w Trójce Szymon Stachowiak z kancelarii prezydenta.
3: Z naszej strony dzisiaj nie ma, ze strony pana prezydenta, ta decyzja jest stanowcza. Uważamy, że tego typu gesty są absolutnie niezbędne i muszą być konkretne, bo to też jest pewien element walki o pewną narrację międzynarodową. Wołodymyr Zełenski bardzo dobrze wie, co robi. To nie jest przypadek.
0: Z tym, że ukraiński przywódca wiedział, jakie może wywołać konsekwencje, mówił też Sebastian Gajewski z Lewicy.
4: Decyzja Wołodymyra Zełenskiego jest decyzją, która nie powinna zapaść. Ona uderza bardzo głęboko w naszą wrażliwość historyczną, która w pełni jest znana stronie ukraińskiej. To nie jest decyzja jakiegoś urzędnika szeregowego, tylko prezydenta. Została podjęta z pełną świadomością możliwych konsekwencji w relacjach między państwami i w relacjach między narodami.
0: W poniedziałek zbiera się kapituła Orderu Orła Białego, która zajmie się m.in. sprawą odebrania prezydentowi Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. Komfortki, czyli specjalistyczne pomieszczenia higieniczno-opiekuńcze dla osób ze szczególnymi potrzebami. Orlen otworzył 9 takich miejsc na stacjach przy głównych trasach w Polsce. W sumie ma być ich 30, mówi Piotr Suchodolski z Orlenu.
5: Komfortka to nie powiększona toaleta. To naprawdę profesjonalne pomieszczenie, które zawiera takie elementy jak leżanka z elektryczną regulacją wysokości, podnośnik ułatwiający transfer osoby, prysznic bezprogowy z siedziskiem, poręcze czy dostosowana umywalka.
0: A w szerszym kontekście chodzi o to, by dostępność była normą.
6: Chcielibyśmy już zaprzestać dyskusji, czy coś jest dostępne dla osoby z niepełnosprawnością, czy dla seniora, czy dla rodzica z dzieckiem. I wierzymy, że płyniemy, czy że zmieni się nasza mentalność w społeczeństwie.
0: O czym mówiła Ewa Cieśla z Fundacji Integracja. W Łodzi chętnych na spacer z psami ze schroniska znów jest więcej niż samych psiaków. Po pierwszej edycji Rozgrzej Słodziaka ruszyła kolejna akcja Wybiegaj Słodziaka, organizowana przez tamtejsze schronisko dla zwierząt. Na dzisiejsze sobotnie spacery nie ma już miejsc, ale jak zapowiada Albert Kurkowski ze schroniska, to nie jest ostatnia taka akcja.
7: Na tą akcję przychodzą całe rodziny z dziećmi. Można się świetnie bawić, można wyjść z psami, można także zjeść coś, co fundują nasi sponsorzy gastronomiczne. Także zapraszam na nasze kolejne akcje.
0: Akcja promuje adopcję i umożliwia osobom zainteresowanym bliższe poznanie zwierząt ze schroniska. Od pierwszej edycji, która odbyła się w styczniu, co najmniej kilkanaście psów i kotów znalazło już nowe domy. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sporo słońca, ale miejscami pojawią się chmury, chwilami może padać przelotny deszcz. W Augustowie dziś 20 stopni, w Szczecinie, Wrocławiu i Rzeszowie 23, a w Warszawie 24.
8: Ogłoszenie z...
9: Kwadrans po godzinie 10, więc sprawdzamy, co tu i teraz, ale też w przyszłość będziemy sięgać. Dariusz Schmidt, dzień dobry.
10: Dzień dobry. Co w pogodzie, panie? Witam serdecznie. No myślę, że same fajne informacje takie,
9: super,
10: które słuchacze w pierwszej powieczerce oczekują, takie informacje mam dla nich.
9: Pogoda bez deszczu na razie.
10: Na razie bez.
9: Albo już bez deszczu.
10: Już, właśnie, to jest lepsze określenie. Pogoda dziś, proszę państwa, w prawie całym kraju kształtowana jest przez obszar podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. Dociera do nas takie łagodne, bym powiedział, ani nie za ciepłe, ani nie za zimne powietrze. Dlatego w kraju dziś przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko miejscami gdzieś tam na wschodzie może wzrosnąć do dużego i tam po południu też pojawią się słabe opady letniego, czerwcowego deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 do 25 stopni. Chłodniej jedynie w górach i nad morzem. Tam temperatura w zakresie 16-19 stopni. Wiatr dziś słaby i umiarkowany na północnym i północnym wschodzie z kierunków zachodnich, a na południu z kierunków wschodnich. W województwie śląskim dziś pogoda idealna na spędzanie wolnego czasu, soboty też na wolnym powietrzu, bym powiedział. Od rana do wieczora bowiem na niebie królować będzie słońce, bez deszczu oczywiście. Poza tym przyjemna temperatura, bo na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach i w metropolii do 24 stopni, w Częstochowie i na Jurze do 23, podobnie w Bielsku Białej na 22-23 stopnie. Taka temperatura dziś na ziemi rybnickiej, raciborskiej, tarnogórskiej, w rejonach podgórskich. Nawet tam ciepło, od 20 do 22, wysoko w Beskidach, też nie ma co narzekać, od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby, zmienny, wysoko w górach, no troszeczkę mocniej może powiać, północno-wschodni, skręcający na wschodni. W czasie najbliższej nocy, proszę państwa, zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane i również parasol zostawiamy w domu bez opadów. Temperatura minimalna, no dość chłodno, w zakresie 9-12 stopni. Wiatr słaby nadal wiać będzie. A jutro w niedzielę, no również słońca nie zabraknie, choć nieco więcej chmur na niebie się pojawi i po południu może miejscami pokropić, a gdzie niegdzie też zagrzmieć. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 22-24 stopni. Wiatr nadal słaby, zmiennych kierunków, najczęściej z zachodu. W poniedziałek, proszę państwa, bardzo podobna aura. Zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane. Również nie powinno padać. Temperatura w zakresie 22-24 stopni Celsjusza. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 985, mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali. No mniej więcej tak będzie się utrzymywało. Biometr tylko i wyłącznie dziś i jutro korzystny.
9: Bardzo dziękuję. Powiedziałeś, że ani ciepłe powietrze, ani zimne nie będzie nam dziś dokuczać, czyli takie umiarkowane. Gorące to nam się zrobi o 15.
10: No tak.
9: Z wiadomych powodów, oczywiście. Dariusz Schmidt, dziękuję ci bardzo. Kciuki. Tak, to dzięki. Była prognoza pogody dla państwa.

0: dobry, proszę usiąść. Numer pańskiej karty?
1: 255.
0: No widzi pan, powinien pan bardziej uważać.
1: Na wynik.

0: Jest 12. Za 3 godziny finałowy mecz Mai Chwalińskiej na turnieju French Open. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej trzymają kciuki.
1: Zimnej głowy, opanowania i dążenia do celu, tak? No, zwycięstwa.
0: Wzmożone kontrole policji w związku z długim weekendem. Od czwartku na polskich drogach zginęło 6 osób. Warsztaty, debaty i spacery czekają w Wiśle. Trwa festiwal słowa imienia Jerzego Wilcha Granatowe Góry.
2: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Dziś Maja Chwalińska rozegra swój finałowy mecz na turnieju French Open. 24-letnia Dąbrowianka zmierzy się z rosyjską tenisistką Mirrą Andrzejewą. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej zapewniają, że będą kibicować Polce.
1: Trzymamy kciuki.
3: Bardzo się cieszę, jako Dąbrowianin.
4: Jasne, będę oglądać.
1: To jeszcze zobaczymy, tak? Bo nie mamy telewizji.
3: No, postaram się. Jak tylko będzie możliwość, to będę. No, szczęścia i wygranej.
4: No, na pewno również powodzenia oraz wygranej.
1: Zimnej głowy, opanowania i dążenia do celu, tak? No, zwycięstwa.
0: Mecz finałowy rozpocznie się o godzinie 15. Wczoraj na polskich drogach zginęły 3 osoby. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że funkcjonariusze zatrzymali ponad 300 kierowców będących po spożyciu alkoholu.
5: Wczoraj doszło do 72 wypadków drogowych, w których 3 osoby poniosły śmierć, a 98 zostało rannych. Policjanci ujawnili również 364 kierujących znajdujących się pod działaniem alkoholu.
0: Od początku długiego weekendu na drogach w całej Polsce doszło do 118 wypadków. Zginęło 6 osób, a 146 zostało rannych. Nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego czuwa około 4,5 tysiąca policjantów. Wzmożone działania policji potrwają do 8 czerwca.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Festiwal słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry trwa w Wiśle. W programie znalazły się m.in. liczne debaty, spacery i warsztaty. Jak mówi Andrzej Drobik, dyrektor festiwalu, w tym roku hasło przewodnie brzmi "Źródło jest przed nami".
6: To hasło programowe ma dużo znaczeń, a dla mnie osobiście ma takie znaczenie, że źródłem wszystkiego może być rozmowa i spotkanie. I po to jest ten festiwal, żeby przyjechać do Wisły, żeby się spotkać i odbyć dziesiątki, setki, tysiące może nawet rozmów, które będą źródłem do czegoś innego, czegoś fajnego, czegoś twórczego. Myślę, że po to są festiwale też, żeby po prostu spędzić dobrze, twórczo i miło czas.
0: Festiwalowe wydarzenia odbywają się na 4 scenach. Na miejscu jest również plenerowe studio Radia Katowice. Festiwal potrwa do jutra. Odbywa się już po raz 6. Do godziny 15 potrwa rodzinny piknik ekologiczny w Lublińcu. Tamtejszy bulwar europejski zmienił się w miejsce kreatywnych warsztatów i ekologicznych atrakcji. W programie imprezy są m.in. sadzenie roślin antysmogowych, wykonywanie obrazów z mchu, a także przejazdy gokartem solarnym. Nie zabraknie również występów artystycznych. Do końca dnia słonecznie, z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym. Bez opadów, temperatura do 24 stopni.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 czerwca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Za 3 godziny w Paryżu Maja Chwalińska zaczyna walkę o zwycięstwo w turnieju Rolanda Garrosa. Wysłannik ukraińskiego prezydenta jest w Warszawie, spotkał się z przedstawicielami rządu i prezydenta Nawrockiego. Chińczycy zaostrzyli prawo korzystania z internetu, tłumaczą to walką z dezinformacją i sianiem nienawiści. Maja Chwalińska kontra Rosjanka Mira Andrzejewa. Już za 3 godziny na paryskich kortach tenisowych rozpocznie się mecz o zwycięstwo w turnieju Rolanda Garrosa. Od wielu dni, ale szczególnie dziś, mieszkańcom Domorowy Górniczej, rodzinnego miasta polskiej zawodniczki, towarzyszą ogromne emocje. Na miejscu jest Anna Orzeł. Witaj.
1: Jestem, witam i rozmawiam z mieszkańcami. I jedna rzecz się rzuca w oczy. Wszyscy się tu dziś bardzo spieszą, bo o 15 chcą być albo w domach przed telewizorami, albo w strefie kibica. Utożsamiają się z Mają i są dumni, że to właśnie w Dąbrowie Górniczej stawiała pierwsze kroki na korcie tenisowym, a teraz podbija Paryż. Życzą jej jak najlepiej i są przekonani, że to dopiero początek pięknej sportowej kariery.
2: Dla miasta, jeśli ktoś reprezentuje nas na tak prestiżowych zawodach, jakby nie patrzeć.
3: Kibicujemy i życzymy jak najbardziej powodzenia.
4: Czy jest to mała dziewczynka?
3: Niech wyrośnie na taką kciuki. Igę Świątek.
1: Iga jest o rok starsza.
5: Jedna drugą wyrzuciła z turnieju.
1: Nie do końca.
5: Ale to w ogóle rewelacja, jak doszła do finału.
2: Każdy z nas chociaż trochę kibicuje, interesuje się tym przede wszystkim.
3: Trzymamy kciuki.
1: Dla Polki to będzie 10. mecz na kortach podczas turnieju. Spędziła 2 razy tyle czasu, co jej rywalka.
0: O czym mówiła Anna Orzeł. Zakończyło się spotkanie szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy z szefem Prezydenckiego Biura Spraw Międzynarodowych Marcinem Przydaczem. Kryło Budanow przyjechał do Polski w związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. O 8.30 spotkał się z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Godzinę później delegacja przeniosła się do Belwederu, gdzie czekał przedstawiciel prezydenta Nawrockiego. W poniedziałek odbędzie się posiedzenie kapituły Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania odznaczenia Wołodymirowi Załańskiemu z powodu niedawnej decyzji. Czeski Sąd Najwyższy rozstrzygnął spór o pył księżycowy. Potwierdził wcześniejsze orzeczenia sądów niższych instancji, uznając, że rzadkie próbki przechowywane przez rodzinę jednej z badaczek należą do Czeskiej Akademii Nauk.
6: Próbki trafiły w latach 70. do Czechosłowacji w ramach współpracy naukowej ze Związkiem Sowieckim. Przez lata pozostawały w posiadaniu rodziny badaczki, która otrzymała księżycowy pył od sowieckich współpracowników. O istnieniu cennego materiału Akademia Nauk dowiedziała się dopiero w 2020 roku i wystąpiła o jego zwrot. Sądy niższych instancji przyznały jej rację, nakazując zwrot próbek. To stanowisko podtrzymał Sąd Najwyższy, który uznał, że pył nie został przekazany konkretnej osobie, lecz Akademii Nauk jako instytucji. Rzeczniczka sądu Gabriela Tomiczkowa podkreśliła, że orzeczenie zamyka nietypowy spór o jeden z najcenniejszych materiałów naukowych znajdujących się na terytorium Republiki Czeskiej. Przedmiotem sporu było 16 drobnych fragmentów skał, minerałów i szkła o łącznej masie około 1 grama. Materiał został pobrany z powierzchni Księżyca przez sowieckie sondy z programu Luna. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: W Chinach zaostrzono prawo dotyczące korzystania z internetu. Oficjalny powód to walka z dezinformacją i sianiem nienawiści. Krytycy nowych regulacji uważają jednak, że to kolejny etap zacieśniania i tak wielkiej kontroli nad sferą komunikacji w internecie w Chinach.
7: Chińska Agencja Cyberprzestrzeni poinformowała o wprowadzeniu kolejnych 11 paragrafów określających działania zakazane w internecie. Pośród nich znalazły się takie pozycje jak złośliwe gromadzenie i powielanie negatywnych informacji czy przetwarzanie starych wiadomości w celu wprowadzenia opinii publicznej w błąd. Te jednak mogą dotyczyć nie tylko osób, które sieją w internecie nienawiść. Chińskie władze znane są z przystosowywania historii do aktualnych potrzeb rządzących. Przetwarzanie starych informacji można zaś interpretować jako przywoływanie wydarzeń, które według obecnej wykładni są dla władz niewygodne. Według nowych przepisów osoby poniżej 16 roku życia nie mogą prowadzić w internecie transmisji na żywo. Młodzież do 18 roku życia musi zaś przejść dodatkową weryfikację i przedstawić zgody rodziców. W Chinach trwa kampania Czysty Internet, której celem jest, jak twierdzą władze, studzenie emocji społecznych. Jej krytycy nawet wewnątrz Chin postulują, że zanim cyberpolicja zacznie studzić emocje, powinna nauczyć się analizowania danych, żeby zrozumieć, jakie problemy poruszają Chińczyków. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. 60% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sobotnie popołudnie pogodne, ale chwilami pojawią się chmury. Przyniosą słabe, przelotne opady deszczu. Od 20 stopni na Podlasiu do 22 nad morzem, 23 na zachodzie i południu i 24 w centrum.
4: Kwadrans po godzinie 10, więc sprawdzamy, co tu i teraz, ale też w przyszłość będziemy sięgać. Dariusz Schmidt, dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie. No myślę, że same fajne informacje takie,
4: super,
9: które słuchacze w pierwszej połowie czerwca oczekują, takie informacje mam dla nich.
4: Pogoda bez deszczu na razie.
9: Na razie bez.
4: Albo już bez deszczu.
9: Już, właśnie, to jest lepsze określenie. Pogoda dziś, proszę państwa, w prawie całym kraju kształtowana jest przez obszar podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. Dociera do nas takie łagodne, bym powiedział, ani nie za ciepłe, ani nie za zimne powietrze. Dlatego w kraju dziś przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko miejscami gdzieś tam na wschodzie może wzrosnąć do dużego i tam po południu też pojawią się słabe opady letniego, czerwcowego deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 do 25 stopni. Chłodniej jedynie w górach i nad morzem. Tam temperatura w zakresie 16-19 stopni. Wiatr dziś słaby i umiarkowany na północnej i północnym wschodzie z kierunków zachodnich, a na południu z kierunków wschodnich. W województwie śląskim dziś pogoda idealna na spędzanie wolnego czasu, soboty też na wolnym powietrzu, bym powiedział. Od rana do wieczora bowiem na niebie królować będzie słońce, bez deszczu oczywiście. Poza tym przyjemna temperatura, bo na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach i w metropolii do 24 stopni, w Częstochowie i na Jurze do 23, podobnie w Bielsku Białej, a 22-23 stopnie. Taka temperatura dziś na ziemi rybnickiej, raciborskiej, tarnogórskiej, w rejonach podgórskich. Nawet tam ciepło, od 20 do 22, wysoko w Beskidach, też nie ma co narzekać, od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby, zmienny, wysoko w górach, no troszeczkę mocniej może powiać, północno-wschodni, skręcający na wschodni. W czasie najbliższej nocy, proszę państwa, zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane i również parasol zostawiamy w domu bez opadów. Temperatura minimalna, no dość chłodno, w zakresie 9-12 stopni. Wiatr słaby nadal wiać będzie. A jutro w niedzielę, no również słońca nie zabraknie, choć nieco więcej chmur na niebie się pojawi i po południu może miejscami pokropić, a gdzie niegdzie też zagrzmieć. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 22-24 stopni. Wiatr nadal słaby, ze zmiennych kierunków. Najczęściej z zachodu. W poniedziałek, proszę państwa, bardzo podobna aura. Zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane. Również nie powinno padać. Temperatura w zakresie 22-24 stopni Celsjusza. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 985, mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali. No mniej więcej tak będzie się utrzymywało. Biometr tylko i wyłącznie dziś i jutro korzystny.
4: Bardzo dziękuję. Powiedziałeś, że ani ciepłe powietrze, ani zimne nie będzie nam dziś dokuczać, czyli takie umiarkowane. Gorące to nam się zrobi o 15.
9: No tak.
4: Z wiadomych powodów, oczywiście. Dariusz Schmidt, dziękuję ci bardzo. Kciuki. Tak, to była prognoza pogody dla państwa.

drugie. Życie to nie Facebook, że jak chcesz odpocząć, to usuniesz. Jesteś duży, rozumiesz już wszystko, ale siebie nie pojmujesz.

chlebo, teraz w korpo pomazany. Siedzisz jak pierwszego w szkole dnia przez ziomków flamastrami. Kiedy wymagania bledną jak z wiekiem Michael Jackson. Chcesz mieć kogoś obok, ale kogo, wszystko jedno. Smak

Wyschła na ustach mi krew. Dzisiaj już nie znamy się. Chciałbym ci powiedzieć, że chciałbym powiedzieć ci, że

powiedzieć ci, że przygryzam wargi, bo chcę więcej już nie ranić cię.

ciebie znajdę gdzieś miejsce, ale nie w tym.

0: Jest 12. Za 3 godziny finałowy mecz Mai Chwalińskiej na turnieju French Open. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej trzymają kciuki.
1: Zimnej głowy, opanowania i dążenia do celu, tak? No, zwycięstwa.
0: Wzmożone kontrole policji w związku z długim weekendem. Od czwartku na polskich drogach zginęło 6 osób. Warsztaty, debaty i spacery czekają w Wiśle. Trwa festiwal słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry.
2: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Dziś Maja Chwalińska rozegra swój finałowy mecz na turnieju French Open. 24-letnia Dąbrowianka zmierzy się z rosyjską tenisistką Mirrą Andrzejewą. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej zapewniają, że będą kibicować Polce.
1: Trzymamy kciuki.
3: Bardzo się cieszę, jako Dąbrowianin.
4: Jasne, będę oglądać.
1: To jeszcze zobaczymy, tak? Bo nie mamy telewizji.
3: No, postaram się. Jak tylko będzie możliwość, to będę. No, szczęścia i wygranej.
4: No, na pewno również powodzenia oraz wygranej.
1: Zimnej głowy i opanowania i dążenia do celu, tak? No, zwycięstwa.
0: Mecz finałowy rozpocznie się o godzinie 15. Wczoraj na polskich drogach zginęły 3 osoby. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że funkcjonariusze zatrzymali ponad 300 kierowców będących po spożyciu alkoholu.
5: Wczoraj doszło do 72 wypadków drogowych, w których 3 osoby poniosły śmierć, a 98 zostało rannych. Policjanci ujawnili również 364 kierujących znajdujących się pod działaniem alkoholu.
0: Od początku długiego weekendu na drogach w całej Polsce doszło do 118 wypadków. Zginęło 6 osób, a 146 zostało rannych. Nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego czuwa około 4,5 tysiąca policjantów. Wzmożone działania policji potrwają do 8 czerwca.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Festiwal słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry trwa w Wiśle. W programie znalazły się m.in. liczne debaty, spacery i warsztaty. Jak mówi Andrzej Drobik, dyrektor festiwalu, w tym roku hasło przewodnie brzmi "Źródło jest przed nami".
6: To hasło programowe ma dużo znaczeń, a dla mnie osobiście ma takie znaczenie, że źródłem wszystkiego może być rozmowa i spotkanie. I po to jest ten festiwal, żeby przyjechać do Wisły, żeby się spotkać i odbyć dziesiątki, setki, tysiące może nawet rozmów, które będą źródłem do czegoś innego, czegoś fajnego, czegoś twórczego. Myślę, że po to są festiwale też, żeby po prostu spędzić dobrze, twórczo i miło czas.
0: Festiwalowe wydarzenia odbywają się na 4 scenach. Na miejscu jest również plenerowe studio Radia Katowice. Festiwal potrwa do jutra. Odbywa się już po raz 6. Do godziny 15 potrwa rodzinny piknik ekologiczny w Lublińcu. Tamtejszy bulwar europejski zmienił się w miejsce kreatywnych warsztatów i ekologicznych atrakcji. W programie imprezy są m.in. sadzenie roślin antysmogowych, wykonywanie obrazów z mchu, a także przejazdy gokartem solarnym. Nie zabraknie również występów artystycznych. Do końca dnia słonecznie, z zachmurzeniem małym lub umiarkowanym. Bez opadów. Temperatura do 24 stopni.
7: Kwadrans po godzinie 10, więc sprawdzamy, co tu i teraz, ale też w przyszłość będziemy sięgać. Dariusz Schmidt, dzień dobry.
8: Dzień dobry. Co w pogodzie, panie? Witam serdecznie. No, myślę, że same fajne informacje takie.
7: Super.
8: Które słuchacze w pierwszej połowie czerwca oczekują, takie informacje mam dla nich.
7: Pogoda bez deszczu na razie.
8: Na razie bez.
7: Albo już bez deszczu.
8: Już, właśnie, to jest lepsze określenie. Pogoda dziś, proszę państwa, w prawie całym kraju kształtowana jest przez obszar podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. Dociera do nas takie łagodne, bym powiedział, ani nie za ciepłe, ani nie za zimne powietrze. Dlatego w kraju dziś przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko miejscami gdzieś tam na wschodzie może wzrosnąć do dużego i tam po południu też pojawią się słabe opady letniego, czerwcowego deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 do 25 stopni. Chłodniej jedynie w górach i nad morzem. Tam temperatura w zakresie 16-19 stopni. Wiatr dziś słaby i umiarkowany na północnym i północnym wschodzie z kierunków zachodnich, a na południu z kierunków wschodnich. W województwie śląskim dziś pogoda idealna na spędzanie wolnego czasu, w soboty też na wolnym powietrzu, bym powiedział. Od rana do wieczora bowiem na niebie królować będzie słońce, bez deszczu oczywiście. Poza tym przyjemna temperatura, bo na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach i w metropolii do 24 stopni, w Częstochowie i na Jurze do 23, podobnie w Bielsku Białej, a 22-23 stopnie. Taka temperatura dziś na ziemi rybnickiej, raciborskiej, tarnogórskiej, w rejonach podgórskich. Nawet tam ciepło, od 20 do 22, wysoko w Beskidach, też nie ma co narzekać, od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby, zmienny, wysoko w górach, no troszeczkę mocniej może powiać, północno-wschodni, skręcający na wschodni. W czasie najbliższej nocy, proszę Państwa, zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane i również parasol zostawiamy w domu bez opadów. Temperatura minimalna, no dość chłodno, w zakresie 9-12 stopni. Wiatr słaby nadal wiać będzie. A jutro w niedzielę, no również słońca nie zabraknie, choć nieco więcej chmur na niebie się pojawi i po południu może miejscami pokropić, a gdzie niegdzie też zagrzmieć. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 22-24 stopni. Wiatr nadal słaby, ze zmiennych kierunków, najczęściej z zachodu. W poniedziałek, proszę Państwa, bardzo podobna aura. Zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane. Również nie powinno padać. Temperatura w zakresie 22-24 stopni Celsjusza. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 985, mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali. No mniej więcej tak będzie się utrzymywało. Biometr tylko i wyłącznie dziś i jutro korzystny.
7: Bardzo dziękuję. Powiedziałeś, że ani ciepłe powietrze, ani zimne nie będzie nam dziś dokuczać, czyli takie umiarkowane. Gorące to nam się zrobi o 15.
8: No tak.
7: Z wiadomych powodów, oczywiście. Dariusz Szmil, dziękuję Ci bardzo. Kciuki. Tak, to dzięki. Była prognoza pogody dla Państwa.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 czerwca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. O 15 Maja Chwalińska zaczyna na paryskich kortach walkę w finale turnieju Rolanda Garrosa. Są najnowsze dane z dróg, policja wyłapuje coraz więcej pijanych kierowców. Finowie zakończyli śledztwo w sprawie uszkodzenia podmorskich kabli telekomunikacyjnych łączących Finlandię i Estonię. Jeszcze tylko dwie godziny i zacznie się. Maja Chwalińska będzie walczyć o swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł. Po drugiej stronie siatki stanie Rosjanka Mira Andrijewa.
2: Przed turniejem w Paryżu Mira Andrijewa zajmowała 8 miejsce w światowym rankingu, a Maja Chwalińska 114. W aktualizowanym na bieżąco zestawieniu Maja wskoczy na 21 miejsce, a Rosjanka będzie 6. Andrijewa jest faworytką tego meczu, co nie oznacza, że spotkanie finałowe wygra, mówi Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tennis Club.
3: Mira Andrijewa celuje w ten swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy. Na tym samym etapie jest Maja. Na korzyść Maji będzie przemawiało to, że ona jest jednak starsza, dojrzalsza. Jakby stres w ogóle się jej nie imał. Jeżeli mecz nie będzie się układał po myśli Andrijewej, to może się zacząć denerwować. To jest idealny scenariusz dla Maji Chwalińskiej.
2: Obie finalistki już zapewniły sobie nagrodę pieniężną w wysokości 1 400 000 euro. Zwyciężczyni zgarnie dwa razy więcej. A do tego chwałę na wieki. I niech to będzie Chwalińska.
1: O czym mówił Adam Malecki z naszej sportowej redakcji. Patryk Budniak wyszedł ze szpitala i wrócił do domu. 19-letni żużlowiec 10 maja miał bardzo poważny wypadek podczas zawodów w Gnieźnie. Jego motocykl zaczepił o maszynę zawodnika przeciwnej drużyny i z ogromną prędkością uderzył w dmuchaną bandę. Sportowiec został wyrzucony poza tor, uderzył w trybunę i w ogrodzenie. W poważnym stanie i z niepewnymi rokowaniami trafił do szpitala. Przez kilka dni był w śpiączce. Wczoraj jego klub Start Gniezno poinformował, że Patryk opuścił szpital i wrócił do domu, gdzie będzie przechodził rehabilitację. Kiedy wróci na tor, nie wiadomo, ale już będąc w szpitalu oglądał zawody żużlowe i rozmawiał o powrocie do sportu. Z każdym dniem długiego weekendu rośnie liczba zatrzymanych pijanych kierowców. Komenda Główna Policji podała najnowsze dane z polskich dróg.
4: Tylko wczoraj na polskich drogach zginęły 3 osoby, a kilkuset kierowców prowadziło pojazd pod wpływem alkoholu, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
5: Wczoraj, 5 czerwca, doszło do 72 wypadków drogowych, w których 3 osoby poniosły śmierć, a 98 zostało rannych. Policjanci ujawnili również 364 kierujących znajdujących się pod działaniem alkoholu.
4: Łącznie 4 i 5 czerwca doszło do 118 wypadków drogowych. Zginęło 6 osób, a 146 zostało rannych. W tym czasie prawie 700 osób zostało zatrzymanych za kierowanie pod wpływem alkoholu. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Fińska policja zakończyła śledztwo dotyczące uszkodzenia 2 podmorskich kabli telekomunikacyjnych łączących Finlandię i Estonię. Do incydentu doszło pod koniec ubiegłego roku w estońskiej wyłącznej strefie ekonomicznej w Zatoce Fińskiej.
6: Śledczy ustalili, że przerwanie połączenia miało miejsce w Sylwestra. Kable prawdopodobnie zostały uszkodzone przez kotwicę, która została przeciągnięta po dnie. O uszkodzenie podejrzewany jest statek handlowy Fitburg, który płynął z Petersburga do izraelskiej Hajfy. Jednostka została zatrzymana przez fińskie służby 31 grudnia. W sprawie podejrzane są 4 osoby. Wobec 3 z nich od kilku miesięcy obowiązuje zakaz opuszczania Finlandii. Jak podano w komunikacie policji, śledztwo prowadzono pod kątem kwalifikowanego uszkodzenia mienia, usiłowania popełnienia takiego czynu oraz poważnego zakłócenia łączności. Akta sprawy zostały przekazane do fińskiej prokuratury, która zdecyduje o ewentualnym postawieniu zarzutów i skierowaniu sprawy do sądu. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Wielkimi krokami zbliża się Noc Kultury w Lublinie. W programie koncerty, instalacje artystyczne, a także spacery tematyczne. W tym roku warsztaty kultury przygotowały po raz drugi propozycje także dla osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowaliśmy spacer dotykowy po instalacjach Nocy Kultury z audiodeskrypcją i asystencją. artystą, mówi Agata Sztorc-Gromaszek z Warsztatów Kultury w Lublinie.
7: W tym roku myślę, że mamy sukces, bo zapisało się sporo osób, które wręcz nam mówiły, że bardzo długo czekały na to, kiedy będzie oferta dostępna również dla nich, więc jak najbardziej myślę, że warto pamiętać też o osobach z niepełnosprawnościami przy projektowaniu również festiwali.
1: Cały program wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej nockultury.pl. To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Popołudnie pogodne, a chwilami pojawią się chmury. Przyniosą słabe, przelotne opady deszczu od 20 stopni na Podlasiu do 22 nad morzem, 23 na zachodzie i południu i 24 w centrum.
8: Autopromocja.

niezbadany obszar wody, spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: Jest 13. Maja Chwalińska zagra dziś o triumf w wielkoszlemowym turnieju French Open. W Wiśle trwa festiwal słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry. Skoczów rozpoczyna dziś dwudniowe święto miasta. W tym roku wydarzenie zmieniło lokalizację.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Z jednej strony introwertyczka, która świetnie umie skupić się wyłącznie na grze. Z drugiej bardzo otwarta, sympatyczna i skromna dziewczyna. Tak o Mai Chwalińskiej mówią koledzy z jej macierzystego klubu tenisowego Advantage w Bielsku Białej. Bielska zawodniczka zagra dziś o triumf w wielkoszlemowym turnieju French Open. O 15 w finale paryskiej imprezy polska tenisistka zmierzy się z 8 rakietą światowego rankingu, Rosjanką Mirą Andrijewą. Mai mocno kibicuje trener klubowy, były sparring partner i kolega Szymon Bandura, który wierzy, że zawodniczka złapała wiatr w żagle i rozpoczyna wielką karierę.
2: Miała jakieś tam swoje trudne chwile, ale teraz myślę, że zyskała niesamowitą pewność siebie i to na korcie widać. Odzyskała wiarę w to, że jest w stanie rywalizować z najlepszymi zawodniczkami na świecie i teraz na kortach Rolanda Garrosa możemy znowu obserwować dziewczynę bardzo szczęśliwą, radosną z tego, co robi na korcie i właśnie dlatego teraz może znowu osiągać te sukcesy.
0: W macierzystym klubie Mai Chwalińskiej BKT Advantage w Bielsku Białej przygotowano strefę kibica. Ruszy o godzinie 14:00. Wstęp jest wolny. W Wiśle trwa festiwal słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry. Spotkania odbywają się na czterech scenach. Głównej, nad wodą, w bibliotece oraz w strefie dla dzieci. Z Wisły nadaje dziś również plenerowe studio Radia Katowice. Popołudniową audycję od 14:00 poprowadzi Szymon Brandes.
3: Zajrzymy na spacery śladami Jerzego Pilcha z Katarzyną Koczwarą. Odwiedzimy granatowe pagórki z Grzegorzem Kazdepkę, a profesor Andrzej Chwal Alba opowie nam, dlaczego Wisła jest czymś więcej niż tylko rzeką. Będziemy ponadto rozmawiać o sztucznej inteligencji i duchowości z księdzem Grzegorzem Strzelczykiem, a także beskidzkiej przyrodzie z Jackiem Karczewskim i o świecie kociej szajki z Agatą Romaniuk.
0: Z Wisły relacjonować będziemy do godziny 19:00. Festiwal Granatowe Góry potrwa do jutra. Skoczów rozpoczyna dziś dwudniowe święto miasta. Będą gwiazdy i konkurs rzutu beretem, a wszystko po raz pierwszy już nie na rynku, a na miejskim targowisku, mówi dyrektorka Miejskiego Centrum Kultury Integrator Julia Raszka.
4: Głównie ze względów logistycznych impreza jest bardziej zwarta. Nie musimy tworzyć strefy gastronomicznej gdzieś dalej od sceny. Po prostu nie widać się. Plus dla melomanów może powiem, ponieważ nie mamy pierzei z kamienicami wokół. Ten dźwięk rozchodził się niezbyt atrakcyjnie, ale nie dało się z tym nic zrobić, bo przecież kamienic nie przestawimy na czas imprezy, a tutaj na targowisku miejskim niczego nie musimy przestawiać.
0: Świętowanie rozpocznie się o godzinie 14:00. Gwiazdą jutrzejszego wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski. Dniom Skoczowa patronuje Radio Katowice.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Piekarach Śląskich odbywa się dziś Psi Dzień Dziecka. W parku przy ulicy Armii Krajowej czeka dzień pełen darmowych atrakcji, w tym mini zoo, konsultacje z psimi trenerami czy konkursy. Jednym z najbardziej widowiskowych punktów programu będzie pokaz flyballu o 15:30. Ten dynamiczny sport polega na sztafetowym wyścigu psów na 40-metrowym torze. Czworonogi muszą pokonać przeszkody, samodzielnie uruchomić maszynę uwalniającą piłkę i wrócić z nią do swojego właściciela. Impreza ma na celu promowanie odpowiedzialnych zachowań wśród właścicieli czworonogów, a także edukowanie w zakresie polepszania warunków bytowych i poprawy ogólnego dobrostanu zwierząt. Dziś temperatura do 24 stopni. Do końca dnia będzie dość słonecznie, choć słońce może schować się co jakiś czas za chmurami. Aktualnie jakość powietrza jest dobra.
5: Kwadrans po godzinie 10, więc sprawdzamy, co tu i teraz, ale też w przyszłość będziemy sięgać. Dariusz Schmidt, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Witam serdecznie. No myślę, że same fajne informacje takie.
5: Super.
6: Które słuchacze w pierwszej połowie czerwca oczekują, takie informacje mam dla nich.
5: Pogoda bez deszczu na razie.
6: Na razie bez.
5: Albo już bez deszczu.
6: Już, właśnie, to jest lepsze określenie. Pogoda dziś, proszę państwa, w prawie całym kraju kształtowana jest przez obszar podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. Dociera do nas takie łagodne, bym powiedział, ani nie za ciepłe, ani nie za zimne powietrze. Dlatego w kraju dziś przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko miejscami gdzieś tam na wschodzie może wzrosnąć do dużego i tam po południu też pojawią się słabe opady letniego, czerwcowego deszczu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 do 25 stopni. Chłodniej jedynie w górach i nad morzem. Tam temperatura w zakresie 16-19 stopni. Wiatr dziś słaby i umiarkowany na północnym i północnym wschodzie z kierunków zachodnich, a na południu z kierunków wschodnich. W województwie śląskim dziś pogoda idealna na spędzanie wolnego czasu, soboty też na wolnym powietrzu, bym powiedział. Od rana do wieczora bowiem na niebie królować będzie słońce, bez deszczu oczywiście. Poza tym przyjemna temperatura, bo na termometrach dziś maksymalnie w Katowicach i w metropolii do 24 stopni, w Częstochowie i na Jurze do 23, podobnie w Bielsku Białej, a 22-23 stopnie. Taka temperatura dziś na ziemi rybnickiej, raciborskiej, tarnogórskiej, w rejonach podgórskich. Nawet tam ciepło, od 20 do 22, wysoko w Beskidach, też nie ma co narzekać, od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby, zmienny, wysoko w górach, no troszeczkę mocniej może powiać, północno-wschodni, skręcający na wschodni. W czasie najbliższej nocy, proszę Państwa, zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane i również parasol zostawiamy w domu bez opadów. Temperatura minimalna, no dość chłodno, w zakresie 9-12 stopni. Wiatr słaby nadal wiać będzie. A jutro w niedzielę, no również słońca nie zabraknie, choć nieco więcej chmur na niebie się pojawi i po południu może miejscami pokropić, a gdzie niegdzie też zagrzmieć. Temperatura maksymalna jutro w zakresie 22-24 stopni. Wiatr nadal słaby, zmiennych kierunków. Najczęściej z zachodu. W poniedziałek, proszę Państwa, bardzo podobna aura. Zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane. Również nie powinno padać. Temperatura w zakresie 22-24 stopni Celsjusza. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 985, mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali. No mniej więcej tak będzie się utrzymywało biometr tylko i wyłącznie dziś i jutro korzystny.
5: Bardzo dziękuję. Powiedziałeś, że ani ciepłe powietrze, ani zimne nie będzie nam dziś dokuczać, czyli takie umiarkowane. Gorące to nam się zrobi o 15.
6: No tak.
5: Z wiadomych powodów, oczywiście. Dariusz Szmil, dziękuję Ci bardzo. Kciuki. Tak, to była prognoza pogody dla Państwa.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 czerwca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę początek meczu Mai Chwalińskiej w finale French Open w Paryżu. Bohaterski ratownik medyczny ze Stalowej Woli uratował dwoje starszych ludzi z pożaru. Będą nowe atrakcje turystyczne na Warmii i Mazurach. Gminy dostały dofinansowanie. Za godzinę najważniejszy mecz w karierze Mai Chwalińskiej zagra o pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. Jej finałową rywalką będzie Mirra Andrijewa. Co możemy powiedzieć o Rosjance? To pytanie do Krzysztofa Łoniewskiego z naszej redakcji sportowej.
1: Andrijewa jest faworytką spotkania, to obecnie 8. rakieta świata. Całkiem niedawno grała w finale prestiżowego tysięcznika w Madrycie, też na nawierzchni ziemnej. Jej pozostałe atuty wylicza tenisowy ekspert Mirosław Żukowski z Rzeczpospolitej.
2: Mirra Andrijewa to jest inny poziom, jeśli chodzi o szybkość piłki, return, serwis również, kombinacyjna gra, ona potrafi wszystko.
1: Z drugiej strony musimy pamiętać, że Chwalińska wygrała do tej pory w turnieju głównym, wygrywała do tej pory w turnieju głównym tylko z wyżej notowanymi przeciwniczkami i na pewno nie będzie dziś na straconej pozycji. Mecz startuje o godzinie 15.
0: O czym mówił Krzysztof Łoniewski. Zakończyły się spotkania ukraińskiej delegacji z przedstawicielami rządu i prezydenta. Specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego, Kiryło Budanow, przyjechał do Polski w związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
3: Rano Kiryło Budanow spotkał się z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom, napisał po spotkaniu szef MON. We wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że przedstawił polskie oczekiwania po decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Są granice, których przekroczyć nie wolno, zakończył swój wpis w serwisie X polski minister. Po spotkaniu z wicepremierem ukraińska delegacja przeniosła się do Belwederu. Przez ponad godzinę Kiryło Budanow rozmawiał z Marcinem Przydaczem. Prezydencki minister napisał w mediach społecznościowych, że dyskutowano o relacjach dwustronnych, w tym także problemach historycznych wynikających z ostatnich decyzji strony ukraińskiej. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: W poniedziałek odbędzie się posiedzenie kapituły Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania Załańskiemu odznaczenia. Ratownik medyczny ze Stalowej Woli w ostatniej chwili uratował dwoje starszych ludzi z pożaru. Poinformowała o tym podkarpacka stacja pogotowia ratunkowego w Mielcu. Bartłomiej Wilczewski pracuje w podstacji w Stalowej Woli. Wychodząc rano na dyżur, zauważył, że z sąsiedniego drewnianego domu wydobywały się gęste kłęby czarnego dymu. Wiedział, że mieszkają tam dwie starsze osoby. Ratownik zaczął dobijać się do drzwi i okien, próbując zaalarmować mieszkańców o niebezpieczeństwie. Następnie pomógł małżonkom wydostać się z zadymionego budynku. Chwilę później doszło do wybuchu. Jak informuje mieleckie pogotowie, najprawdopodobniej eksplodowała butla gazowa, a budynek natychmiast stanął w ogniu. Ratownik wezwał pomoc, mieszkańcy domu nie odnieśli obrażeń. Pożar gasiło 11 zastępów straży, drewniany budynek spłonął doszczętnie. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. Nowe atrakcje turystyczne na Warmii i Mazurach. 6 gmin dostało 120 tysięcy złotych dotacji z budżetu województwa. O szczegółach Katarzyna Piasecka.
4: Na ścieżce rowerowej od Bratianu do Radomna powstanie wiata rekreacyjna. W Nowym Mieście Lubawskim i Elblągu wykonane zostaną okolicznościowe murale. Na przystani w Małdytach zorganizowana zostanie strefa do wypoczynku. Będą tam m.in. nowe leżaki. W Olsztynie bardziej dostępny dla turystów ma być teren w okolicach mostu przy ulicy Kalinowskiego. To początek wielu spływów kajakowych Łyną. Wyremontowana zostanie także infrastruktura rekreacyjna na plaży w Warlitach Wielkich koło Strudy. Dodajmy, że to część kanału Elbląskiego.
0: Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wspiera takie projekty od 7 lat. Do tej pory przeznaczono na to ponad 2 miliony złotych. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sporo słońca w całej Polsce, ale chwilami będą się pojawiać chmury. Miejscami przyniosą słabe, przelotne opady deszczu. Teraz na termometrach w Lesku 14 stopni, w Ustce 17, w Warszawie 21, a we Wrocławiu 22.
6: Ogłoszenie społeczne.

I fotografia, fotografia, odwróćcie się. Tutaj do zdjęcia. Woodstock, bardzo głośno teraz. Panowie, bardzo dziękuję.

0: Jest 15. Lada moment. Maja Chwalińska powinna rozpoczynać finałowy mecz wielkoszlemowego turnieju French Open. Lekarze apelują o rozsądek nad wodą. Skoki na główkę w nieznanych miejscach mogą skończyć się tragicznie. Szkielet pisarza to słuchowisko, które premierowo zostanie odtworzone w Wiśle. Powstało przy udziale Radia Katowice.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Maja Chwalińska powinna właśnie rozpoczynać swój mecz w finale French Open. Kciuki trzymają za nią między innymi obecni w strefie kibica w Dąbrowie Górniczej, skąd tenisistka pochodzi. Na miejscu jest Piotr Muszalski.
2: I oczywiście strefa kibica w Dąbrowie Górniczej, w tej fabryce pełnej życia, pęka już w szwach. Tutaj pierwsi kibice podobno pojawili się już, żeby zająć te leżaki i krzesełka przed godziną 13, ale najważniejszą informacją jest to, że mecz się jeszcze nie rozpoczął, a nawet zawodniczki jeszcze nie pojawiły się w tym słynnym tunelu i nie przeprowadzają tej rozgrzewki, którą tenisiści mają przed każdym spotkaniem. Tutaj gdzieś usłyszałem informację, że ten mecz ma się niby rozpocząć za 15-20 minut, więc będziemy czekać. A cały czas tu schodzą kolejni kibice. No tutaj na pewno Maja Chwalińska już dotarła do wielkiego finału i zrobiła wynik ponad stan, o tym mówimy już od kilku dni, ale też trzeba dodać, że jest kolejną bardzo znaną dąbrowianką, bo przecież Janusz Gajos, aktor, bo przecież Krzysztof Wielicki, himalaista, czy Dawid Podsiadło, piosenkarz, no to są te osoby najbardziej znane z Dąbrowy Górniczej, a teraz do nich z pewnością dołączyła ta młoda tenisistka Maja Chwalińska, która jeszcze nie rozpoczyna tej walki. Oto wielkie trofeum, ale mamy nadzieję tutaj wszyscy, że za chwilę się to zacznie. Na tym wielkim telebimie trwa akurat teraz studio przedmeczowe. Jeszcze nie ma zawodniczek w tunelu, więc czekamy i mamy nadzieję, że to czekanie zostanie wynagrodzone dobrym wynikiem. Chociaż jak już mówiłem, Maja może, a Mira Andrzejewa musi.
0: Czekamy i trzymamy kciuki, relacjonował Piotr Muszalski.

0: Coraz wyższe temperatury i zbliżające się lato powodują, że chętniej wypoczywamy nad wodą. Dlatego pojawiają się apele o rozsądek, zwłaszcza jeśli odpoczywamy nad naturalnymi zbiornikami wodnymi. Przede wszystkim nie skaczmy na główkę w miejscach, których nie znamy. Lekarka medycyny ratunkowej dr Izabela Hanek przypomina, że może się to skończyć tragicznie.
1: Urazy kręgosłupa szyjnego. Są to zmiany już nieodwracalne i to niestety potem widzimy w oddziałach ortopedii czy w oddziałach intensywnej terapii. I druga rzecz, zmiany dotyczące układu krążenia. W tej sytuacji, kiedy woda jest zimna, dochodzi do skurczu naczyń częstowieńcowych, doprowadzi do zatrzymań krążenia, zawałów i różnych tego typu powikłań.
0: Lekarze przypominają też, aby nie łączyć wypoczynku nad wodą z alkoholem.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Szkielet pisarza to słuchowisko, które premierowo zostanie odtworzone w Wiśle. To koprodukcja Festiwalu Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry, Teatru Śląskiego i Radia Katowice. Dzieło poświęcone jest właśnie patronowi festiwalu.
3: Ojciec rzucił we mnie czarodziejską górą w twardej oprawie.
4: Tu spadła.
5: Pokaż. Gdzie?
6: Artur Pałyga, nasz nadworny dramaturg, napisał wspaniały tekst.
7: Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego, reżyser słuchowiska.
6: Na pewno tam pobrzmiewa i twórczość Pilcha i są fragmenty jego dzieł, ale w taki ironiczny sposób potraktowane.
8: Realizuje Jacek Kurkowski, nasz wybitny realizator dźwięku.
7: Ewelina Kosałka-Pasja, redaktor naczelna Radia Katowice.
8: Do tego w słuchowisku wszystkie dźwięki i natury i cała muzyka to są nagrania oryginalne w Wiśle.
0: W rolach głównych zagrali Alina Hechelska, Ewa Leśniak, Robert Talarczyk i Dariusz Chojnacki. Słuchowisko zostanie zaprezentowane w Wiślańskiej Bibliotece o godzinie 21. Na koniec ponownie sport. Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała rozgrywają finałowy mecz barażowy o pierwszą ligę. Bielszczanie podejmują Sandecję Nowy Sącz, a spotkanie obserwuje Krzysztof Klepczyński.
9: Witam. Telebim również ustawiony jest na kortach BKT Advantage Bielsko-Biała, gdzie Maja Chwalińska od 12 lat przecież reprezentuje barwy tego klubu. No więc dzielimy to między Dąbrowę Górniczą i Bielsko-Białą, ale na razie 9,5 tysiąca widzów obserwuje rywalizację pod Beskidzią. Powrót do pierwszej ligi piłkarskiej po dwuletniej banicji. Na razie Bielszczanie są tego bliżej, bo prowadzą w meczu 1-0 od 5 minuty, a mam już 62 na boiskowym zegarze. Bielszczanie są zespołem lepszym i optycznie, i fizycznie, i w ilości strzałów oddanych na bramkę Jelenia, który dziś jest tym ostatnim ogniwem w Sandecji. Ale czy to wszystko przyniesie sukces? Jeszcze pół godziny między innymi takiej gry, która jak na razie jest pod dyktando Podbeskidzia, ale czy ona do końca będzie pod dyktando i czy Podbeskidzie utrzyma to czyste konto? Przed momentem było spięcie w polu karnym, więc arbiter czeka na decyzję video assistant referee, jak to ładnie mówimy, czyli VAR-u. No i oczywiście to wejście było czyste. Oczywiście, bo ja widziałem, że ono było czyste, ale sprawdzić trzeba, bo Sądeczanin upadł na murawę. 63. minuta. Podbeskidzie prowadzi 1-0. To jest jeden jedyny mecz finałowy. Musi przynieść rozstrzygnięcie albo w 90 minutach. Przy remisie po 90 będziemy mieć dogrywkę. Gdyby dogrywka nie rozstrzygnęła rywalizacji, rzuty karne zdecydują o tym, kto awansuje do pierwszej ligi, ale na razie bliżej są gospodarze. Podbeskidzie, Bielsko-Biała.
0: Do końca dnia będzie pogodnie. Noc upłynie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, bez opadów. Temperatura minimalna w jej trakcie od 9 do 12 stopni.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 czerwca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Maja Chwalińska lada chwila zaczyna walkę w finale French Open w Paryżu. Pięciolatka, która wczoraj wypadła z balkonu na 11 piętrze w bloku we Włocławku, jest w ciężkim, ale stabilnym stanie. Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego. Umowa wchodzi w życie za tydzień. Piękny paryski sen Mai Chwalińskiej trwa w najlepsze. Jest już w finale Rolanda Garrosa i bez dwóch zdań jest na tę chwilę najpopularniejszym sportowcem w naszym kraju. Dziś na korcie Filipa Chartiera zagra o trofeum z Mirrą Andrzejewą. Z jakimi szansami na zwycięstwo? Pytamy o to Krzysztofa Łoniewskiego z naszej redakcji sportowej.
2: Przed godziną mówiliśmy o atutach Rosjanki. Teraz dla równowagi wymienimy największe pozytywy w grze Chwalińskiej, mówi komentatorka Eurosportu Justyna Kostyra.
3: Wysokie top spiny, które sprawiają problemy wszystkim. Do tego skróty, slajsy. Właściwie nie ma wymiany, w której Chwalińska zagrałaby dwie takie same piłki. Nikt do tej pory nie znalazł sposobu na to, jak poradzić sobie z rytmem gry.
2: I bardzo liczymy na to, że Andrzejewa też sobie z tym nie poradzi. Aczkolwiek musimy pamiętać, że jest zdecydowanie najwyżej notowaną zawodniczką, z jaką przyjdzie rywalizować w Paryżu naszej tenisistce. Rosjanka plasuje się aktualnie na 8 pozycji w rankingu WTA, a mecz na korcie Filipa Chartiera rozpocznie się za kilkanaście minut.
1: O czym mówił Krzysztof Łoniewski. Stan dziewczynki z Włocławka, która wypadła przez okno z mieszkania na 11 piętrze, jest bardzo ciężki, ale stabilny. O stanie dziewczynki poinformował szpital imienia Jurasza w Bydgoszczy. Do wypadku doszło wczoraj przed południem. Pięcioletnia dziewczynka spadła na krzewy rosnące przed blokiem. Matka dziewczynki spała w tym czasie w mieszkaniu. Jak się okazało, w organizmie miała promil alkoholu oraz ślady marihuany. Została zatrzymana. Może jej grozić do 5 lat więzienia. Lekarze walczą o życie dziecka, a policja bada dokładne okoliczności zdarzenia. Polska nie zamierza wdrażać wszystkich przepisów paktu migracyjnego, zapowiedział to wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Pakt wchodzi w życie 12 czerwca. Jednym z jego kluczowych elementów jest pula solidarnościowa, z której Polska jest w tym roku wyłączona i która przewiduje, że albo kraje przyjmą migrantów od państw pod presją, albo zapłacą 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Ale pakt migracyjny to w sumie kilkanaście regulacji i Polska już wie, i mówi, że nie będzie wszystkich stosować. Byłoby to niebezpieczne, podkreślił wiceminister Duszczyk.
4: Na pewno byłoby to wykorzystane przez Rosję i Białoruś, ponieważ wprowadzałoby przepisy, które mogłyby osłabić naszą determinację, jeśli chodzi o ochronę granicy. Stanowisko Polski jest jasne, dobrze uargumentowane. Z 12 nic się tutaj nie wydarzy. Wstaniemy rano, to będzie taki sam dzień jak poprzedni wieczór. Jakieś mówiące hasło, że 12 to jest jakaś data, która spowoduje jakieś nie wiadomo co w Polsce, jeśli chodzi o politykę migracyjną, to mogę zapewnić, że nic takiego się nie wydarzy.
1: Polska na pewno wdroży regulacje dotyczące rozbudowy bazy danych, by lepiej identyfikować osoby przemieszczające się nielegalnie po Europie, ale nie zamierza na przykład budować na granicach specjalnych budynków do zapewnienia migrantom opieki medycznej i oddelegowywać tam grupy lekarzy. W Holandii rośnie poparcie polityczne dla małych reaktorów jądrowych SMR. Rząd chce przyspieszyć ich budowę, żeby wspomóc transformację energetyczną i odciążyć przeładowaną sieć energetyczną. Przeciwnicy wskazują na zagrożenia związane z radioaktywnością. Zwolennicy postanowili zostać pionierami.
5: Położona 45 km na północ od Amsterdamu, gmina Opmier od 3 lat stara się o zbudowanie małego reaktora. Powodem są trudności ze znalezieniem gruntów pod farmy wiatrowe i słoneczne. Jest to także bardziej niezawodne źródło energii. Działa bez względu na pogodę. Stabilna sieć energetyczna potrzebuje stabilnego źródła energii, powiedział mi menadżer projektu w gminie Dan Praumbom. Mini reaktor ma zbudować firma Olsis za 300 milionów euro. Gmina daje grunt, firma ponosi koszty. Ktoś musi zacząć i udowodnić, że to dobre rozwiązanie. To jest część badań nad małymi reaktorami. Kolejne będą tańsze. Rząd ma przedstawić plan przyspieszenia budowy reaktorów w tym miesiącu. Firmy zajmujące się ich produkcją apelują do rządu o przyspieszenie procedur i finansowanie. Reaktor w Opmier ma ruszyć za 9 lat. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
6: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. Prawie 60% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Popołudnie pogodne, jednak miejscami może się chmurzyć. Na północy niewielkie przelotne opady deszczu. Od 20 stopni na Podlasiu do 22 nad morzem, 23 na zachodzie i południu i 24 w centrum.
6: Trójka.

0: Minęła 16. W ostatnich dwóch dniach policja zatrzymała 700 kierujących pod wpływem alkoholu. Przed koncertem Dawida Podsiadło na Stadionie Śląskim służby wprowadzają zmiany w organizacji ruchu. Pokój opiekuna z dzieckiem został otwarty w Tarnogórskim Centrum Kultury.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Z każdym dniem długiego weekendu rośnie liczba zatrzymanych pijanych kierowców. Komenda Główna Policji podała najnowsze dane z polskich dróg. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
2: Tylko wczoraj na polskich drogach zginęły 3 osoby, a kilkuset kierowców prowadziło pojazd pod wpływem alkoholu, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
3: Wczoraj, 5 czerwca, doszło do 72 wypadków drogowych, w których 3 osoby poniosły śmierć, a 98 zostało rannych. Policjanci ujawnili również 364 kierujących znajdujących się pod działaniem alkoholu.
2: Łącznie 4 i 5 czerwca doszło do 118 wypadków drogowych. Zginęło 6 osób, a 146 zostało rannych.
0: W tym czasie prawie 700 osób zostało zatrzymanych za kierowanie pod wpływem alkoholu. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie dziś i jutro wystąpi Dawid Podsiadło. Koncerty przyciągną tysiące fanów, dlatego miasto i służby wprowadzają zmiany w organizacji ruchu. O szczegółach nasz reporter Kamil Jasek.
4: Osoby, które chcą dotrzeć w okolice Stadionu Śląskiego, powinny rozważyć skorzystanie z tramwajów. Zarząd Transportu Metropolitalnego zwiększa liczbę kursów. Na tory wyjadą dodatkowe składy numer 16, 11, 15 i 19. Ponadto uruchomiona zostanie specjalna linia numer 0. Z utrudnieniami muszą za to liczyć się pasażerowie autobusów. Na 15 liniach z powodu zmian drogowych będą obowiązywać trasy objazdowe. W czasie koncertów od godziny 16 aż do 3 w nocy kierowcy nie wjadą na katowickie osiedle Tysiąclecia od strony ulicy Chorzowskiej. Z kolei na ulicy Parkowej w Chorzowie od popołudnia będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy.
0: Po zakończeniu obu koncertów kierowcy muszą przygotować się na dodatkowe utrudnienia, aby umożliwić fanom bezpieczne wyjście ze stadionu. Służby tymczasowo zamkną ulicę Katowicką, Chorzowską oraz Aleję Wojska Polskiego.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Pokój opiekuna z dzieckiem został otwarty w Tarnogórskim Centrum Kultury. Powstał z inicjatywy mieszkańców. To nowa przestrzeń stworzona z myślą o komforcie rodziców i najmłodszych. Pomieszczenie znajduje się na kondygnacji -1 budynku TCK i będzie dostępne bezpłatnie nie tylko dla osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez instytucje, ale dla wszystkich mieszkańców oraz turystów przebywających w ścisłym centrum miasta, którzy w danym momencie potrzebują miejsca do opieki nad dzieckiem, na przykład nakarmienia, przewinięcia czy wyciszenia. W zabytkowych wnętrzach pałacu Baranowice w Żorach kwintet śląskich kameralistów o 17:00 rozpocznie koncerty Vivaldiana. Będzie to spotkanie baroku z tangiem, klasyki z jazzem i tradycji z żywą improwizacją oraz z wyjątkową kompozycją Dariusza Zbocha, inspirowaną 4 porami roku Antonio Vivaldiego. Z kwintetem śląskich kameralistów zagra pianista jazzowy Bartosz Kalicki. Jeszcze w pogodzie, po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni Celsjusza. Wysoko w Beskidach od 14 do 16 stopni.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 czerwca, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Maja Chwalińska gra z Mirną Andrzejewą w finale Wielkiego Szlema w Paryżu. W Jeziorzycach koło Słupska wykoleił się pociąg towarowy. Są utrudnienia na trasie Słupsk-Lęborg. Komisja Europejska odpowiada na apel m.in. Polski w sprawie ograniczeń wizowych dla Rosjan. Trwa finał Rolanda Garrosa w Paryżu. Maja Chwalińska mierzy się z Rosjanką Mirną Andrzejewą, a mecz ogląda Krzysztof Łoniewski z Trójkowej Redakcji Sportowej.
6: I mecz zaczął się od wzajemnych przełamań serwisu. Mówimy ciągle o pierwszym secie. Najpierw Andrzejewa zaliczyła break przy podaniu Chwalińskiej. W kolejnym gemie role się odwróciły i to Polka zwyciężyła przy serwisie Rosjanki. Trudno w to uwierzyć, ale kolejne dwa gemy znów potoczyły się według tego scenariusza. Dopiero piąty gem po myśli serwującej, co ważne, Maji Chwalińskiej. Wygrała go w kapitalnym stylu do zera. Były skróty, były loby, czyli to wszystko, czym zachwyca od pierwszego meczu w Paryżu. Potem z kolei Andrijewa wygrała własne podanie. W tym momencie trwa siódmy tak zwany lakostowski gem w tym secie i w tym momencie Andrijewa wyszła na prowadzenie, prowadzić 40 do 30. Dach nad kortem Filipa Szatriera otwarty, coraz mocniej zdaje się wiać. To będzie miało wpływ na przebieg rywalizacji. Pamiętamy podobne warunki z ćwierćfinałowego spotkania Chwalińskiej z inną Rosjanką Anną Kalińską. Wówczas z rzeczonym wiatrem lepiej poradziła sobie nasza zawodniczka i ciekawostka. Przed chwilą po jednym z udanych smeczów Chwalińskiej brawa bił jej z trybun na korcie Filipa Szatriera znany aktor Brad Pitt.
5: O czym mówił Krzysztof Oniewski. Duże utrudnienia kolejowe na Pomorzu w Jeziorzycach koło Słupska wykoleił się pociąg towarowy. Nikt nie został poszkodowany, ale pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami, mówi Rafał Wilgusiak ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
7: Ruch pociągów na jednotorowej linii przebiegającej przez tę stację został całkowicie wstrzymany. Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową na odcinku Damnica-Słupsk-Wrześnica. Natomiast za pociągi PKP Intercity autobusy pojadą na odcinku Słupsk-Lęborg.
5: Na razie wiadomo, nie wiadomo, kiedy zostanie przywrócony ruch na trasie Słupsk-Lęborg. Nieoficjalne utrudnienia potrwają nawet do jutra. Komisja Europejska odpowiada na apel 11 krajów, w tym Polski, w sprawie ograniczeń wizowych dla Rosjan. Bruksela zaproponuje zaostrzenie procedur. Niedawno ujawnione dane wskazały na rosnącą liczbę wiz dla Rosjan.
8: List 11 krajów powstał z inicjatywy Szwecji, ale Polska już od dłuższego czasu podkreślała, że potrzebne są dodatkowe restrykcje wizowe. Przedwczoraj w Luksemburgu mówił o tym wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
9: Nie może być tak, że z jednej strony są prowadzone sankcje, a z drugiej strony wydaje się kilkaset tysięcy wiz turystycznych tak naprawdę dla obywateli Rosji, które wypoczywają na plażach europejskich.
8: Po napaści Rosji na Ukrainę Komisja Europejska wprowadziła ograniczenia wizowe dla Rosjan, ale unijne kraje różnie wdrażają te wytyczne i brakuje spójności. Zaproponujemy dodatkowe ograniczenia, by skuteczniej przeciwdziałać zagrożeniom dla bezpieczeństwa, zapowiedział rzecznik Komisji Markus Lammert. Jeszcze w te wakacje zmian nie będzie. Komisja Europejska ma przedstawić propozycje w przyszłym roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: Z okazji Święta Warszawy przez centrum miasta przeszła piąta parada syrenki. Kolorowe instalacje artystyczne w towarzystwie orkiestr dętych, szczudlarzy, tancerzy i performerów przejechały krakowskim przedmieściem na Plac Zamkowy.
10: Dzień dobry, jak się podobają syrenki?
11: Cudowne są.
10: A która najładniejsza jak na razie?
12: Chyba ta pierwsza, która była bardzo kolorowa.
10: A czemu wpadła w oko?
12: Bo była bardzo zielona, dużo roślin, grzyby.
10: Czyli jest pan miłośnikiem przyrody?
12: Można tak powiedzieć.
11: Jesteśmy po prostu zachwycone.
10: Jakie walory panie najbardziej doceniają?
11: Nam się wszystko podoba.
13: Wyjechały z Gdańska i nam się tak specjalnie na ten weekend.
11: Gdynia pozdrawia!
5: Wydarzenie ma na celu pokazać różnorodność Warszawy i jej mieszkańców. Na miejscu był Przemysław Paczkowski. Jeszcze wracamy na kort do Paryża. Krzysztof Łoniewski obserwuje mecz Maji Chwalińskiej.
6: Mira Andrijewa prowadzi w pierwszym secie 4 do 3 z przewagą przełamania serwisu. Serwuje po to, żeby prowadzić 5 do 3. Na razie 15 do 0 dla niej w tym gemie.
5: Relacjonował Krzysztof Łoniewski.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Popołudnie pogodne, miejscami może się chmurzyć. Na północy niewielkie przelotne opady deszczu od 20 stopni na Podlasiu do 22 nad ranem, 20 nad morzem, 23 na zachodzie i południu i 24 w centrum.
1: Zapraszamy.

FedEx, never reaching apex, just like Google Call stock.

0: Minęła 16. W ostatnich dwóch dniach policja zatrzymała 700 kierujących pod wpływem alkoholu. Przed koncertem Dawida Podsiadło na Stadionie Śląskim służby wprowadzają zmiany w organizacji ruchu. Pokój opiekuna z dzieckiem został otwarty w Tarnogórskim Centrum Kultury.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Z każdym dniem długiego weekendu rośnie liczba zatrzymanych pijanych kierowców. Komenda Główna Policji podała najnowsze dane z polskich dróg. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
2: Tylko wczoraj na polskich drogach zginęły 3 osoby, a kilkuset kierowców prowadziło pojazd pod wpływem alkoholu, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
3: Wczoraj, 5 czerwca, doszło do 72 wypadków drogowych, w których 3 osoby poniosły śmierć, a 98 zostało rannych. Policjanci ujawnili również 364 kierujących znajdujących się pod działaniem alkoholu.
2: Łącznie 4 i 5 czerwca doszło do 118 wypadków drogowych. Zginęło 6 osób, a 146 zostało rannych.
0: W tym czasie prawie 700 osób zostało zatrzymanych za kierowanie pod wpływem alkoholu. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie dziś i jutro wystąpi Dawid Podsiadło. Koncerty przyciągną tysiące fanów, dlatego miasto i służby wprowadzają zmiany w organizacji ruchu. O szczegółach nasz reporter Kamil Jasek.
4: Osoby, które chcą dotrzeć w okolice Stadionu Śląskiego, powinny rozważyć skorzystanie z tramwajów. Zarząd Transportu Metropolitalnego zwiększa liczbę kursów. Na tory wyjadą dodatkowe składy numer 16, 11, 15 i 19. Ponadto uruchomiona zostanie specjalna linia numer 0. Z utrudnieniami muszą za to liczyć się pasażerowie autobusów. Na 15 liniach z powodu zmian drogowych będą obowiązywać trasy objazdowe. W czasie koncertów od godziny 16 aż do 3 w nocy kierowcy nie wjadą na katowickie osiedle Tysiąclecia od strony ulicy Chorzowskiej. Z kolei na ulicy Parkowej w Chorzowie od popołudnia będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy.
0: Po zakończeniu obu koncertów kierowcy muszą przygotować się na dodatkowe utrudnienia, aby umożliwić fanom bezpieczne wyjście ze stadionu. Służby tymczasowo zamkną ulicę Katowicką, Chorzowską oraz Aleję Wojska Polskiego.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Pokój opiekuna z dzieckiem został otwarty w Tarnogórskim Centrum Kultury. Powstał z inicjatywy mieszkańców. To nowa przestrzeń stworzona z myślą o komforcie rodziców i najmłodszych. Pomieszczenie znajduje się na kondygnacji -1 budynku TCK i będzie dostępne bezpłatnie nie tylko dla osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez instytucje, ale dla wszystkich mieszkańców oraz turystów przebywających w ścisłym centrum miasta, którzy w danym momencie potrzebują miejsca do opieki nad dzieckiem, na przykład nakarmienia, przewinięcia czy wyciszenia. W zabytkowych wnętrzach pałacu Baranowice w Żorach kwintet śląskich kameralistów o 17 rozpocznie koncerty Vivaldiana. Będzie to spotkanie baroku z tangiem, klasyki z jazzem i tradycji z żywą improwizacją oraz z wyjątkową kompozycją Dariusza Zbocha, inspirowaną 4 porami roku Antonio Vivaldiego. Z kwintetem śląskich kameralistów zagra pianista jazzowy Bartosz Kalicki. Jeszcze o pogodzie. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni Celsjusza. Wysoko w Beskidach od 14 do 16 stopni.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 czerwca, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. To Mira Andrzejewa wygrała w Paryżu, pokonała Maję Chwalińską w dwóch setach 6-3 i 6-2. W gminie Mikołajki nie zgłoszono większych szkód związanych z trąbą powietrzną, która przeszła wczoraj nad okolicą. W Sandomierzu 150 osób z całej Polski bierze udział w ogólnopolskim zjeździe kominiarzy. Maja Chwalińska nie została mistrzynią Rolanda Garrosa. W finale przegrała z Mirą Andrzejewą, a mecz obserwował Krzysztof Łoniewski.
2: Przegrała 3-6 i 2-6. W miarę wyrównana walka trwała w pierwszym secie do stanu po 3. W drugim to Rosjanka już zdecydowanie dominowała. To spotkanie trwało niecałe półtorej godziny. Andrzejewa wygrała po raz pierwszy w wielkim sztemie. Dla Mai Chwalińskiej to też największy sukces w karierze.
1: A o więcej Krzysztof opowie za chwilkę już w serwisie sportowym. Ukraińska armia zaatakowała bazę i terminal naftowy w miejscowości Łomonosow w rosyjskim obwodzie leningradzkim. Jak informuje ukraiński sztab generalny, ataki przeprowadzono wczoraj i tej nocy. Ich celem było m.in. baza naftowa i terminal Neste w Łomonosowie. Doszło tam do eksplozji. Terminal jest głównym węzłem dystrybucji produktów naftowych w północno-zachodniej Rosji. Siły ukraińskie zaatakowały także bazę floty bałtyckiej w Kronsztadzie koło Sankt Petersburga i magazyn amunicji i sprzętu wojskowego w miejscowości Bolszaja i Żora. Nie wywołało takich strat jak zjawisko sprzed tygodnia na Opolszczyźnie, ale zostało sklasyfikowane jako tornado. Wczoraj w rejonie Mrągowa i Mikołajek wystąpiła superkomórka burzowa, która w gminie Mikołajki przerodziła się w trąbę powietrzną. Jak mówi Piotr Szuster z IMGW oraz z Polskich Łowców Burz, zjawisko z Mazur należało do najsłabszych tornad.
3: Przeciętnie na obszarze Polski notujemy od 7 do 14 trąb powietrznych, w tym statystycznie jedna posiada umiarkowaną siłę, natomiast te najsilniejsze trąby powietrzne w wysokich stopniach klasyfikacji intensywności zdarzają się przeciętnie raz na około 10 do 12 lat.
1: Zjawisko z Mazur rozwinęło się na kilka minut, a straty, jakie spowodowało, nie wymagały interwencji służb ratunkowych.
3: W tej chwili dysponuję informacją o uszkodzonym garażu w miejscowości Inulec oraz szkodzie w postaci ułamanego świerka.
1: Wystąpienie tornada potwierdziły systemy radarów meteorologicznych. Zapisała je także Europejska Baza Danych o poważnych zjawiskach pogodowych. Ponad 150 osób z całej Polski bierze udział w ogólnopolskim zjeździe kominiarzy, który odbywa się w Sandomierzu. Takie wydarzenia odbywają się od 29 lat co roku w innym miejscu.
4: Zjazd poprzedziła msza święta w katedrze, po czym zebrani, ubrani w czarne tradycyjne stroje kominiarskie, w kapeluszach, przemaszerowali ulicami Starówki w towarzystwie orkiestry dętej. Edward Łysak, prezes kieleckiego oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich, powiedział, że zawód niestety wymiera. Na koniec ubiegłego roku w szkołach branżowych w Polsce na kominiarza uczyło się w sumie 12 uczniów.
5: Nie ma nowych kominiarzy, a my się po prostu już powoli starzejemy. Nie ma chętnych, bo praca jest ciężka, brudna i musimy być nieraz dyspozycyjni do godziny 19 i 20, nieraz nawet w sobotę i w niedzielę, jak się nie chce palić.
4: Piotr Czepiel, prezes oddziału Korporacji Kominiarzy Polskich w Tarnobrzegu, przyznał, że ludzie, widząc kominiarza, bardzo często łapią się za guzik, co on od lat traktuje niezmiennie.
6: Uśmiecham się do nich jak najbardziej, jest to bardzo miłe, sympatyczne. Ta tradycja się wywodzi sprzed dziesiątków lat.
4: Zjazd Kominiarzy Polskich potrwa do jutra. Z Sandomierza Grażyna Szlamzak-Wójcik, Polskie Radio Kielce.
1: To był serwis trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Krzysztof Łoniewski.
2: Mira Andrzejewa po raz pierwszy w karierze wygrała w wielkim szlemie. W finale Roland Garros pokonała naszą Maję Chwalińską 6-3 i 6-2. Wyrównana walka w tym meczu toczyła się do po 3 w pierwszym secie. Wówczas Rosjanka przełamała ponownie serwis Chwalińskiej. Wygrała dwa kolejne gemy i całego pierwszego seta. W drugim prowadziła już 5-0. Chwilowy zryw Polki pozwolił jej wygrać dwa gemy, ale to Rosjanka po godzinie i 23 minutach zasłużenie podniosła ręce do góry w geście zwycięstwa. Oczywiście wielkie brawa dla Maji Chwalińskiej, która ewidentnie czuła dziś zmęczenie trudami całego turnieju. Przypominamy, że z miejsca 114 w rankingu WTA w najnowszym notowaniu awansuje na 21 miejsce. Czapki z głów przed tym, czego dokonała w Paryżu. Co poza Rolandem Garrosem? Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała awansowali do BetClic pierwszej ligi po zwycięskim finale barażu 3-1 z Sandecją Nowy Sącz. Na piłkarskich salonach kontuzja niemieckiego talentu wykluczająca go z rozpoczynających się za tydzień Mistrzostw Świata. 18-letni Lennart Karl nabawił się urazu mięśniowego podczas przygotowań do sparingowego spotkania ze Stanami Zjednoczonymi. Piłkarza Bayeru Leverkusen w kadrze Juliana Nagelsmana zastąpi Asan Ouedraogo z RB Lipsk. Kontuzja także w drużynie naszych siatkarek. Martyna Czerniańska będzie pauzowała kilka tygodni i opuści przedwcześnie pierwszy turniej Ligi Narodów w Nankin w Chinach, gdzie Polki do tej pory tylko wygrywają, kolejno z Belgijkami, Czeszkami i Serbkami. Jutro na zakończenie imprezy spotkają się z gospodyniami Chinkami. Kibicom Żużla przypominamy na zakończenie serwisu, że dziś drugie Grand Prix w Manchesterze. Pierwsze wczorajsze zdominowali Australijczycy, zajęli 3 pierwsze miejsca. Zwyciężył Max Frick przed Bradim Kelcem i Jackiem Holderem. Czwarte miejsce zajął Bartosz Zmarzlik, który zaliczył wywrotkę w biegu finałowym. Początek zawodów o 20.
1: Przed nami słoneczna niedziela, ale może się zachmurzyć i popadać przelotny deszcz. Od 18 stopni nad morzem, 20 na Pomorzu i w rejonach podgórskich, 24 na zachodzie, 27 na Mazowszu.
7: Zapraszamy.

się w potoku słów. Porady nieprzerwanie płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślisz, że nie pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie.

0: wiadomość dla ciebie, ja ciebie kocham, od mono. Brak mi słów, człowieku, ja ci powiem.
1: Kto kojarzy, niech pomaga oczywiście.

Why do you cheat me this way, princess?

0: Minęła 17. Zakończył się finał French Open kobiet, w którym Maja Chwalińska zmierzyła się z Mirrą Andrzejewą. W Rudzie Śląskiej trwają Święto Herbu oraz Święto Miasta. W Wodzisławiu Śląskim trwają badania ankietowe na temat edukacji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman zaprasza. Maja Chwalińska nie zdołała wygrać wielkoszlemowego turnieju French Open. W finale tenisistka BKT Advantage Bielsko-Biała przegrała z Rosjanką Mirrą Andrzejewą 3-6-2-6. Pomimo porażki Polka, która do fazy głównej przybijała się przez kwalifikacje, zanotuje duży awans w światowym rankingu. Przed startem imprezy była na 114 miejscu, a jutro znajdzie się na 21 pozycji. W Wiśle trwa festiwal słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry. Od czwartku na czterech scenach odbywają się tam spotkania literackie, warsztaty i wydarzenia artystyczne. Z Wisły nadaje dziś również plenerowe studio Radia Katowice. Odwiedziła je przewodniczka Katarzyna Koczwara, która w ramach festiwalu oprowadza po mieście śladami pisarza.
2: Ten mikroświat, nawet jeżeli teraz jest pełen turystów, pełen straganów, hoteli i zarośnięty lasem, to dalej na tej trasie fundamentem i bardzo ważnym miejscem jest Kościół Ewangelicki. Jest dom zborowy, dzisiaj biblioteka, ale wspominamy Kino Marzenie. I te miejsca jakoś razem z miastem się rozwijające, przekształcające dalej tu są.
0: Wydarzenia w ramach festiwalu Granatowe Góry będziemy relacjonować na naszej antenie do godziny 19, a sam festiwal potrwa do jutra. Mieszkańcy Rudy Śląskiej w ten weekend nie mogą narzekać na nudę. W mieście organizowane są dwa duże wydarzenia. To Święto Herbu oraz Święto Miasta. Dziś o 19 na placu Jana Pawła II odbędzie się potańcówka w klimacie lat 60. i 70. Jutro magistrat zaprasza mieszkańców na wspólne świętowanie do dzielnicy Wirek. O wydarzeniu informuje Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.
3: W niedzielę będziemy świętować Święto Miasta Ruda Śląska. Impreza odbędzie się na terenach targowych zlokalizowanych w dzielnicy Wirek. Otwarcie imprezy o godzinie 16, a na scenie wystąpi u nas zespół Universe, Lemon i Igor Herbut, Kasia Stankiewicz z zespołem Various Monks, a na zakończenie na scenie pojawi się Gromi.
0: Wstęp na obie imprezy jest bezpłatny. Dodatkowo jutro na Święto Miasta uruchamiane zostaną 3 bezpłatne linie autobusowe, które będą kursować z różnych dzielnic bezpośrednio na teren wydarzenia.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Trwają badania ankietowe na temat edukacji w Wodzisławiu Śląskim. Do udziału zaproszeni są wszyscy pełnoletni mieszkańcy miasta, nie tylko rodzice dzieci szkolnych. Konsultujemy kierunek rozwoju wodzisławskiej edukacji, wyjaśniła Klaudia Bartkowiak, rzeczniczka prasowa wodzisławskiego magistratu.
4: Wszyscy wiemy, że samorządy stoją przed dużym wyzwaniem związanym z coraz mniejszą liczbą uczniów, co związane jest z coraz mniejszą liczbą urodzeń. Dlatego my pytamy, dlatego organizujemy badania i zapraszamy do udziału w nich, po to, by te zebrane opinie posłużyły miastu do przygotowania kolejnych działań związanych z kształtowaniem miejskiej edukacji właśnie.
0: Ankietę można wypełnić online lub stacjonarnie najpóźniej do 17 czerwca. I jeszcze o pogodzie. Krótko do końca dnia i wieczorem pogodniej, bez opadów, a w tej chwili na termometrach w regionie od 21 do 23 stopni Celsjusza.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 czerwca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Maja Akwalińska przegrała finał Wielkiego Szlema w Paryżu z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Polski rząd nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego, który wchodzi w życie za tydzień. Papież wzywa polityków, żeby nie dzielili swoich wyborców w celu zdobycia popularności. Maja Chwalińska nie została mistrzynią Rolanda Garrosa, przegrała w finale z Mirą Andrzejewą, no ale to nie szkodzi, bo mieszkańcy jej rodzinnej Dąbrowy Górniczej są z niej dumni, o czym przekonała się na miejscu Anna Orzeł.
1: Dokładnie tak. Nie tym razem, nie ten moment, ale to dopiero początek pięknej sportowej kariery, mówili kibice w Dąbrowie Górniczej, którzy wspólnie oglądali finałowy mecz Maji Chwalińskiej. To były niezapomniane chwile. Każdy pojedynek na korcie to piękne przeżycie, któremu towarzyszyły ogromne emocje. Mieszkańcy Dąbrowy do końca wierzyli w zwycięstwo, ale nie są rozczarowani.
2: Duma. Duma z tego, że Dąbrowianka, że Maja doszło tak daleko. Znamy tą historię tych eliminacji, jej pozycję. I nagle finał.
3: Wszystko dobrze. Jestem dumna, bo jestem z Dąbrowy Górniczej. Bardzo, bardzo jestem szczęśliwa.
1: Strefa pustoszeje, ale jestem przekonana, że zagości tu na dłużej i jeszcze nie raz wypełni się kibicami.
0: O czym z Dąbrowy Górniczej relacjonowała Anna Orzeł. Polska nie zamierza wdrażać wszystkich przepisów paktu migracyjnego. Pakt wchodzi w życie za niecały tydzień. W sumie kilkanaście regulacji, a rząd już mówi, że nie będzie wszystkich stosować. Polska jest gotowa bronić swojego stanowiska w rozmowach z komisją, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk.
4: I nawet gdyby była jakaś skarga do przyszłości byłaby skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to tutaj nasza determinacja będzie pełna. Nie możemy osłabić bezpieczeństwa Polski, jeśli chodzi o politykę migracyjną i myślę, że nikt tego nie zrobi.
0: Polska na pewno wdroży regulacje dotyczące rozbudowy bazy danych, żeby lepiej identyfikować osoby przemieszczające się nielegalnie po Europie. Jutro w Armenii odbędą się wybory parlamentarne. Faworytem jest rządząca prozachodnia umowa społeczna premiera Nikola Paszyniana. Główne ugrupowania opozycyjne są prorosyjskie. Zakończona w piątek kampania wyborcza przebiegała w napiętej atmosferze. Scena polityczna jest mocno spolaryzowana. O sytuacji w Armenii w audycji międzynarodowej w Trójce opowiadała wicenaczelna Forbes Women Agnieszka Filipiak.
5: Jeśli by spojrzeć tylko na sondaże i zakładać, że te wybory będą uczciwe w pełni i jawne i transparentne, to Paszynian ma duże szanse, żeby wygrać te wybory, ale naprawdę nie jesteśmy w stanie ocenić, jak mocno zaingeruje Rosja.
0: To pierwsze regularne wybory w Armenii od 2017 roku. Wybory w 2018 i 2021 roku były przedterminowe. W obu głosowaniach wygrała partia Paszyniana, zdobywając bezwzględną większość głosów. Papież Leon XIV wezwał światowych przywódców, żeby nie dzielili społeczeństw w celu zdobycia popularności. Papież, który rozpoczął wizytę w Hiszpanii, wygłosił w Pałacu Królewskim w Madrycie przemówienie do przedstawicieli władz i hierarchów kościelnych. Powiedział, że nasila się pokusa zdobycia popularności przez podsycanie polaryzacji, a godność ludzka nadal jest naruszana. Zachęcam wszystkich, by w imię miłości i prawdy do odłożenia na bok dzielących i polaryzujących narracji waszej społecznej rzeczywistości i historii, aby przezwyciężyć jałowe uproszczenia poprzez owocne docenienie złożoności. W trakcie tygodniowej pielgrzymki papież odwiedzi Madryt, Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. Pisklęta na łąkach, koty w domu to hasło kampanii i tytuł teledysku, które mają przekonać holenderskich właścicieli kotów, żeby trzymali je w nocy w domu. Wiosną ulubionym przysmakiem tych zwierzaków są pisklęta ptaków łąkowych. W Holandii żyje 4 miliony kotów, zjadają one 18 milionów ptaków rocznie.
6: W Holandii ptaki mają niewiele miejsca do budowania gniazd. Jaja składają na pastwiskach, łąkach lub nad kanałami miejskimi, przez co stają się łatwym łupem dla kotów, które nocą mogą przemierzać kilometry w poszukiwaniu jedzenia. Dlatego kilkanaście organizacji zajmujących się ochroną ptaków prowadzi kampanię Pisklęta na łąkach, koty w domu. Chcą one przekonać właścicieli zwierzaków, aby w nocy trzymali je w domu. To smutne, one powinny chodzić gdzie chcą. Szkoda mi ptaków, musimy je chronić, mówili mi sąsiedzi, których zwierzaki swobodnie wędrują po całym osiedlu. Organizatorzy kampanii argumentują, że koty zjadają rocznie 18 milionów ptaków, również tych chronionych. Zanieczyszczają ich gniazda, zmuszają pisklęta i rodziców do ucieczki. Dlatego radzą właścicielom, aby koty zamykali, regularnie uzupełniali ich karmę oraz kastrowali, aby zapobiegać narodzinom bezpańskich kotów. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojen.
7: Klimat.
0: Silny smog nad Gołuchowem w Łódzkiem. Powietrze jest tam skrajnie zanieczyszczone. Poza tym w całym kraju dobra albo bardzo dobra jakość powietrza. Nieco ponad połowa energii w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Niedziela słoneczna, ale może się zachmurzyć i popadać przelotny deszcz. Od 18 stopni nad morzem, 20 na Pomorzu i rejonach podgórskich, 24 na zachodzie i 27 na Mazowszu.
8: Autopromocja. Zapadła.

0: Minęła 19. Mimo przegranej kibice tenisa są dumni z postawy Mai Chwalińskiej. W gminie Harzlach w powiecie cieszyńskim uroczyście oddano do użytku kładkę łączącą Polski Pogwizdów z czeską Karwiną. Specjaliści apelują u progu sezonu o rozsądek nad wodą.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Jesteśmy dumni, mówią mieszkańcy Bielska Białej po finałowym pojedynku Maji Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa. Choć polska tenisistka przegrała 3-6, 2-6 z Rosjanką Mirrą Andrzejewą, to fani zgromadzeni w strefie kibica BKT Advantage, klubu, w którym gra Maja Chwalińska, do końca wierzyli w sukces. Kibice oceniają, że w finale dały o sobie znać gigantyczne zmęczenie polskiej zawodniczki oraz silny wiatr, ale to nie umniejsza skali jej historycznego sukcesu.
2: Nadzieje były duże, tak, do samego końca, więc całe szczęście jakby powalczyła o te gemy, więc no, jesteśmy dumni z niej bardzo.
3: Może nie zagrała dzisiaj tego, co zaprezentowała w półfinale, ale zmęczenie, wiatr, wspaniała zawodniczka po drugiej stronie, także no, mimo wszystko jesteśmy z niej bardzo, bardzo dumni.
4: No, niestety krótko było, tak, liczyliśmy na większe emocje, było parę zwrotnych momentów. No, Maja dzisiaj nie zagrała tego, co prezentuje i wydaje się, że mecz byłby na styku, gdyby no, troszkę lepiej zagrała na tym poziomie, w jakim grała przez cały turniej.
0: Ten życiowy sukces zapewni Polsce rekordowy awans w najnowszym rankingu WTA. Awansuje ze 114 na 21 miejsce. Byli oficjele z obu stron, tłum mieszkańców i turystów, orkiestra dęta, most wodny utworzony przez strażaków, przecięcie wstęgi, szampan oraz wspólne zdjęcie z drona. Dziś oficjalnie otwarto nową kładkę przez graniczną rzekę Olzę, która połączyła Pogwizdów w gminie Harzlach i przysiółek Łąki w czeskiej Karwinie. Przeprawa pieszo-rowerowa o długości blisko 70 metrów powstała w półtora roku. Oficjalnie nazywa się Kładka Sąsiedzka. Tę nazwę wybrano demokratycznie, podkreśliła Stanisława Pelczar, sekretarz gminy Harzlach.
5: Nazwę wybrali mieszkańcy. Najpierw były propozycje mieszkańców na nazwę. Z tych propozycji wybraliśmy 5 nazw i na te 5 nazw głosowali mieszkańcy Karwiny, Harzlacha, w ogóle wszyscy mieszkańcy, którzy chcieli. Było głosowanie przez stronę internetową, przez Facebook i akurat Kładka Sąsiedzka wygrała.
0: Koszt przeprawy przekroczył 2 miliony euro. Wykonawcą była strona czeska. Po polskiej stronie powstała nowa ulica dojazdowa z parkingami. W planach są dalsze udogodnienia. Środki na inwestycje pochodzą głównie z Unii Europejskiej.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Coraz wyższe temperatury i zbliżające się lato powoduje, że chętniej wypoczywamy nad wodą. Dlatego też co roku pojawiają się apele o rozsądek, zwłaszcza jeśli odpoczywamy nad naturalnymi zbiornikami wodnymi. Przede wszystkim nie skaczmy na główkę w miejscach, których nie znamy. Jak powiedziała dr Izabela Hanek, lekarka kierująca szpitalnym oddziałem ratunkowym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu, może się to skończyć tragicznie. Najczęściej dochodzi do urazów kręgosłupa w odcinku szyjnym i są to zmiany, których nie da się cofnąć. Powikłania mogą też wystąpić ze strony układu krążenia. Gdy wskoczymy do zimnej wody, dochodzi do skurczu naczyń i może dojść do zawału serca lub zatrzymania krążenia. Nie łączmy też wypoczynku nad wodą z alkoholem. Prawie 33 miliony złotych dofinansowania z Unii Europejskiej otrzymały Rydułtowy. Dotacja obejmuje zaadaptowanie dawnych obiektów szybu Leon 3 na potrzeby nowej działalności. W budynkach sprężarek i maszyny wyciągowej powstaną nowe biura i magazyny. Całkowita wartość projektu to ponad 35 milionów złotych. Położone przy Rydułtowskiej stacji kolejowej tereny szybu Leon 3 miasto przejęło od spółki restrukturyzacji kopalń w latach 2020-2021. Jeszcze pogoda, w nocy zachmurzenia najwyżej małe lub umiarkowane i bez opadów. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z południowego wschodu.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 czerwca, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nie ma tytułu, ale jest życiowy sukces. Maja Chwalińska przegrała w finale Rolanda Garrosa. Są zarzuty dla matki 5-latki z Włocławka. Dziecko wypadło z 11 piętra i trafiło do szpitala. Kładka sąsiedzka nad Olzą otwarta. Po latach znów połączyła Polskę i Czechy. Nie wygrała wielkiego szlema w Paryżu, ale osiągnęła życiowy sukces. Maja Chwalińska przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirrą Andrijewą 6-3, 6-2. Po meczu z kibicami rozmawiał Stefan Folzer.
7: Stało się jak się stało, ale Maja zrobiła i tak wielką robotę. Zachwyciła nas wszystkich.
8: W ogóle fantastyczny mecz. Przeszła samą siebie, jest po prostu cudowna. I tak miała bardzo intensywne 2 tygodnie w porównaniu do rywalki, no to mogło to zaowocować trochę zmęczeniem, tak?
9: W półfinale być to chyba jest jednak duże osiągnięcie, tak? Chciałoby się więcej, ale myślę, że osiągnęła tyle, że wiele by osób chciało tyle.
6: Więcej o dzisiejszym finale za kilka minut w serwisie sportowym Trójki. Prokuratura we Włocławku postawiła zarzuty 21-letniej matce 5-letniego dziecka, które wczoraj wypadło z okna mieszkania na 11 piętrze. Dziewczynka w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala w Bydgoszczy. Gdy doszło do wypadku, matka dziecka spała. Badania wykazały, że kobieta miała około promila alkoholu w organizmie, a jego stężenie rosło. Śledczy sprawdzają, czy była pod wpływem narkotyków. 21-letnia Wiktoria D. usłyszała zarzuty narażania dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieumyślnego spowodowania ciężkich obrażeń. Kobieta przyznała się do winy. Komisja Europejska odpowiada na apel 11 krajów, w tym Polski, w sprawie ograniczeń wizowych dla Rosjan. Bruksela poinformowała, że zaproponuje zaostrzenie procedur wizowych. Niedawno ujawnione dane wskazały na rosnącą liczbę wiz dla Rosjan. Najwięcej wydały ich Francja, Włochy i Hiszpania. Najmniej Polska, Dania, Rumunia i Szwecja.
10: List 11 krajów powstał z inicjatywy Szwecji, ale Polska już od dłuższego czasu podkreślała, że potrzebne są dodatkowe restrykcje wizowe. Przedwczoraj w Luksemburgu mówił o tym wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk.
11: Nie może być tak, że z jednej strony są prowadzone sankcje, a z drugiej strony wydaje się kilkaset tysięcy wiz turystycznych tak naprawdę dla obywateli Rosji, które wypoczywają na plażach europejskich.
10: Po napaści Rosji na Ukrainę Komisja Europejska wprowadziła ograniczenia wizowe dla Rosjan, ale unijne kraje różnie wdrażają te wytyczne i brakuje spójności. Zaproponujemy dodatkowe ograniczenia, by skuteczniej przeciwdziałać zagrożeniom dla bezpieczeństwa, zapowiedział rzecznik Komisji Markus Lammert. Jeszcze w te wakacje zmian nie będzie. Komisja Europejska ma przedstawić propozycje w przyszłym roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
6: W gminie Harzlach w powiecie cieszyńskim uroczyście oddano do użytku kładkę łączącą polski Pogwizdów z czeską Karwiną. Poprzednia drewniana kładka nad Olzą w tamtej okolicy została zniszczona w latach 50. w czasie powodzi. Konstrukcja znacznie ułatwi ruch pieszo-rowerowy, mówi wójt gminy Harzlach Grzegorz Sikorski.
12: 69 metrów długi, 3,5 metra szeroki, 6 ton nośności, więc nie pchamy się tutaj samochodem ani kładami. Kładka tylko jest dla rowerzystów pieszych.
6: Kładka otwiera nowe możliwości dla turystów, dodaje sekretarz gminy Stanisława Pelczar.
13: Jest mnóstwo osób, które jeździ. Można pojechać do Karwiny, gdzie są piękne ścieżki rowerowe. Znowuż mieszkańcy Karwiny, Czech, mogą pojechać do nas, gdzie jest piękna przyroda. Warto. Ta kładka nas po prostu połączyła.
6: Nazwę Kładka Sąsiedzka wybrali mieszkańcy w internetowym głosowaniu. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sport Krzysztof Łoniewski.
14: Tym razem się nie udało. Maja Chwalińska przegrała finał wielkoszlemowego Roland Garros 3-6 i 2-6 z Rosjanką Mirą Andrijewą. Dla 19-letniej rywalki to pierwsza wygrana w cyklu Grand Slam. Posłuchajmy, co powiedziała nasza tenisistka podczas ceremonii finałowej na korcie Filipa Chartiera. Chcę podziękować wszystkim, którzy byli dziś na trybunach, zresztą nie tylko dziś, ale przez 3 ostatnie tygodnie. Naprawdę czułam wasze wsparcie i sympatię. Żałuję, że nie dałam wam dziś lepszego meczu, ale to Mira zagrała świetnie, więc do niej miejcie pretensje. Zażartowała na koniec Maja. Po swoim znakomitym występie w Paryżu awansuje w rankingu WTA z miejsca 114 na 21. Wielkie brawa dla wspaniałej dziewczyny z Dąbrowy Górniczej. Brawa należą się też piłkarzom Podbeskidzia Bielsko-Biała. 3-1 pokonali w finale barażu Sandecję Nowy Sącz i awansowali do BetClick pierwszej ligi. Martyna Czerniańska nie dokończy udziału w pierwszym turnieju Ligi Narodów w Nankin w Chinach. Nasza siatkarka naderwała mięsień prosty brzucha i będzie pauzować kilka tygodni. Podopieczne Stefano Lavariniego jutro w ostatnim spotkaniu w imprezie zagrają z gospodyniami Chinkami. Kibicom żużla przypominamy na koniec, że za niecałe dwie godziny, właściwie za niecałą godzinę, punkt 20, startuje w Manchesterze kolejne Grand Prix. We wczorajszym bezkonkurencyjni byli Australijczycy. Zwyciężył Max Frick przed Bradym Kercem i Jackiem Holderem. Bartosz Zmarzlik po upadku w wyścigu finałowym uplasował się na czwartej pozycji.
6: Do końca dnia raczej pogodnie, na północy niewielkie przelotne opady deszczu, od 20 stopni na Podlasiu do 22 nad morzem i 24 w centrum.
15: Zapraszamy

I na początek chciałem wrócić do koncertu Metallica, który się niedawno odbył w Katowicach, i przypomnieć zespół państwu, ale nie w tych ich klasycznych wersjach spod znaku Master of Puppets, ale z ich albumu z 23 roku, czyli chyba to jest najnowszy ich album, przyjęty w sumie per saldo dobrze, ale jako taki dowód dobrze, że w ogóle jest, bo nikt się nie spodziewał, że cośkolwiek jeszcze nowego będzie. Zespół nie był w najlepszej formie. No więc z tego albumu, który się nazywał 72 Seasons, utwór Shadows Follow. Te cienie, które idą za nami, które padają na nasze życie, one się jeszcze dzisiaj pojawią, więc proszę na razie posłuchać.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 czerwca, minęła 20. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Historyczny finał mimo przegranej. Kibice dziękują Maji Chwalińskiej za paryski sukces. Zarzuty usłyszała matka pięciolatki, która wypadła z 11 piętra. Śledczy potwierdzają u kobiety alkohol i ślady marihuany. Żołnierze NATO bliżej rosyjskiej granicy, wysunięte siły lądowe zaczynają misję w Finlandii. Lekki niedosyt, ale przede wszystkim duma z historycznego sukcesu. Kibice w Bielsku-Białej podsumowują występ Mai Chwalińskiej w finale Rolanda Garrosa. Choć Polka przegrała z Rosjanką Mirą Andrijewą, to w strefie kibica do końca panowała atmosfera sportowego święta. Fani podkreślają, że Polka dała z siebie wszystko, a o wyniku zdecydowało głównie ogromne zmęczenie całym paryskim maratonem.
1: Trochę niedosyt, ale to co Maja osiągnęła, to jest wielki sukces młodej zawodniczki. Myślę, że to bardzo wielki sukces. Jesteśmy zadowoleni.
2: Maja wydawała się już po tych 8 meczach, myślę, że dosyć mocno zmęczona. Natomiast wynik nie pokazywał jakiegoś ogromnej przewagi. Dała wszystko z siebie.
3: Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że był finał.
4: Jest lekki niedosyt?
3: Niedosyt jest, ale... Trzeba przyznać szczerze, że Andrijewa była dzisiaj lepsza. Myślę, że pod wieloma aspektami. Miała lepszy serwis, broniła top spinowe piłki.
0: Polka jako pierwsza w historii French Open przeszła drogę od kwalifikacji do finału. Matka pięciolatki, która wypadła z okna wieżowca we Włocławku z zarzutami. 21-letnia Wiktoria D. w momencie wypadku była pijana. W jej organizmie wykryto także ślady marihuany. Dziewczynka przeżyła upadek, w ciężkim stanie jest w szpitalu w Bydgoszczy.
5: Przesłuchanie matki trwało prawie 5 godzin. Zakończyło się postawieniem przed kobietą zarzutów, do których popełnienia ta się przyznała. Prokurator Małgorzata Kręcicka.
6: Podejrzanej Wiktorii D. zostały przedstawione zarzuty narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także spowodowania w sposób nieumyślny ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka. Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa.
7: Jaki opis tego zdarzenia podejrzana zawarła w swoich wyjaśnieniach?
6: Miała świadomość stanu, w którym znajdowała się w czasie zdarzenia. Potwierdziła, że w noc poprzedzającą zdarzenie spożywała alkohol i paliła marihuanę.
5: Prokuratura pracuje nad wnioskiem do sądu o aresztowanie podejrzanej na 3 miesiące. Włocławek, Marek Ledwosiński.
0: Wiktorii D. grozi do 5 lat więzienia. Jedynym sposobem Unii Europejskiej na Rosję powinno być zwiększenie pomocy Ukrainie i własne dozbrojenie, mówi w podcaście Szczyt Europy były premier, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Przyznaje, że jest sceptycznie nastawiony do toczącej się dyskusji o ewentualnym wysłanniku Unii do rozmów z Rosją i Putinem w sprawie zakończenia wojny.
8: Szkoda czasu. Nie chciałbym, żebyśmy tracili energię na dobór ludzi do negocjacji. Gdybyśmy nie myśleli o negocjacjach ze zbójem, który nie liczy się z niczym oprócz siły, to ja uważam, że należy wszystkie siły europejskie skierować na uzbrojenie i przygotowanie się do wojny z tym rosyjskim satrapą.
0: Cały wywiad z Jerzym Buzkiem w najnowszym odcinku podcastu Szczyt Europy, który tworzą brukselscy korespondenci Beata Płomecka z Polskiego Radia i Maciej Sokołowski z telewizji TVN. Na północy Szwecji zainaugurowano działalność wysuniętych sił lądowych NATO w Finlandii. Są zlokalizowane blisko granicy z Rosją, a ich zadaniem jest obrona i odstraszanie. Szwecja jest tak zwanym państwem ramowym dla wysuniętych sił w Finlandii. Szwedzki kontyngent liczy obecnie 300 żołnierzy, docelowo ma wzrosnąć do 1200. Oprócz Szwecji i Finlandii siły wysunięte stacjonują w 8 krajach wschodniej flanki NATO, w tym m.in. w Polsce. Kilka tysięcy osób przeszło w Marszu Równości w Gdańsku. Mówili, że to ważny dzień i kolejny krok w kierunku większej tolerancji. Prezeska Stowarzyszenia Tolerado Marta Magot podkreśla, że uczestnicy parady walczą o swoje prawa. Uważają, że w ciągu 2 ostatnich lat niewiele się w tej kwestii zmieniło.
9: Widok na zmianę zawsze jest. Ja zawsze będę optymistką, że faktycznie może każdy rok troszeczkę symboliki dla nas przynosi. Natomiast no, za dużo przez 2 lata dla nas się nie zmieniło i nie zadziało. Dalej nie mamy związków partnerskich, nawet ustawy o osobie najbliższej. Okej, przez ostatnie tygodnie dużo mówiliśmy o transkrypcji aktów małżeńskich zawartych za granicą przez pary jednopłciowe, ale to dalej jest symbolika.
0: W marszu wzięła także udział pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula. To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro najwięcej pogodnego nieba na południowym wschodzie, w pozostałej części kraju przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na Pomorzu do 22 na zachodzie i 26 na Podkarpaciu.
11: Ogłoszenie społeczne.

Mam super moce, dzwon pod 998. Mam super moce, dzwon pod 998. Mam super moce, dzwon pod 998.

I na początek chciałem wrócić do koncertu Metallica, który się niedawno odbył w Katowicach, i przypomnieć zespół państwu, ale nie w tych ich klasycznych wersjach spod znaku Master of Puppets, ale z ich albumu z 23 roku, czyli chyba to jest najnowszy ich album, przyjęty w sumie per saldo dobrze, ale jako taki dowód dobrze, że w ogóle jest, bo nikt się nie spodziewał, że cośkolwiek jeszcze nowego będzie. Zespół nie był w najlepszej formie. No więc z tego albumu, który się nazywał 72 Seasons, utwór Shadows Follow. Te cienie, które idą za nami, które padają na nasze życie, one się jeszcze dzisiaj pojawią, więc proszę na razie posłuchać.

0: Polskiego Radia, sobota, 6 czerwca, minęła właśnie 21. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Wypadek szybowca na lotnisku w Krośnie, pilot nie odniósł obrażeń. Historyczny występ Maji Chwalińskiej w Paryżu, finał przegrała, ale zdobyła serca kibiców. Wysłannik prezydenta Ukrainy przyjechał do Polski, w tle kontrowersje wokół bohaterów UPA. Szybowiec spadł na ogrodzenie lotniska w Krośnie. Pilot nie odniósł poważniejszych obrażeń. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, mówi Sara Bania-Nowak z policji.
1: Po godzinie 18 w Krośnie doszło do zdarzenia, gdzie szybowiec uderzył w ogrodzenie lotniska. Na miejscu pracują służby. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł poważnych obrażeń ciała.
0: O zdarzeniu została powiadomiona Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Maja próbowała wszystkiego, ale o wyniku zdecydowało zmęczenie, mówią trenerzy z klubu Maji Chwalińskiej. Choć tenisistka przegrała finał Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrijewą, to w BKT Advantage w Bielsku-Białej dominuje duma z historycznego sukcesu. Szkoleniowcy zwracają uwagę na barierę fizyczną, z którą musiała mierzyć się polska zawodniczka po rozegraniu aż 10 spotkań w Paryżu.
2: Szkoleniowcy z Bielska-Białej jednoznacznie oceniają, że o dzisiejszym wyniku na paryskiej mączce przesądziło zmęczenie Polki. Były sparring partner Mai, Mikołaj Wieżoł, przypomina, że rywalka miała po prostu dużo krótszą i łatwiejszą drogę do finału.
3: Maja próbowała wszystkiego, ale niestety u Rosjanki zagrało wszystko. Może też trochę wpłynęły na to 3 dodatkowe mecze, które miała, a Rosjanka ich nie miała.
2: Dawny trener motoryczny zawodniczki Miłosz Jarczok dodaje, że ludzki organizm ma swoje wyraźne granice, choć akurat Maja potrafi przesunąć je znacznie dalej niż przeciętny człowiek.
4: Każdy organizm ma swoje ograniczenia i uzupełnienie energii, uzupełnienie glikogenu to jest ciężkie, żeby to robić cały czas, na bieżąco, więc też mamy swoje limity. Maja ma limity trochę dalej niż normalny człowiek, ale mimo wszystko.
2: Przed Polką teraz czas na regenerację pod okiem specjalistów, a klub z Bielska-Białej już zapowiada organizację kolejnych stref kibica. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Pojutrze posiedzenie kapituły Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. W związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA do Polski przyjechał specjalny wysłannik prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow.
5: Rano Kyryło Budanow spotkał się z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom, napisał po spotkaniu szef MON. We wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że przedstawił polskie oczekiwania po decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Są granice, których przekroczyć nie wolno, zakończył swój wpis w serwisie X polski minister. Po spotkaniu z wicepremierem ukraińska delegacja przeniosła się do Belwederu. Przez ponad godzinę Kyryło Budanow rozmawiał z Marcinem Przydaczem. Prezydencki minister napisał w mediach społecznościowych, że dyskutowano o relacjach dwustronnych, w tym także problemach historycznych wynikających z ostatnich decyzji strony ukraińskiej. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: To Rosja ponosi odpowiedzialność za wczorajszy incydent z dronem morskim, oświadczył prezydent Rumunii. Nikuszur Dan zwołał na dziś nadzwyczajną naradę z udziałem przedstawicieli wojska, służb bezpieczeństwa i administracji państwowej. Jest pewne, że był to ukraiński dron morski, jeden z 4 dronów wyposażonych w ładunki wybuchowe, nad którymi utracono kontrolę. Muszę jednak jasno stwierdzić, że to Ukraina została zaatakowana, dlatego odpowiedzialność za wszelkie incydenty, które się wydarzą, ponosi Rosja, gdyż Rosja jest agresorem, a Ukraina broni się najlepiej, jak potrafi. Ukraiński dron eksplodował w porcie w Konstancy. Nikt nie został ranny. Mimo zmiany pogody sytuacja na Odrze w okolicy Szczecina jest nadal krytyczna. W głównych korytach rzeki brakuje tlenu. Straż Rybacka nieustannie usuwa śnięte ryby. Sytuację monitoruje Aneta Łuczkowska.
6: Wyniki pomiaru stężenia tlenu pokazują, że tylko w jednym miejscu, w kanale Odyńca, są warunki, w których ryby mogą przeżyć. W Odrze i jej wschodniej odnodze Regalicy jest krytycznie źle, mówi Mariusz Kiriaka z Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.
7: Graniczna wartość to są 4 mg na decymetr sześcienny, to taka zawartość tlenu, a mamy poniżej 1 mg na decymetr sześcienny, także zdecydowanie poniżej tego progu, który akceptują ryby.
6: Część ryb uciekła do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego albo w górę rzeki. Te, które zostały, walczą o życie.
7: Podpływają do powierzchni wody i przebywają w tej wierzchniej warstwie wody. Plus jeszcze to takie charakterystyczne dzióbkowanie wtedy, kiedy już prawie w ogóle nie ma tlenu w wodzie, one zaczynają dzióbkować. To jest taki znak, że już jest naprawdę bardzo źle.
6: Obszar rozlewiska Odry jest olbrzymi. Kanały są głębokie. Wymiana wody na bardziej natlenioną, nawet w sprzyjających warunkach pogodowych, potrwa co najmniej kilka dni. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
8: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza w Kędzierzynie, Koźlu, na Podlasiu i miejscami na Pomorzu bardzo dobra, na pozostałym obszarze kraju dobra. 1/5 energii w krajowej sieci produkują teraz źródła odnawialne. Nie ma ograniczeń w korzystaniu z prądu. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport, Krzysztof Łoniewski.
10: Maja Kwanińska przegrała finał Rolanda Garrosa 3-6 i 2-6. Uległa nastoletniej Rosjance Mirze Andrijewej, ale niech to nie zamazuje jej absolutnie niezwykłego występu w Paryżu. Poruszyła umowny naród swoją skromnością i urokiem. Na potwierdzenie ta wypowiedź już po spotkaniu finałowym.
11: Uważam, że też w tym sporcie nie są najważniejsze wygrane, tylko jednak myślę, że właśnie te historie i ludzie są ważni i cieszę się, że po prostu mogę dzielić się tymi emocjami z innymi i widzę ich reakcje też. Jestem często zaskoczona i nie wiem, co zrobiłam, żeby zasłużyć na takie wsparcie, ale jestem na pewno za to ogromnie wdzięczna i dziękuję.
10: Wielkie brawa dla Mai Chwalińskiej. W zamian za doskonały występ w Paryżu awansuje w najnowszym notowaniu rankingu WTA na miejsce 21 ze 114 sprzed rozpoczęcia turnieju. Teraz żużel i trwające drugie Grand Prix w Manchesterze. We wczorajszym Australijczycy zajęli całe podium. Broniący tytułu Bartosz Zmarzlik był czwarty po upadku w wyścigu finałowym. Dziś po trzech seriach prowadzi z kompletem punktów Australijczyk Brady Kearns. Zmarzlik z trzema innymi żużlowcami na miejscu drugim z sześcioma punktami. W Formule 1 kwalifikacje Grand Prix Monaco dla Andrei Kimiego Antonellego. Kierowca Mercedesa wyprzedził Maxa Verstappena z Red Bulla i Lewisa Hamiltona z Ferrari. A ze spraw piłkarskich krajowych pod Beskidzie Bielsko-Biała pokonało 3-1 w finale barażu Sandecję Nowy Sącz i po dwóch latach wróciło na zaplecze PKO Ekstraklasy.
0: Jutro najwięcej pogodnego nieba na południowym wschodzie. W pozostałej części kraju przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na Pomorzu do 26 na Podkarpaciu.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Nie ja.

chociaż może co wmówiłaś mi. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku. Może tak

kupić sensowne kombi. W tym życiowym monopoli stawiać zielone domki. Na święta mieć ładną choinkę w biało-czerwone bombki i być do

0: minęła 21. Szkoleniowcy z BKT Advantage w Bielsku-Białej komentują z dumą występ w finale French Open swojej podopiecznej. Od nowego roku szkolnego w podstawówkach rozpocznie się profilaktyczny program Głównego Instytutu Sanitarnego. Sensoryczny plac zabaw powstanie przy publicznym żłobku numer 1 w Jastrzębiu-Zdroju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Maja próbowała wszystkiego, ale o wyniku zdecydowało zmęczenie, mówią trenerzy z klubu Maji Chwalińskiej. Choć tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirrą Andrejewą, w BKT Advantage w Bielsku-Białej dominuje duma z historycznego sukcesu. Szkoleniowcy zwracają uwagę na barierę fizyczną, z którą musiała mierzyć się polska zawodniczka po rozegraniu aż 10 spotkań w Paryżu.
2: Szkoleniowcy z Bielska-Białej jednoznacznie oceniają, że o dzisiejszym wyniku na paryskiej mączce przesądziło zmęczenie Polki. Były sparring partner Mai, Mikołaj Wieżoł, przypomina, że rywalka miała po prostu dużo krótszą i łatwiejszą drogę do finału.
3: Maja próbowała wszystkiego, ale niestety u Rosjanki zagrało wszystko. Może też trochę wpłynęły na to 3 dodatkowe mecze, które miała, a Rosjanka ich nie miała.
2: Dawny trener motoryczny zawodniczki Miłosz Jarczok dodaje, że ludzki organizm ma swoje wyraźne granice, choć akurat Maja potrafi przesunąć je znacznie dalej niż przeciętny człowiek.
4: Każdy organizm ma swoje ograniczenia i uzupełnienie energii, uzupełnienie glikogenu to jest ciężkie, żeby to robić cały czas, na bieżąco, więc też mamy swoje limity. Maja ma limity trochę dalej niż normalny człowiek, ale mimo wszystko.
2: Przed Polką teraz czas na regenerację pod okiem specjalistów, a klub z Bielska-Białej już zapowiada organizację kolejnych stref kibica.
0: Opinie bielskich szkoleniowców zebrał Piotr Durys. GIS i szkoły razem przeciwdziałają uzależnieniom. Od września w podstawówkach rozpocznie się profilaktyczny program Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Projekt Tylko Pomyśl jest kontynuacją obecnego programu Szkoła Wolna od Nikotyny, który uświadamia uczniom szkodliwość nikotyny i substancji psychoaktywnych. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski mówi, że dzieci dowiedzą się, jak nie wpaść w pułapkę zastawioną przez firmy produkujące nowe produkty, od których łatwo się uzależnić.
5: Temu ma ten program być poświęcony. Jak z młodzieżą rozmawiać, żeby te wybory były jednak podporządkowane kryteriom zdrowia, a nie atrakcyjności różnych opakowań czy różnych używek, które prędzej czy później prowadzą do uzależnienia.
0: Każdego roku na raka płuc diagnozuje się u ponad 21 tysięcy osób w Polsce. Niemal tyle samo chorych umiera. Główną przyczyną tej choroby jest palenie papierosów. Według szacunków w Polsce tytoń pali około 8 milionów osób.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Ma być bezpieczniej wzdłuż drogi krajowej nr 11 w Tarnowskich Górach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą budowy nowego chodnika wzdłuż tej trasy. To kolejna inwestycja w województwie śląskim, która ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa pieszych, powiedział Radio Katowice Szymon Haczyk z katowickiego oddziału dyrekcji.
6: Chodnik rozpocznie się w okolicy skrzyżowania ulicy Józefa Korola z ulicą Radzionkowską i Wapienną, natomiast zakończy się za ulicą Kopalnianą. Wybudujemy około 800 metrów chodnika z kostki betonowej, a także przebudujemy zatokę autobusową w pobliżu skrzyżowania ulicy Głównej i Józefa Korola. Ponadto rozbudujemy system odwodnienia drogi. Powstanie też oświetlenie drogowe wraz z doświetleniem 4 przejść dla pieszych, a także skrzyżowań z ulicą Puszkina i Kopalnianą.
0: Prace za ponad 1 700 000 złotych powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. Sensoryczny plac zabaw powstanie przy publicznym żłobku numer 1 w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Wrzosowej. Zostanie on podzielony na 4 strefy: ruchową, plastyczną, edukacyjną oraz przyrodniczą. Plac zabaw ma być gotowy jeszcze w tym roku. Na jego sfinansowanie miasto pozyskało 300 tysięcy złotych z rządowego programu Aktywne Place Zabaw. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane i bez opadów. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z południowego wschodu.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 czerwca i minęła właśnie 22. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. Rosyjski atak na ukraińskie kutry ratunkowe na Morzu Czarnym. Są poszkodowani. Historyczny Roland Garros Maji Chwalińskiej. Finał przegrała, ale awansowała o prawie 100 pozycji w rankingu. 26 tysięcy biegaczy opanowało Wrocław. Zaczyna się nocny półmaraton. Rosjanie zaatakowali dwa ukraińskie kutry służby poszukiwawczo-ratowniczej. Poinformował o tym minister Oleksiy Kuleba, dodając, że są poszkodowani. Do ataku doszło w ukraińskim korytarzu na Morzu Czarnym. Według ministra Kuleby kutry wykonywały misję humanitarną. Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego. Wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem i PAP, że to byłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Pakt zacznie obowiązywać w Unii za niecały tydzień, 12 czerwca.
8: Wiceszef MSWiA tak tłumaczył, dlaczego Polska nie może wdrożyć wszystkich elementów paktu migracyjnego.
9: Na pewno byłoby to wykorzystane przez Rosję i Białoruś, ponieważ wprowadzałoby przepisy, które mogłyby osłabić naszą determinację, jeśli chodzi o ochronę granicy.
8: Wiceminister Maciej Duszczyk mówił, że Polska jest gotowa bronić swojego stanowiska w rozmowach z Komisją Europejską.
9: Nawet gdyby w przyszłości byłaby skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to tutaj nasza determinacja będzie pełna. Nie możemy osłabić bezpieczeństwa Polski, jeśli chodzi o politykę migracyjną.
8: Polska na pewno wdroży przepisy pozwalające lepiej identyfikować osoby przemieszczające się nielegalnie po Europie, czy regulacje dotyczące sytuacji kryzysowych. Ale już na przykład Polska nie zamierza zapewniać zaplecza medycznego i procedur dla migrantów na granicach. Tłumaczy, że już ma wyszkolone osoby do udzielania pierwszej pomocy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
7: Maja Chwalińska przegrała 3-6, 2-6 z Mirą Andrijewą w finale turnieju tenisowego na kortach Rolanda Garrosa. Pojedynek Polki z rozstawioną z numerem 8 Rosjanką trwał godzinę i 23 minuty. Maja Chwalińska przyznała, że dało sobie znać zmęczenie, ale to Andrijewa była w tym meczu lepsza.
10: No naprawdę nie chcę zabierać tutaj nic Mirze, bo zagrała świetnie, dużo lepiej ode mnie, poradziła sobie o wiele lepiej w tych warunkach i ja wiem, że właśnie jeszcze mam dużo do poprawy, jeżeli chodzi o grę przy wietrze, więc to był taki następny właśnie przykład, ale wezmę co mogę z tego meczu, na pewno dużo mogę się z tego nauczyć, ale na razie czekam, aż mi opadną może emocje i na spokojnie będę mogła z trenerami właśnie to wszystko omówić i po prostu rozwijać się dalej.
7: Również trener polskiej tenisistki Jarosław Machowski przyznał, że rywalka była dziś poza zasięgiem zmęczonej turniejem Mai Chwalińskiej.
11: Było toho bardzo dużo w tych trzech tygodniach, a dzisiaj trochę sił brakowało, ale ja myślę, że ona walczyła co mogła, Mira była dzisiaj prosto bardzo lepsza.
7: Maja Chwalińska do turnieju głównego awansowała z kwalifikacji i jest pierwszą w historii Roland Garros zawodniczką, która tego dokonała. Przed występem w Paryżu zajmowała w rankingu WTA 114 miejsce. Udział w finale dał jej znaczący awans na 21 pozycję. Ponad 20 tysięcy ludzi bierze udział w uroczystej mszy, która jest centralnym punktem 30. spotkania młodych na polach lednickich. Dla wielu Lednica jest miejscem spotkania z rówieśnikami, wspólnej modlitwy i doświadczenia wspólnoty, do którego wracają każdego roku.
12: Jestem tutaj szósty raz na Lednicy, bardzo uwielbiam tutaj przyjeżdżać. Jest to duże doświadczenie co roku, można zobaczyć wiarę z różnych stron, różnych świadectw posłuchać, różnych doświadczeń i dużo doświadczyć tak naprawdę samemu.
13: Najbardziej urzeka mnie w tym miejscu to, że jest tu tyle ludzi i nikt nie boi się swojej wiary tak pokazać na światło dzienne, że nikt się nie chowa nigdzie, że tą wiarę swoją, powiedzmy, wykrzykuje i całym swoim sercem chłonie tą wiarę od innych osób.
7: Wieczorna msza otwiera finałową część jubileuszowego spotkania. Kulminacją będzie nocne przejście uczestników przez Bramę Rybę. A we Wrocławiu 26 tysięcy ludzi wybiega właśnie na ulicę w 12. nocnym półmaratonie. Trasa prowadzi m.in. przez Most Grunwaldzki, plac Jana Pawła II, obok Uniwersytetu Wrocławskiego i Muzeum Współczesnego. Debiutanci mieli mieszane uczucia.
14: Bardzo dobrze. Jestem podekscytowana, trochę zestresowana, no i co, czekam na swoją kolej. Pierwsze, więc trochę tego stresu jest więcej, ale myślę, że będzie dobrze.
15: Trwa przypinanie numerka.
16: Tak jest dokładnie.
17: To jest mój pierwszy taki półmaraton, pierwsze takie przygotowania, więc nie wiem, czego się w ogóle spodziewać, to tak.
7: Pierwsi zawodnicy powinni dotrzeć do mety po 23. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Jutro najwięcej pogodnego nieba na południowym wschodzie. W pozostałej części kraju przelotne opady deszczu i burze, a temperatura maksymalna od 18 stopni na Pomorzu do 26 na Podkarpaciu.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę, tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę? Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem, kto z kim, co i gdzie brał. Wiem, kto miał swoje, a kto żebrał. Wiem, kto wygrywał, a kto przegrał. Który wilki zmienią się w jagnięta. Myślał, że jest bad boy, ale ego jego legło razem z techniczną przerwą jego banku. Nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

mi się płakać, a

świat. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Kliroya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

ciarek i spać. Znikam pod kołdrą, dobranoc, papa. Dzisiaj już tylko paciorek i spać. Znikam pod kołdrą, żeby zrozumieć świat. Dzisiaj już tylko paciorek i spać. Znikam

rolling.

Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrucia.

0: Minęła 21. Szkoleniowcy z BKT Advantage w Bielsku-Białej komentują z dumą występ w finale French Open swojej podopiecznej. Od nowego roku szkolnego w podstawówkach rozpocznie się profilaktyczny program Głównego Instytutu Sanitarnego. Sensoryczny plac zabaw powstanie przy publicznym żłobku numer 1 w Jastrzębiu-Zdroju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Maja próbowała wszystkiego, ale o wyniku zdecydowało zmęczenie, mówią trenerzy z klubu Maji Chwalińskiej. Choć tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirrą Andrejewą, w BKT Advantage w Bielsku-Białej dominuje duma z historycznego sukcesu. Szkoleniowcy zwracają uwagę na barierę fizyczną, z którą musiała mierzyć się polska zawodniczka po rozegraniu aż 10 spotkań w Paryżu.
2: Szkoleniowcy z Bielska-Białej jednoznacznie oceniają, że o dzisiejszym wyniku na paryskiej mączce przesądziło zmęczenie Polki. Były sparring partner Mai, Mikołaj Wieżoł, przypomina, że rywalka miała po prostu dużo krótszą i łatwiejszą drogę do finału.
3: Maja próbowała wszystkiego, ale niestety u Rosjanki zagrało wszystko. Może też trochę wpłynęły na to 3 dodatkowe mecze, które miała, a Rosjanka ich nie miała.
2: Dawny trener motoryczny zawodniczki Miłosz Jarczok dodaje, że ludzki organizm ma swoje wyraźne granice, choć akurat Maja potrafi przesunąć je znacznie dalej niż przeciętny człowiek.
4: Każdy organizm ma swoje ograniczenia i uzupełnienie energii, uzupełnienie glikogenu to jest ciężkie, żeby to robić cały czas, na bieżąco, więc też mamy swoje limity. Maja ma limity trochę dalej niż normalny człowiek, ale mimo wszystko.
2: Przed Polką teraz czas na regenerację pod okiem specjalistów, a klub z Bielska-Białej już zapowiada organizację kolejnych stref kibica.
0: Opinie bielskich szkoleniowców zebrał Piotr Durys. GIS i szkoły razem przeciwdziałają uzależnieniom. Od września w podstawówkach rozpocznie się profilaktyczny program Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Projekt Tylko Pomyśl jest kontynuacją obecnego programu Szkoła Wolna od Nikotyny, który uświadamia uczniom szkodliwość nikotyny i substancji psychoaktywnych. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski mówi, że dzieci dowiedzą się, jak nie wpaść w pułapkę zastawioną przez firmy produkujące nowe produkty, od których łatwo się uzależnić.
5: Temu ma ten program być poświęcony. Jak z młodzieżą rozmawiać, żeby te wybory były jednak podporządkowane kryteriom zdrowia, a nie atrakcyjności różnych opakowań czy różnych używek, które prędzej czy później prowadzą do uzależnienia.
0: Każdego roku na raka płuc diagnozuje się u ponad 21 tysięcy osób w Polsce. Niemal tyle samo chorych umiera. Główną przyczyną tej choroby jest palenie papierosów. Według szacunków w Polsce tytoń pali około 8 milionów osób.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Ma być bezpieczniej wzdłuż drogi krajowej nr 11 w Tarnowskich Górach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą budowy nowego chodnika wzdłuż tej trasy. To kolejna inwestycja w województwie śląskim, która ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa pieszych, powiedział Radio Katowice Szymon Haczyk z katowickiego oddziału dyrekcji.
6: Chodnik rozpocznie się w okolicy skrzyżowania ulicy Józefa Korola z ulicą Radzionkowską i Wapienną, natomiast zakończy się za ulicą Kopalnianą. Wybudujemy około 800 metrów chodnika z kostki betonowej, a także przebudujemy zatokę autobusową w pobliżu skrzyżowania ulicy Głównej i Józefa Korola. Ponadto rozbudujemy system odwodnienia drogi. Powstanie też oświetlenie drogowe wraz z doświetleniem 4 przejść dla pieszych, a także skrzyżowań z ulicą Puszkina i Kopalnianą.
0: Prace za ponad 1 700 000 złotych powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. Sensoryczny plac zabaw powstanie przy publicznym żłobku numer 1 w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Wrzosowej. Zostanie podzielone na 4 strefy: ruchową, plastyczną, edukacyjną oraz przyrodniczą. Plac zabaw ma być gotowy jeszcze w tym roku. Na jego sfinansowanie miasto pozyskało 300 tysięcy złotych z rządowego programu Aktywne Place Zabaw. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane i bez opadów. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z południowego wschodu.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 czerwca, minęła 23. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Zarzuty są, aresztu nie ma. Sąd zdecydował w sprawie matki 5-letniego dziecka, które wypadło z 11 piętra. Pete Hegseth w Normandii. Amerykański sekretarz obrony ostrzega przed skutkami niekontrolowanej migracji. Lublin dziś nie śpi. Do drugiej trwa Noc Kultury. Sąd we Włocławku nie przychylił się do wniosku prokuratury i nie aresztował matki, której 5-letnia córka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko w bardzo ciężkim stanie trafiło do szpitala w Bydgoszczy. Gdy doszło do wypadku, matka dziewczynki spała. Badania wykazały, że kobieta miała około promila alkoholu w organizmie. Przyznała się, że paliła marihuanę. Dziś 21-letnia Wiktoria D. usłyszała zarzuty.
8: Narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojej córki, a także spowodowania w sposób nieumyślny ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka. Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa, miała świadomość stanu, w którym znajdowała się w czasie zdarzenia, potwierdziła, że w noc poprzedzającą zdarzenie spożywała alkohol i paliła marihuanę.
7: Powiedziała prokurator Małgorzata Kręcicka. Ranna dziewczynka trafiła do Centrum Urazowego Szpitala w Bydgoszczy i jest na oddziale intensywnej terapii. Lekarze oceniają jej stan jako bardzo ciężki, ale stabilny. Amerykański sekretarz wojny wezwał europejskich sojuszników do wzmocnienia obrony swoich plaż przed migrantami. Pete Hegseth przemawiał w Normandii podczas obchodów 82. rocznicy lądowania wojsk alianckich. Nawiązując do obecnego zjawiska migracji, zaapelował do krajów europejskich o podjęcie działań w obliczu zagrożeń, jakie ze sobą niesie. Niestety, dziś różne europejskie plaże są szturmowane przez rozmaite niebezpieczne ideologie. Plaże w Hiszpanii, we Włoszech, w Grecji, w Bułgarii przybywają łodzie i ludzie. Kiedy europejskie stolice zrobią coś z tą inwazją, a może jest już za późno? Modlę się, aby nie. I wierzę, że nie. 6 czerwca 1944 roku wojska alianckie rozpoczęły w Normandii operację desantową Overlord. Wydarzenie to otworzyło drugi front w Europie Zachodniej i przyspieszyło wyzwolenie kontynentu spod okupacji hitlerowskiej. Na Litwie zmiany w koalicji rządzącej, mająca większość w parlamencie, Litewska Partia Socjaldemokratyczna postanowiła usunąć z niej populistyczne ugrupowanie Świt Niemna.
9: Dyskusje o przyszłości koalicji wywołały napięcia między socjaldemokratami a Świtem Niemna. Część rządzących polityków krytykuje postawę tego ugrupowania, a oburzenie wzbudziło m.in. głosowanie przeciwko utworzeniu poligonu wojskowego w Kopciowie. Jak pisze agencja BNS, w przyjętej uchwale socjaldemokraci stwierdzili, że obecny format koalicji nie odpowiada już standardom politycznego zaufania, odpowiedzialności i stabilnego zarządzania państwem. Do nowej koalicji socjaldemokraci zaprosili m.in. Związek Demokratów w imię Litwy. Decyzję ugrupowania rządzącego z zadowoleniem przyjął prezydent Gitanas Nausėda, który zaznaczył, że jest gotów do konstruktywnej współpracy z nową większością rządzącą. Na razie władze partii socjaldemokratycznej nie ujawniają, do jakich zmian dojdzie w rządzie, a także czy obecna premier Inga Ruginienie utrzyma swoje stanowisko. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
7: Trzecia śmiertelna ofiara rekina w ciągu 4 tygodni w Australii. Mężczyzna, który polował w wodzie z kuszą w pobliżu portowego miasta Albany, został zaatakowany przez żarłacza białego i zmarł mimo akcji ratunkowej. Dwa poprzednie ataki rekinów wydarzyły się 24 i 16 maja. Choć w Australii dochodzi średnio do 20 tego typu ataków rocznie, rzadko więcej niż 3 są śmiertelne. Do drugiej potrwa Noc Kultury w Lublinie. Przygotowano instalacje świetlne, koncerty, potańcówki, gry i inne atrakcje.
10: W ręku trzymamy dwa kwiaty. Do nich były bileciki, które można było sobie wybrać.
11: Świetna atmosfera.
10: Jeszcze byłyśmy na malowaniu komiksów. Idziemy tam od dołu, od placu zamkowego do góry. Pilnujemy księgi gości, do której każdy może się wpisać. Tutaj zachęcamy, żeby się wpisywać, ponieważ jest to wspaniała pamiątka.
12: Lublin żyje, jest dużo ludzi, jest dużo atrakcji. Dobrze się bawię.
13: Są dużo ładnych, na przykład te fontanny są ładne albo jakieś ozdoby.
7: Szczegóły na stronie nockultury.pl. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sport, Krzysztof Łoniewski.
14: Tym razem się nie udało. Maja Chwalińska przegrała finał wielkoszlemowego Roland Garros 3-6 i 2-6 z Rosjanką Mirą Andrijewą. Dla 19-letniej rywalki to pierwsza wygrana w cyklu Grand Slam, mówi trener Chwalińskiej, Czech Jarosław Machowski.
15: Było to bardzo dużo w tych 3 tygodniach, a dzisiaj trochę sił brakowało, ale ja myślę, że ona walczyła co mogła. Mira była dzisiaj po prostu bardzo lepsza. Życie ma się też zmienić, bo to wszystko, co tu przeżyła, co wszystko się udało tutaj, a w Polsce, taki trochę pozmieni. Wszyscy będą poznawać, będę ciężko trochę. To znaczy, że będę jeszcze dalej pracować, aby się taki finał udał od znowu a zrobił wszystko, aby była jeszcze lepsza a robiła radość wszystkim wam tam doma.
14: Wielkie brawa dla Maji Chwalińskiej. W zamian za doskonały występ w Paryżu awansuje w najnowszym notowaniu rankingu WTA na miejsce 21 ze stop 14 sprzed rozpoczęcia turnieju. Martyna Czerniańska nie dokończy udziału w pierwszym turnieju Ligi Narodów w Nankin w Chinach. Nasza siatkarka tłumaczy, jaki uraz wyłączył ją z gry.
11: Tak naprawdę jest to uraz, miejmy nadzieję, nie bardzo poważny. Gdzieś tam problemy z mięśniami brzucha, które już też miałam i które gdzieś tam do mnie wracają. Będziemy o wszystkim decydować na bieżąco. Na ten moment wracam do Polski.
14: Podopieczne Stefano Lavariniego jutro w ostatnim spotkaniu w imprezie zagrają z gospodyniami Chinkami. W Formule 1 kwalifikacje Grand Prix Monaco dla Andrei Kimiego Antonellego. Kierowca Mercedesa wyprzedził Maxa Verstappena z Red Bulla i Lewisa Hamiltona z Ferrari. Jutro w Warszawie będzie królował triatlon podczas dorocznych zawodów Enea Ironman na dystansie 70.3, czyli niespełna 2 km pływania, 90 rowerem i półmaraton do przebiegnięcia. Start nad Zalewem Zegrzyńskim, nazywanym przez miejscowych żeglarzy Oceanem.
16: Ocean Zegrzyński, no tutaj rozmawialiśmy dzisiaj o tym, że niby jezioro, ale jednak fale potrafią tam dokuczać. Zobaczymy, jak będzie w niedzielę. Liczymy, że będzie spokojnie z wiatrem i to pływanie będzie komfortowe, ale tak, zdarza się, że nie jest wcale tak łatwo.
14: Mówił organizator imprezy Piotr Jakubik. Zawody rozpoczną się w niedzielę rano w Nieporęcie. Trasa rowerowa wiedzie do centrum Warszawy, a bieganie zostało wytyczone na Starym i Nowym Mieście oraz Trakcie Królewskim. Proszę być przygotowanym na utrudnienia ruchu. Na zakończenie brawa dla piłkarzy Podbeskidzia Bielsko-Biała. 3-1 pokonali w finale barażu Sandecję Nowy Sącz i awansowali do Betclic pierwszej ligi po dwuletniej przerwie.
7: Jutro najwięcej pogodnego nieba na południowym wschodzie. W pozostałej części kraju przelotne opady deszczu i burze. Na temperatura maksymalna od 18 stopni na Pomorzu do 22 na zachodzie i 26 na Podkarpaciu. Trójka.

0: minęła 21. Szkoleniowcy z BKT Adventure w Bielsku-Białej komentują z dumą występ w finale French Open swojej podopiecznej. Od nowego roku szkolnego w podstawówkach rozpocznie się profilaktyczny program Głównego Instytutu Sanitarnego. Sensoryczny plac zabaw powstanie przy publicznym żłobku numer 1 w Jastrzębiu-Zdroju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Maja próbowała wszystkiego, ale o wyniku zdecydowało zmęczenie, mówią trenerzy z klubu Mai Chwalińskiej. Choć tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirrą Andrejewą, w BKT Advantage w Bielsku-Białej dominuje duma z historycznego sukcesu. Szkoleniowcy zwracają uwagę na barierę fizyczną, z którą musiała mierzyć się polska zawodniczka po rozegraniu aż 10 spotkań w Paryżu.
2: Szkoleniowcy z Bielska-Białej jednoznacznie oceniają, że o dzisiejszym wyniku na paryskiej mączce przesądziło zmęczenie Polki. Były sparring partner Mai, Mikołaj Wierzoł, przypomina, że rywalka miała po prostu dużo krótszą i łatwiejszą drogę do finału.
3: Maja próbowała wszystkiego, ale niestety u Rosjanki zagrało wszystko. Może też trochę wpłynęły na to 3 dodatkowe mecze, które miała, a Rosjanka ich nie miała.
2: Dawny trener motoryczny zawodniczki Miłosz Jarczok dodaje, że ludzki organizm ma swoje wyraźne granice, choć akurat Maja potrafi przesuwać je znacznie dalej niż przeciętny człowiek.
4: Każdy organizm ma swoje ograniczenia i uzupełnienie energii, uzupełnienie glikogenu to jest ciężkie, żeby to robić cały czas, na bieżąco, więc też mamy swoje limity. Maja ma limity trochę dalej niż normalny człowiek, ale mimo wszystko.
2: Przed Polką teraz czas na regenerację pod okiem specjalistów, a klub z Bielska-Białej już zapowiada organizację kolejnych stref kibica.
0: Opinie bielskich szkoleniowców zebrał Piotr Durys. GIS i szkoły razem przeciwdziałają uzależnieniom. Od września w podstawówkach rozpocznie się profilaktyczny program Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Projekt Tylko Pomyśl jest kontynuacją obecnego programu Szkoła Wolna od Nikotyny, który uświadamia uczniom szkodliwość nikotyny i substancji psychoaktywnych. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski mówi, że dzieci dowiedzą się, jak nie wpaść w pułapkę zastawianą przez firmy produkujące nowe produkty, od których łatwo się uzależnić.
5: Temu ma ten program być poświęcony. Jak z młodzieżą rozmawiać, żeby te wybory były jednak podporządkowane kryteriom zdrowia, a nie atrakcyjności różnych opakowań czy różnych używek, które prędzej czy później prowadzą do uzależnienia.
0: Każdego roku na raka płuc diagnozuje się u ponad 21 tysięcy osób w Polsce. Niemal tyle samo chorych umiera. Główną przyczyną tej choroby jest palenie papierosów. Według szacunków w Polsce tytoń pali około 8 milionów osób.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Ma być bezpieczniej wzdłuż drogi krajowej nr 11 w Tarnowskich Górach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą budowy nowego chodnika wzdłuż tej trasy. To kolejna inwestycja w województwie śląskim, która ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa pieszych, powiedział Radio Katowice Szymon Haczyk z katowickiego oddziału dyrekcji.
6: Chodnik rozpocznie się w okolicy skrzyżowania ulicy Józefa Korola z ulicą Radzionkowską i Wapienną, natomiast zakończy się za ulicą Kopalnianą. Wybudujemy około 800 metrów chodnika z kostki betonowej, a także przebudujemy zatokę autobusową w pobliżu skrzyżowania ulicy Głównej i Józefa Korola. Ponadto rozbudujemy system odwodnienia drogi. Powstanie też oświetlenie drogowe wraz z doświetleniem 4 przejść dla pieszych, a także skrzyżowań z ulicą Puszkina i Kopalnianą.
0: Prace za ponad 1 700 000 złotych powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. Sensoryczny plac zabaw powstanie przy publicznym żłobku numer 1 w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Wrzosowej. Zostanie on podzielony na 4 strefy: ruchową, plastyczną, edukacyjną oraz przyrodniczą. Plac zabaw ma być gotowy jeszcze w tym roku. Na jego sfinansowanie miasto pozyskało 300 tysięcy złotych z rządowego programu Aktywne Place Zabaw. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane i bez opadów. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z południowego wschodu.

0: 4 minuty po północy, Maria Furdyna, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Na początek pilny komunikat policji o zaginięciu w Poznaniu 10-letniej dziewczynki. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie wieczorem. 10-letnia Amelia Ochotna po południu wyszła na plac zabaw w placówce opiekuńczo-wychowawczej Nasz Dom przy ulicy Suwalskiej w Poznaniu. Rzecznik Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak przekazał, że dziewczynka była ubrana w niebieską koszulkę ze wzorem w duże kółka koloru żółtego, niebieskie spodnie z tym samym wzorem i buty sportowe. Miała też małą, jasną, prostokątną torebkę. Jeżeli ktoś ma informację o miejscu pobytu zaginionej Amelii Ochotnej, proszony jest o kontakt z policją pod numerem 112. Zwycięstwo Mirry Andrzejewej zasłużone, ale Maja Chwalińska i tak jest wygraną tego turnieju. Tak mówi po finale Rolanda Garrosa tenisista Dawid Olejniczak, który docenia sukces 24-latki.
1: Nie ma co robić żadnej tragedii, tym bardziej, że przecież chodzi o to, co wydarzyło się przez 3 tygodnie od kwalifikacji do finału mojej Chwalińskiej. Ja mówiłem przed meczem, nieważne co się wydarzy, i tak jest. Mistrzynią jest wygraną tego turnieju i ja by tak dalej.
0: W finale Rolanda Garrosa Mira Andrzejewa pokonała Polkę w 2 setach 6-3, 6-2. Maja zagrała 10 spotkań w Paryżu, zaczęła w kwalifikacjach 18 maja. Dzięki występowi na Roland Garros awansuje w światowym rankingu tenisistek o prawie 100 miejsc. Od poniedziałku będzie 21. zawodniczką świata. A od kilku dni amerykańskie media rozpisują się o fenomenalnej postawie naszej tenisistki w całym turnieju w Paryżu.
2: Środki masowego przekazu w Stanach Zjednoczonych o fenomenie Mai Chwalińskiej zaczęły informować przede wszystkim po jej wygranej w półfinale z Rosjanką Schneider. Po przegranym finale amerykańskie media dalej z dużym uznaniem piszą o naszej tenisistce. Ten turniej zmienił karierę Mai Chwalińskiej, podsumowała w amerykańskiej telewizji TNT, transmitującej w USA finał, komentatorka była znakomita tenisistka Lindsay Davenport. Podczas turnieju zawodniczki wielokrotnie miały trudności z przystosowaniem się do niekonwencjonalnego stylu gry Chwalińskiej. Jednak Andrzejewa, najwyżej rozstawiona tenisistka, która mierzyła się z tą kwalifikantką, poradziła sobie znakomicie, ocenił New York Times. Chwalińska próbowała zostać pierwszą zawodniczką z kwalifikacji, która zdobyła tytuł na Roland Garros, podsumowuje stacja ESPN. Jednym z gości na finale w Paryżu był słynny amerykański aktor Brad Pitt. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: To są aktualności jedynki.
0: Seria spotkań wysłannika ukraińskiego prezydenta w Warszawie, Kyryło Budanow, w piątek spotkał się z przedstawicielami MSZ-u i ministrem koordynatorem służb specjalnych. Wczoraj z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz ministrem Marcinem Przydaczem z kancelarii prezydenta. Tematem rozmów były kontrowersje, które w Polsce wywołało nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
4: Kyryło Budanow spotkał się z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Później delegacja przeniosła się do Belwederu, aby rozmawiać z Marcinem Przydaczem. Prezydent chce odebrać Zełenskiemu order Orła Białego. Jego doradca Szymon Stachowiak mówi, że decyzja Karola Nawrockiego jest w tej sprawie stanowcza.
5: Że tego typu gesty są absolutnie niezbędne i muszą być konkretne, bo to też jest pewien element walki o pewną narrację międzynarodową. Dzisiaj podejmujemy stanowcze i konkretne decyzje, stanowcze i konkretne działania. Pan prezydent się swojej decyzji nie wycofuje.
4: Innego zdania jest rząd. Wiceminister rodziny Sebastian Gajewski mówi, że nie powinno odbierać się odznaczenia.
6: Umiem sobie wyobrazić sytuację, gdzie na przykład na jakichś gremiach międzynarodowych, w Narodach Zjednoczonych, jakiś minister, wiceminister, ambasador z Federacji Rosyjskiej będzie opowiadał o tym, że przecież ten cały Zełenski to jest faszysta, bo mu nawet Polska odebrała order Orła Białego.
4: Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Maria Szabłowska odsłoniła swoją Aleję Gwiazd w Opolu. Dziennikarka radiowej Jedynki, która od lat związana jest z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, otrzymała ją w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz popularyzacji polskiej muzyki rozrywkowej. Wyróżnienie jest o tyle wyjątkowe, że po raz pierwszy przyznano je osobie, która nie jest muzykiem ani piosenkarzem.
7: Dziękuję bardzo Państwu. Jeśli chodzi o wartość polskiej piosenki, jest nie do przecenienia, dlatego że to jest pewnie pierwsze spotkanie najpierw młodych ludzi, potem dorosłych z literaturą dobrą, bo mamy fantastycznych tekściarzy, mamy świetnych kompozytorów i spotykajmy się tutaj w Opolu, które zapracowało bardzo na to, żeby być nazywane stolicą polskiej piosenki. Powinniście być z tego dumni, naprawdę. Gratuluję Wam.
0: Opolska Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki powstała w 2004 roku. Do tej pory na rynku głównym w Opolu odsłonięto ponad 100 gwiazd. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy na przeważającym obszarze kraju pogodnie, więcej chmur i przelotne opady deszczu na Warmii, Mazurach, Pomorzu Zachodnim, ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Temperatura minimalna od 7 stopni na Podhalu, 11 na Podlasiu, 13 w centrum, do 14 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby, zmienny.
3: Jedynka. Polskie Radio.
0: Jest niedziela, 7.

już któryś raz, w poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle ktoś się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem,

zadziwić. Czasem jestem fantastyczny, czasem trochę prawdziwy. Ale jeśli miałbym z tobą być zupełnie szczery, nie są ważne akapity, paragrafy i litery. Choć przyznaję to niechętnie, raczej pod przymusem. Ja nie jestem wiadomością, tylko pseudonimem. Mnie nie płacą za subskrypcję ani abonament, tylko żebym odsłonił kolejną reklamę.

0: Minęła 21. Szkoleniowcy z BKT Adventycz w Bielsku-Białej komentują z dumą występ w finale French Open swojej podopiecznej. Od nowego roku szkolnego w podstawówkach rozpocznie się profilaktyczny program Głównego Instytutu Sanitarnego. Sensoryczny plac zabaw powstanie przy publicznym żłobku numer 1 w Jastrzębiu-Zdroju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Maja próbowała wszystkiego, ale o wyniku zdecydowało zmęczenie, mówią trenerzy z klubu Mai Chwalińskiej. Choć tenisistka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirrą Andrejewą, w BKT Adventycz w Bielsku-Białej dominuje duma z historycznego sukcesu. Szkoleniowcy zwracają uwagę na barierę fizyczną, z którą musiała mierzyć się polska zawodniczka.